0: Burzęba, Góry Koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty.
1: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
0: W urzędach były koniaki.
1: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
0: Kobietom rozdawał kwiaty.

0: Palę mentole fajki, zieleń paczki tej podkreśla moje zielone niaki. Wszystkie plotki zwykłem wkładać między menoszwe i bajki, ale teraz wiem już czemu on ci daje te lajki. Słuchaczu, poznaj Piotra, mnie i moją ex. Piotrek to dla wielu kobiet jest łakomy kąsek i mnie cała sytuacja wpędza w ostry kompleks. Jestem prawie pewien, że ten łotr uprawiał z nią i stąd tekst. Śledzę ich tak od trzech, może czterech tygodni, no i szkicuję konspekt. Co za pech, Piotrek ma też całe stado gąsek. Idź do Piotra i zapytaj, monogamia, no thanks.
1: W urzędach były koniaki.

Spodziewałam się, że będziemy mieć córkę. Ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Ale jest też jeden zasadniczy plus.
3: Nie, no tak, jakby wiadomo, jak gdzieś tam...

moimi paznokciami syf. Między nami to już tylko wstyd. Głowa w nieświeżej pościeli, niczego już nie mogę zmienić.

Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest niebo nad nami. Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest piekło za naszymi plecami.

opiunem. W sumie rozumiem skrywanie sumień, niczym głosu za autotunem. W boomie strumień posunięć zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunę. Nemesis sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

całe planety, bombardowanie orbitalne, rakiety, drony, roboty, mówię, nie wiem o czym, śnie na jawie, wywracają się oczy, ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza, jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy, dolej dosyp, czuję w głębi trzewin, gdy nie byłem bliżej odpowiedzi, pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy, sukces alfy, bruto, megi, mówią mi, fajne auto dla mnie jak z kradzieży i dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałem, tak to leży w tym okresie kredy i jak to tak, to za to pak, to taki klin, tak nie było łatwo, to taki film, ja w nim jako aktor manem jest i stylem.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy. Teraz gramy.
2: O, i tutaj wiecie, można śpiewać, bujać się.
3: Bujać
2: się,
3: uch.
2: Bez kitu można nawet filmik nagrać. Możecie nas nagrać, będzie nam miło, jak nas nagracie, albo nie wiem, czy na tym numerze, może następnym.

0: wychodzi.
1: Polskie Radio.

0: this whole thing about her.
1: Słuchasz Czwórki.
2: Gramy. Gramy.

0: słychać.
1: To słychać.
2: Rusza w polski bus, a w nim paru psychopatów, bez nich ani róż. Nie, nie będzie tutaj kwiatów, batów ani róż. Może się zdarzyć.

Na zawsze już nie może, nie chyba. To pewne jak oddech, gdy los znów nas chwyta. Na zawsze razem jak poranek i kawa. Jak twoje spojrzenie, bez żadnych pytań. Twoje oczy jak światło w tunelu. Odbicie duszy i na całe zło serum. Jesteś prawdą nawet w cieniu zwątpienia. Dlatego się zmienia.

0: Przed nami cała wieczność, miłość bez granic, szukając wciąż sensu. Prawdziwe piękno, uczucie i lekkość. Czego chcieć więcej, to dobry konsensus. Mamy wciąż siebie, pomimo różnic. Dbamy o siebie na pochyłej równi. Wszystko na zawsze w rytmie serca bicia. Na zawsze razem już do końca życia.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Kasia Dydo, witam serdecznie w audycji Najlepsze z najlepszych. To program, w którym zatrzymujemy czas i sięgamy po rozmowy, które najbardziej zapadły w pamięć słuchaczom czwórki. To spotkania pełne inspiracji, dobrego humoru, muzyki i ciekawych historii, takich, do których zawsze warto wracać. Zostańcie z nami, mam dla Was prawdziwą selekcję najlepszych radiowych momentów.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.

0: Jeżeli jesteście ciekawi, kto pojawił się w porannym studiu, zostańcie z nami. Gwarantuję, że to spotkanie Was zaintryguje, a może nawet zaskoczy.
1: 30 lipca na plaży w Brzeźnie sztuka, żeglarstwo i edukacja połączyły się wokół troski o Bałtyk. Głównym punktem wydarzenia Splatamy Ludzi Morza była inauguracja instalacji artystycznej skłaniającej do refleksji nad naszą relacją z morzem. I niezależnie od tego, w jakim mieście nadmorskim się znajdujemy, a w ogóle niezależnie od tego, w jakim polskim mieście się znajdujemy, to każdy z nas ma coś, co nas łączy z morzem. I o tym opowiadała Olga Sarna z Fundacji Mare.
2: Nasza kampania, która już właściwie trwa, dotyczy naszego kodeksu ludzi morza, który powstał w ramach projektu Eco Marinas. To jest projekt i kampania adresowana szczególnie do żeglarzy, operatorów marin, ale do wszystkich osób tak naprawdę związanych z morzem właśnie w jakiś sposób i też korzystających z morza, tak zwanych użytkowników morza. No i o co w tym wszystkim chodzi? Tak naprawdę poruszamy tutaj takie mało adresowane tematy dotyczące wpływu jednostek rekreacyjnych, szeroko rozumianych, bo to nie będą właśnie tylko żaglówki, to będą także motorówki, skutery, wszelkiego rodzaju rekreacyjne jednostki i tego, co my na tych jednostkach robimy i co na Bałtyk wpływa i jakie podejmować decyzje, żeby ten wpływ był na Bałtyk coraz mniejszy, ponieważ tutaj jest to taki temat mało poruszany, najczęściej mówi się o tych wielkich statkach, o wielkich promach, kontenerowcach i tak dalej, a rzadko myślimy o tym, jak bardzo turystyczny stał się Bałtyk i jak duża jest skala tego, ile tych jednostek rekreacyjnych w sezonie pływa. No i też właśnie taka kropelka do kropelki robi tą różnicę. Czyli tutaj mówimy o odpadach, mówimy o ściekach, mówimy o gatunkach obcych przednoszonych na kadłubach, mówimy o hałasie podwodnym. To są takie nasze główne, kluczowe tematy.
3: Jesteśmy w środku sezonu wakacyjnego. Turystów, plażowiczów sporo. Do nich też kierowana jest ta akcja. Oni też mają coś wspólnego z morzem, skoro brodzą, siedzą nad morzem i korzystają z tych dobrodziejstw.
2: Tak, myślę, że każdy z nas ma coś wspólnego z morzem, a już szczególnie w Polsce, bo gdziekolwiek w Polsce nie mieszkamy, jesteśmy w zlewni Bałtyku, czyli tak naprawdę jesteśmy w obszarze, z którego wszystko do Bałtyku spływa, więc tutaj też jakby bardzo podkreślamy to, że ten Bałtyk nie zaczyna się na plaży, ten Bałtyk zaczyna się w górach, on się zaczyna w strumieniach. Każdy z nas ten wpływ ma i może być tym człowiekiem morza. Co to znaczy, tak jak mnie zapytałaś? Myślę, że dla każdego znaczy coś innego i właśnie też o tym jest nasza instalacja w Brzeźnie. Ona zadaje pytanie, czy jesteś człowiekiem morza. Na instalacji znajduje się też właśnie nasz kodeks ludzi morza, który odwołuje się do szacunku do wody i życia w takiej wspólnocie z przyrodą, więc też nie stawiania człowieka ponad przyrodą. No i to wszystko się sprowadza do tych drobnych decyzji. Akurat w tym projekcie, w tej kampanii, w projekcie Eco Marinas skupiamy się na tym żeglarstwie, ale to jest dużo szersze, bo tak naprawdę każdy z nas, każdy też turysta na tej plaży może potencjalnie płynąć sobie na jakiś rejs. Może sobie wypożyczyć skuter, może sobie wypożyczyć motorówkę, może sobie wypłynąć na łódce. No i teraz co tam robi, gdzie wrzuci te śmieci, czy je posegreguje, co się stanie z niedopałkiem papierosów, co się stanie z, jak uważnie na przykład tankuje i co się stanie z olejem, czy będzie jakiś wyciek do morza, czy nie. To wszystko są naprawdę takie rzeczy, które brzmią drobne i bez znaczenia, ale tak dla skali w Polsce mamy w tej chwili zarejestrowanych ponad 100 tysięcy jednostek, z czego 88% to są jednostki rekreacyjne. Więc naprawdę jak sobie to przemnożymy, to na tym naszym niewielkim polskim wybrzeżu to robi bardzo dużą różnicę, a w skali całego Bałtyku nie mamy dokładnych szacunków, ale możemy mówić nawet o 3,5 miliona jednostek rekreacyjnych różnego rodzaju. To mogą być także pontony właśnie, czyli też działające na silnikach i tak dalej, więc różnego rodzaju jednostek, które po tym Bałtyku w sezonie letnim pływają. I to jest naprawdę ogromna liczba, jeśli o tym pomyślimy i też szczególnie, że to morze jest takie małe i takie płytkie, więc dlatego zwracamy uwagę na coś, o czym mało się mówi i liczymy na to, że to pytanie wybudzi w ludziach taką wrażliwość. Czy chcą być tymi ludźmi morza? Zakładamy, że odpowiedź brzmi tak i że będą chcieli takie działania i tą miłość do morza jakby sobie jakoś budować i budować w swoich dzieciach, budować w swoich wnukach.
1: Prawdziwa zmiana nie zawsze zaczyna się od nowych regulacji prawnych. Często najpierw musi się zmienić nasza świadomość, czyli musimy sobie coś poprzestawiać w głowie, żeby wiedzieć, jak reagować i jak działać. No i dzisiaj jesteśmy w Gdyni, mieście, które leży nad morzem i rozmawiamy o tym, jak sprawić, żeby to morze było w dobrym stanie. A moim gościem jest Olga Sarna z Fundacji Mare.
2: Żyjemy w takich czasach, gdzie też ta świadomość już tego, co dzieje się z klimatem, co dzieje się w ogóle z całą planetą, no, jest coraz powszechniejsze w naszej świadomości. I też my jesteśmy dalecy od tutaj snucia jakichś katastroficznych scenariuszy. Też nie o to chodzi. Nie chcemy tu wzbudzać strachu, ale właśnie chcemy może wybudzać takie inne podejście.

0: Myślę, że to właśnie nie jest kwestia wyboru, a wtedy, kiedy mi się chce, to coś zrobię, tylko to jest kwestia jakiejś takiej etyki i szacunku, który mamy na co dzień, do przyrody, do otaczającego nas świata. Myślę, że to jest o takim, o zmianie w ogóle sposobu myślenia o tym, gdzie my ludzie, jako ludzie jesteśmy w przyrodzie, w środowisku naturalnym i też uświadomienie sobie, że my nie jesteśmy ponad przyrodą, tylko jesteśmy jej częścią. I tak naprawdę ta czułość do środowiska to jest też czułość do nas samych, ale właśnie o tym, że my nie jesteśmy ważniejsi od przyrody. I chyba to o to nam chodzi. Też bardzo głęboko wierzymy w to w Fundacji Mare, że żeby w ogóle chcieć coś chronić, czyli w naszym przypadku Bałtyk, trzeba najpierw go poznać i pokochać. Czyli też staramy się w tych naszych działaniach przybliżać, co tak naprawdę w tym Bałtyku się dzieje, kto tam mieszka, jakie tam są rośliny, jakie tam są zwierzęta. I też o takim holistycznym podejściu, żeby zrozumieć, jak właśnie te pojedyncze rzeczy mogą wpływać na te istoty w morzu, bo o tym w ogóle nie myślimy. Wszystkie ryby wrzucamy do jednego worka, nie myślimy, jakie są gatunki, nie myślimy, kto tam mieszka, nie myślimy o tym, że ten jeden pet wrzucony na plażę potencjalnie może zostać zjedzony przez jakiś organizm i spowodować jego śmierć. Więc też jakby staramy się te połączenia w ludzkiej świadomości gdzieś wybudzać i rysować.
1: Tak się zastanawiam, czy temat właśnie morza bardziej interesuje i bardziej są na to wrażliwi mieszkańcy wybrzeża, czy turyści, którzy to może widzą raz na jakiś czas w wakacje, ewentualnie jak lubią też przyjechać o innej porze roku, ale kto jest właśnie tak bardziej związany z tym morzem? Czy ten z bliska, który zapomina czasami, że w ogóle mieszka nad morzem i na plaży bywa raz w roku, jak wpadną znajomi i chcą wyjść? Czy dla nich to jest ważne jednak, to miejsce, gdzie żyją, mieszkają na co dzień?
0: Ja myślę, że jest bardzo ważne i też myślę, że tutaj nie ma reguły, bo ktoś może nie być z nadmorza, a być bardzo związany z morzem, a ktoś może tu mieszkać i tak jak powiedziałaś, na plażę nie przychodzić. Ja chyba bym powiedziała w ogóle inaczej, bo też taka nasza obserwacja w ogóle w tym projekcie jest bardzo ciekawa w kontekście też wszystkich krajów nadbałtyckich, że u nas w Polsce my nie jesteśmy krajem morskim, my nie mamy takiej kultury bardzo mocno związanej z morzem. Jesteśmy bardziej takim krajem lądowym, może nawet bardziej górskim, pomimo tego, że tych gór też nie mamy nie wiadomo ile. No i to jest też coś, co my staramy się w ludziach wybudzać i właśnie uświadamiać tego, że to morze nie jest tylko na linii brzegowej, nie jest tylko na plaży, jest jakby gdzieś dużo, dużo dalej. I tutaj takim kontrastem ogromnym dla mnie są kraje skandynawskie, gdzie jednak to jest kultura absolutnie związana z morzem. I też jakby myślę, że dużo bardzo inspiracji tutaj w tym projekcie czerpiemy właśnie od krajów skandynawskich i mam nadzieję, że u nas też coraz więcej takich też rozwiązań przyjaznych morzu i takich zachowań będzie po prostu bardziej wynikało z samego sposobu myślenia i tego, jak funkcjonuje społeczeństwo, bo to nie zawsze zaczyna się od zmiany legislacyjnej i od tego, żeby coś ludziom kazać. To się zaczyna od zmiany świadomości i takiej zmiany społecznej i kulturowej. No i myślę, że tutaj możemy bardzo dużo się nauczyć od innych krajów bałtyckich.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Jak najlepiej wykorzystać wolny czas? Gdzie pojechać? Co zobaczyć? I czego warto spróbować? W cyklu Najlepsze z najlepszych przypominamy najciekawsze momenty audycji Przerwa weekendowa. Weronika Puszkar zabierze Was w podróż po inspiracjach na aktywny, ciekawy i pełen wrażeń weekend. Posłuchajcie naszych najlepszych podpowiedzi.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.

0: a w naszym studiu Iwona Golor-Baszum ze Szkoły Rysunku i Malarstwa Akademia Golor. Cześć!
1: Cześć!
0: Jak to się stało, że nagle w dorosłym życiu sięgnęliśmy po kolorowanki?
1: Może wróciliśmy troszkę do dzieciństwa. No, tak jest rzeczywiście, że większość dzieci uwielbia rysować i malować. Myślę, że być może to jest taki pierwszy krok, który pozwoli nam sięgnąć później po szkicownik. Kolorowanki to jest oczywiście, powiedzmy, taki sposób medytacji, trochę odprężenia. Natomiast stricte, jeżeli chodzi o kreatywność, to bardzo polecałabym jednak szkicowniki.
0: Ale to jeszcze wrócimy do szkicowników.
1: Dobra.
0: Ja jeszcze się chciałam dopytać o kolorowanki. Co w kolorowankach jest takiego, że my się relaksujemy?
1: Myślę, że w jakiś sposób nas to uspokaja, ponieważ my mamy jakby już gotową formę w tej kolorowance, więc my musimy po prostu ją wypełnić kolorami. I nie mamy takiego stresu, czy ta forma nam wyjdzie, czy nie wyjdzie, więc jakby to jest takie, powiedzmy, uzupełnienie tego rysunku. No,
0: czyli że tak jakby nie rysujemy od początku, tak,
1: tak,
0: nie musimy mieć nie wiadomo jakich zdolności, wystarczy,
1: dokładnie,
0: że złapiemy zakredki i będziemy wypełniać,
1: dokładnie,
0: dany obrazek. Z jakimi kolorowankami się spotkałaś?
1: Ja szczerze powiedziawszy sama ich nie używam, natomiast w mojej szkole rysunku i malarstwa sporo osób mówi, że zaczynało właśnie od takich kolorowanek po numerkach.
0: Mhm.
1: I to są osoby dorosłe, które najczęściej korzystają z tych kolorowanek. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, no to tutaj mamy cały różny przekrój, bo do najmłodszych są w ogóle kolorowanki, gdzie tylko wystarczy wziąć pędzel, pomoczyć go troszeczkę wodą, czy nawet jeżeli dziecko jest takie malutkie, które nie potrafi jeszcze używać pędzla, to po prostu gdzieś tam gąbeczko może mokrą ponaciskać. No i tutaj już nam się pojawiają piękne księżyce, księżniczki, zwierzęta i inne różne baśniowe rzeczy. Później dla starszych, no to wiadomo, to już są wydrukowane po prostu obrazki różnych też postaci, zwierząt i tak dalej, które już wypełniamy czy to kredką, czy pastelą, bo tutaj też można oczywiście ze sobą łączyć techniki, czy farbą, czy można też ołówkiem, na przykład w czerni i bieli, czy węglem, także tak.
0: No właśnie, a dorośli po jakie sięgają?
1: Dorośli właśnie najczęściej po te numerki. Są podzielone na pola, dokładnie ten rysunek, który jest wydrukowany. Dostaje się zestaw farb z numerkami, pędzelki, i po kolei właśnie tymi numereczkami wypełnia się tym małym pędzelkiem pola.
0: Czy według ciebie to jest zajęcie kreatywne? No bo z jednej strony mamy kolorowankę, mamy kredki, ewentualnie farby, no ale z drugiej, tak jak powiedziałyśmy na początku, tutaj nie trzeba mieć jakichś specjalnych zdolności, żeby coś stworzyć.
1: Tak, myślę, że najmniej kreatywne właśnie to jest to po numerkach, szczerze powiedziawszy. Natomiast te kolorowanki dla dzieci, gdzie dzieci już tam już sobie szaleją, bo jakby to nie musi być realistyczne pokolorowanie kolorowanki. Oczywiście może. Natomiast może być też nasza interpretacja, czyli my mamy tylko formę, a ten środek to już może być zupełna abstrakcja jakby, więc
0: no tutaj i tak samo dorośli mogą.
1: I dorośli, prawda? Tak samo mogą, oczywiście.
0: Czyli kwestia naszej wyobraźni.
1: Dokładnie tak.
0: Nawet jeżeli ta kolorowanka nie wydaje się jakoś szczególnie ciekawa, to możemy coś stworzyć?
1: Tak, tak, tak. Możemy używać różnych technik, czyli tutaj mamy od zwykłych kredek, przez kredki świecowe, przez pastele suche, pastele olejne oczywiście, po farby. Natomiast sięgając po farby, wiadomo, to się wiąże z wodą, więc ta kolorowanka powinna już być na odpowiednim papierze, taki akwarelowym, bo zwykła kartka nam się pomarszczy i tutaj się tam niestety to nie sprawdzi, więc w zwykłych kolorowankach tylko i wyłącznie techniki suche.
0: Mówiłaś, Iwono, wcześniej, że te kolorowanki często są początkiem tylko i później niektórzy sięgają po szkicownik. Jak to się dzieje?
1: Tak jest.
0: Okazuje się, że to jest zajęcie kreatywne i że może te zdolności mamy albo chcemy sprawdzić, czy je mamy?
1: Tak jest. Często nawet jest tak, że w tej kolorowance po numerkach wychodzi nam dosyć realistyczny obraz i wydaje mi się, że później po prostu ludzie chcą sprawdzić, czy sami są w stanie jakby namalować taki realistyczny obraz, więc sięgają po te szkicowniki. To oczywiście już jest znacznie trudniejsze. To jest kosmos, to jest przepaść między tymi kolorowankami po numerach. Natomiast to jest fantastyczne, kiedy ktoś odważa się w końcu i albo samodzielnie uczy się z różnych tutoriali, albo sięga gdzieś tam po indywidualne już lekcje rysunku i malarstwa. I nagle okazuje się, że tego talentu mamy więcej niż myśleliśmy.
0: Ale ciekawe to, co powiedziałaś, że ktoś nagle nabiera odwagi.
1: Tak.
0: A tak się zastanawiałam kiedyś, że no przecież my to robimy dla siebie, więc dlaczego my się czegoś w ogóle obawiamy? Dlaczego potrzebujemy odwagi po to, żeby coś narysować? Przecież nie bierzemy udziału, przynajmniej na początku, w żadnym konkursie.
1: Dokładnie, to jest bardzo dobre pytanie. Poza tym nie musimy też tego nigdzie publikować, więc to rzeczywiście możemy po prostu coś narysować, włożyć do szuflady. Być może wynika to z tego, że ma się ten talent i człowiek obawia się, że jednak jak złapie jednak za ołówek czy tam pędzel i będzie próbować sam coś stworzyć, że okaże się, że ten talent jest jednak niewystarczający, że myśleliśmy, że jednak mamy trochę więcej tego talentu niż się okazało. Natomiast w mojej ocenie to też jest mylne postrzeganie. Miałam taki przypadek na przykład w naszej szkole. Przyszła dziewczynka 12-letnia i tutaj ja ją bardzo źle oceniłam. Jakby ta forma nie szła, kolory nie szły, więc ja tak myślałam, też nie przyjmowała krytyki, to była dosyć ciężka współpraca, że tak powiem. Natomiast ona

0: A nadal trwa, już ma 15 lat, nasza Basia. Okazało się po roku, że ona się nagle tak pięknie otworzyła, po prostu okazało się, że ona jest genialna. I ja jakby na początku w ogóle tego nie widziałam, bo nie dawała mi tych znaków. Więc tutaj może się okazać rzeczywiście, że po jakimś czasie nagle się pięknie otwieramy i ten talent bardzo rozkwita.
1: A jeżeli my nie rysowaliśmy od dziecka, tylko no powiedzmy ostatni raz trzymaliśmy ten ołówek czy kredki, kiedy mieliśmy 10-12 lat i teraz budzimy się, mamy lat 30, to może być tak, że no my dalej mamy talent.
0: Oczywiście.
1: Mimo tego, że nie ćwiczyliśmy?
0: Jak najbardziej. Prowadzimy też takie kursy dla dorosłych i tutaj jest cały przekrój też różnych osób. Są osoby, które gdzieś tam sobie tylko w domu rysowały, ale cały czas. Natomiast są osoby, które przychodzą i rzeczywiście skończyły rysować w wieku dziecięcym. I okazuje się, że one są po prostu tak zdolne, że ja namawiam te osoby, żeby jednak spróbowały zdawać na Akademię Sztuk Pięknych. Oczywiście, o ile mają taką możliwość w życiu i przestrzeń, bo nie każdy ma oczywiście. Ale rzeczywiście udało mi się w każdej grupie, a jest w tej grupie około 12 osób, w każdej grupie udaje mi się namówić jedną osobę, która rzeczywiście zdaje na Akademię z sukcesem.
1: Iwona Golor-Baszum, Szkoła Rysunku i Malarstwa Akademia Golor.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online. Czwórka.online.
3: Tu Czwórka, Polskie Radio.
4: Skończyła się stara bieda, teraz młoda bida. Ile by nie było trzeba, to i tak to wydam. Dalej nie wiem po co i to główny powód. Drugi, że dla moich ludzi i dla moich wrogów. Z tym, że nie będziesz mistrzem nigdy.

0: To program, w którym zatrzymujemy czas i sięgamy po rozmowy, które najbardziej zapadły w pamięć słuchaczom czwórki.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Dziś porozmawiamy o biegu na orientację. Razem z nami jest Fryderyk Pryjma, multimedalista Mistrzostw Polski, uczestnik Mistrzostw Świata i Europy właśnie w biegu na orientację. Cześć.
4: Cześć, dzień dobry wszystkim.
3: To najpierw takie pytanie, żart prowadzącego. Czy w gronie znajomych zawsze byłeś najbardziej zorientowaną osobą?
4: Myślę, że tak. Zawsze ja wskazywałem jakąś drogę do odpowiedniego punktu, czy w sklepach, czy gdzieś w centrum handlowym. Zawsze ja przejmowałem inicjatywę i prowadziłem mapę. No, orientacja też uczy takiej orientacji w terenie generalnej, czyli zawsze wiem, gdzie jest który kierunek świata. No może nie zawsze, ale większość.

0: większości wypadków przynajmniej, tak.
1: Ale czujesz to tak właściwie, że jak znajdziesz się w środku, pośrodku niczego, to wiesz, gdzie jest północ, gdzie południe, gdzie zachód, gdzie wschód. No wiadomo, tam oczywiście ten mech rosnący od północy na dachach i tak dalej, na skałach. Natomiast masz takiego czuja, coś zakodowanego w głowie, że jesteś w stanie powiedzieć, teraz jestem zwrócony w kierunku na przykład północnym.
0: Myślę, że najczęściej to się przejawia, jeżeli widziałem kiedykolwiek mapę miejsca, w którym byłem lub w obszaru, bo wtedy jestem w stanie siebie fajnie usytuować względem punktów orientacyjnych i nawigacyjnych w terenie, ale też jest coś takiego. Tylko wyobrażam sobie, że jeżeli by mi zasłonili oczy, postawili w takim miejscu, to nie do końca bym miał takie przeczucie.
1: Nie wywąchałbyś północy?
0: Nie, nie wywąchałbym, bo to jest bardziej właśnie umiejętność łączenia faktów, czyli obserwacji elementów terenowych i odniesienia się w punkcie odniesienia do nich.
1: To co jeszcze oprócz tego mchu rosnącego od północy możemy tutaj wyróżnić, żeby tak rzeczywiście zorientować się w terenie?
0: Fani GeoGuessera zwróciliby uwagę na położenie słońca, to przynajmniej będziemy znali półkulę, na której jesteśmy. Innych rzeczy nie znam, korzystamy raczej z kompasu i dzięki temu wiemy, który kierunek mamy, a bardziej dokładnie, który azymut, no bo precyzja w naszym sporcie, w szczególności w ostatnim czasie, no jest mega wysoka.
1: No dobra, ale Fryderyku, to rozłóżmy jeszcze na czynniki pierwsze, ten bieg na orientację. Ktoś napisał w internecie, że to jest po prostu bieganie z mapą i kompasem. Czy to jest taka definicja w pigułce?
0: Myślę, że jest to prawidłowe. Jest to rywalizacja ze sobą przede wszystkim, z innymi też w kontekście pokonania w najkrótszym czasie trasy, zaliczając po drodze punkty kontrolne, używając do tego mapy i kompasu.
1: Zaliczamy punkty kontrolne, ale jaka to jest trasa? Czy to jest z góry jakoś określona, czy każdy sobie wybiera, teraz pobiegnę w lewo, zaliczę ten punkt kontrolny, a dopiero potem zaliczę tamten drugi, a ktoś na przykład podejdzie do tego, że a ja zaliczę najpierw tamten drugi.
0: W tradycyjnej formule sportowej biegów na orientację mamy wyznaczoną trasę, czyli mamy do pokonania 10, paręnaście, parędziesiąt punktów kontrolnych, na których musimy być w odpowiedniej kolejności. Nie możemy ich ominąć, nie możemy sami sobie wybrać, że zaczynamy od tego czy innego punktu kontrolnego. Natomiast to, co mamy do dyspozycji, co możemy realizować, to są różne warianty, czyli patrząc na różne opcje terenowe, na to, czy chcemy obiec górę, czy chcemy pobiec ścieżką, czy lasem, możemy zdecydować jak najszybciej dostać się do następnego punktu kontrolnego i istota całego naszego sportu jest w tym, żeby dostać się w jak najkrótszym czasie, nie robiąc błędów i wybierając najlepszy możliwy wariant.
1: Jak wyglądają te punkty kontrolne?
0: To takie kawałki szmaty na patyku, można powiedzieć, ale takiej lekko odblaskowej. Pomarańczowo-białe sześciany, które są zawieszone na aluminiowych stelażach i do tego mają system elektroniczny potwierdzania właśnie tej obecności na punktach.
1: Aha, czyli nie trzeba ich zabierać ze sobą, tylko po prostu podbiegamy i system notuje, że rzeczywiście pojawiliśmy się w tym punkcie kontrolnym.
0: Tak, słuchajcie wszyscy, jeżeli zobaczycie taki punkt, nie zabierajcie go proszę, bo to się źle kończy później dla rywalizacji sportowej. Nie, podbijamy tam swoją obecność za pomocą tego elektronicznego systemu potwierdzania obecności, czyli to jest tam Sport Ident bądź Emit, to takie najbardziej rozpoznawalne systemy i to po prostu polega na zbliżeniu chipa w okolice punktu i tak podbijamy. Osoby, które mają doświadczenie z rywalizacją sportową na rowerach, na biegach, no to też znają te chipy, które się mocuje do sznurówek, czy gdzieś tam pod numerem startowym i przebiega się przez takie bramki. To my mamy swego rodzaju bramki, tylko one są z obszarem sferycznym zaliczenia, aniżeli takim liniowym. Czyli do 30 cm od obszaru punktu musimy zbliżyć dłoń, na której mamy chip i w ten sposób potwierdzamy, że tam byliśmy.
1: Razem z nami jest Fryderyk Prejma. Rozmawiamy o biegu na orientację. Fryderyk jest multimedalistą Mistrzostw Polski, ale również uczestnikiem Mistrzostw Europy i Świata. Fryderyk przyszedł do nas ze sporym bagażem. Jest plecak, jest bidon, ale jest bardzo duża torba. Rzeczywiście ma ten element pomarańczowy, to tak się zastanawiam, czy to jest właśnie w związku z tymi punktami kontrolnymi. Co teraz? Będzie bieganie na orientację? Jakieś zawody, jakiś trening, czy po treningu?
0: No w tej chwili jesteśmy już w okresie roztrenowania, więc tego treningu będzie chwila mniej, trzeba odpocząć, coś mi doskwiera lekko więzadło w prawym kolanie, więc z chęcią odpocznę, natomiast no ja łączę życie sportowe z życiem zawodowym i...
1: Na Instagramie nawet napisałeś, że ty jesteś biegaczem na orientację po godzinach.
0: Zgadza się, no po godzinach i przed godzinami, no bo dwukrotny trening dziennie, no to wymaga tego, żeby zrobić go przed i po pracy. To, co mam w torbie, to jest i strój treningowy, i jedzenie na cały dzień pracy, i rzeczy do pracy. Więc, no, typowa moja torba, taka jak większość ludzi zabiera na dwa

0: 2 tygodnie wędrówki po górach, to ja tak codziennie z nią chodzę. Przynajmniej siłę buduję po drodze.
1: A no to pewnie, to się zawsze akurat przydaje. Dźwiganie ciężarów. Natomiast wróćmy jeszcze do tych szczegółów związanych z biegiem na orientację. Powiedziałeś, że trzeba zaliczać punkty kontrolne, żeby czasem nikt ich nie zerwał. One mają kolor biało-pomarańczowy. Natomiast jeszcze te atrybuty biegacza na orientację, czyli kompas i mapa. Jak wygląda taka mapa i co ona przedstawia?
0: Mapa jest wizualizacją terenu w formie rzutu ptaka, nazwijmy to tak. Czyli jest tradycyjną mapą używaną do orientacji, ale bardzo uszczegółowioną. Tak jak kojarzycie na pewno mapy drogowe, atlasy drogowe kojarzysz, to jest to coś takiego, tylko że zazwyczaj takie atlasy mamy w skali 1 do 50 tysięcy. My korzystamy ze skali 1 do 10 tysięcy, w biegach sprinterskich 1 do 4 tysięcy. Co znaczy, że 1 cm na mapie to jest około 40 metrów bądź 100 metrów w terenie. Ta mapa jest bardzo precyzyjnym odzwierciedleniem terenu, który pozwala nam przemieszczać się bardzo precyzyjnie, bardzo z dużą precyzją pomiędzy punktami.
1: Czyli co, widzicie wszystkie te jakieś, na tej mapie macie uszczegółowione miejsca związane z tym, że tu na przykład krzaki, tutaj uwaga rzeka, tutaj jednak wypadałoby odpuścić i zmienić kierunek na przykład biegu.
0: Dokładnie, dokładnie. Wiemy, czy jest teren kamienisty, czy jest teren zalesiony, jaka jest przebieżność, gdzie jest drożnia. I na bazie tych wszystkich informacji, które jesteśmy w stanie wyczytać, rzeźby terenu też, która jest zwizualizowana warstwicami, jesteśmy w stanie stwierdzić, która ścieżka jest najszybsza. I istotą naszego sportu jest zarówno zrozumienie terenu i danego typu terenu, jak i możliwość egzekwowania swoich wariantów w najlepszy sposób. Każdy teren jest inny, każde zawody są inne. Za każdym razem mierzymy się z nowym wyzwaniem.
1: No ale czekaj, ta mapa, którą trzymacie, to jest taka tradycyjna? Wraz z rozwojem technologii nie było pomysłów, żeby na przykład biegać na orientację ze smartfonem w ręce?
0: Są takie możliwości aktualnie, natomiast na zawodach sportowych korzystamy z tradycyjnego rozwiązania, czyli kartki papieru. Biega się z telefonem, można spróbować, są inicjatywy, gdzie można z pomocą telefonu zaliczać punkty kontrolne i odbywać trasy relatywnie blisko swojego miejsca zamieszkania. Polecam zajrzeć na stronę Zielonego Sportu, gdzie możecie też zobaczyć, jakie mamy możliwości. Zielony punkt kontrolny, mobile orienteering.
1: A ten kompas, też tradycyjny, czy jakiś nowoczesny?
0: Kompasy są dosyć tradycyjne, aczkolwiek pewnie większość z Was ma doświadczenie z takimi kompasami, gdzie igła kręci się w kółko. No my korzystamy z bardzo wyspecjalizowanych rozwiązań, w szczególności na tym poziomie rywalizacji międzynarodowej, gdzie te kompasy są ultra stabilne.
1: Fryderyk Pryjma, multimedalista Mistrzostw Polski, ale zna również smak udziału w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: To audycja Najlepsze z Najlepszych. Tutaj robimy przegląd najciekawszych rozmów minionego dnia.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: Karolina Pilarczyk, witam cię serdecznie, moja droga.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Mistrzyni, to ja powinienem tutaj czapkę zdejmować, kłaniać się. Pomimo, że nigdy nie byłem super zajawkowiczem motoryzacji, no to jednak jak każdego faceta samochody mnie kręcą od zawsze. No ale szybkich samochodów nie mam, wolę duże, postawne, tak żeby nic się nie stało, bezpieczne. No ale oprócz samochodów oczywiście dużo szczęścia też dają psiaki. No i tobie te psiaki dają dużo szczęścia. A co daje ci więcej szczęścia? Psiaki czy jeżdżenie samochodem? Driftowanie.
4: Wiesz co, to jest trochę, z jednej strony trudne pytanie, bo absolutnie jeżeli chodzi o jeżdżenie samochodami, oczywiście szybkie bokiem, bo to jest moja domena, ale tak samo off-road, szybki w terenie też jest bardzo fajny i dostarcza niesamowitej adrenaliny, to jednak zdecydowanie zwierzęta dostarczają dużo więcej emocji takich pozytywnych. I to samych pozytywnych, bo w przypadku motoryzacji to jest dużo też negatywnych, szczególnie jak się coś psuje, szczególnie jak są jakieś problemy, szczególnie
3: samochód jak są z tym koszty. Pies tak się nie obrazi za bardzo, samochód
4: pies,
3: się obrazi.
4: Pies też się może obrazić, ale jednak zdecydowanie zwierzęta dostarczają dużo więcej pozytywnych emocji. I się śmiałam, bo wielokrotnie na profil moich piesków, ponieważ one oczywiście mają swój profil na Instagramie, Korba i Turbo, serdecznie zapraszamy. I rano wstawię, zawsze się witamy z naszymi odbiorcami i one właśnie tak ostatnio nagrałam, tak patrzyłam na te dwie dupki takie idące radośnie i takie machające tymi ogonkami i od razu się gęba mi zaczęła śmiać i tak myślę, kurde, no, po prostu patrzysz na coś takiego, dzień możesz mieć zły, ale spojrzysz na takie dwie dupki i od razu cię uśmiech od ucha do ucha.
3: To ci pokażę, właśnie mi moja dziewczyna przysłała zdjęcie dwóch naszych pociech.
4: No i powiedz, czy się od razu nie uśmiechasz, jak to
3: mój jest ten słodszy, a jej ten ładniejszy. Ale ostatnio ktoś mi zadał pytanie, jeżeli bym był psem, to jakim chciałbym być psem i wybrałem najbrzydszym kundelkiem na świecie chciałbym być, bo takie kundelki chyba dają najwięcej miłości i są najbardziej kochane. Przynajmniej jak ja widzę takie brzydactwo, jakieś z dziwną fryzurą, to mówię, no to jest najsłodszy pies na świecie.
4: Wiesz co, każdy pies jest najsłodszy.
3: Oczywiście.
4: Ja to się śmieję, bo zawsze z Mariuszem, z moim mężczyzną, jak widzę jakieś psy na gdziekolwiek, czy w internecie, czy na zewnątrz i mówię, zobacz jaki słodziak. A on mówi, ty, czy dla ciebie jest jakiś pies niesłodziakiem? Ja mówię, no wszystkie są słodziakami, ale ten jest akurat słodziak.
3: Dokładnie, ale ty też uchodzisz za twardzielkę, no bo jednak jako kobieta uprawiająca taki sport, trochę ryzykowny, podnosząca adrenalinę do granic możliwości, no to musisz być twardzielką, ale rozumiem, że jesteś tylko twardzielką za kierownicą.
4: Tak, wiesz co, wielokrotnie ludzie są zaskoczeni, jak mnie spotykają, bo mówią, że jak oglądają mnie gdzieś tam w internecie, czy patrzą na to, co ja robię, to im się wydaje, że ja jestem taka, wiesz, ostra baba, taka, wiesz, silna i tak dalej. A potem mnie poznają i mówią, Boże, jaka ty jesteś ciepła, jaka ty jesteś delikatna w tym wszystkim, więc tak, rzeczywiście trzeba mieć dużo takiej siły do tego sportu i gdzieś zamiłowanie do adrenaliny, ale to wcale nie wyklucza, że mam bardzo dużo w sobie empatii, bardzo kocham zwierzęta, bardzo jestem wrażliwa też na krzywdę i ludzi, i zwierząt, więc tak, jestem jednak delikatną osobą mentalnie.
3: A czy była taka sytuacja, że całkowicie się obraziłaś na ten sport, obraziłaś się na samochód? Mówię to trochę na przykładzie swoim, bo jak byłem mały, kiedyś zjeżdżałem ze skarpy tutaj niedaleko na rowerku, no i mama mówi, Michałku, tylko nie wjeżdżaj na trawę, bo tam były rozciągnięte takie linki pomiędzy drzewami. Nie wiem, pewnie dla takich urwisów jak ja. No i oczywiście przeleciałem, rowerek przeleciał mi na plecach.

0: No i wziąłem go i wyrzuciłem do stawu. Powiedziałem, już nie będę jeździł na rowerku.
1: Okej. Okay. Wiesz co?
0: To, czy ty coś takiego kiedyś miałeś, że coś ci tak nie poszło? Mówisz, nie, to już nie ma sensu, rzucam to.
1: Słuchaj, no nie ukrywam, że to są wzloty i upadki, ponieważ drifting jest dyscypliną, która się niesamowicie rozwinęła w Polsce i to niestety wiąże się z ogromnymi kosztami, z ogromnym wysiłkiem logistycznym. No i wiesz, i w momencie, kiedy przygotowujesz budżet, już po prostu napracowałeś się, no bo to nie jest, my żyjemy dzięki kampaniom, dzięki reklamie, oczywiście, dzięki marketingowi, tak, dzięki sponsorom. Nikt nam nie dał żadnych pieniędzy, w związku z czym trzeba naprawdę się napracować, też dostarczając te kampanie i zarabiając te pieniądze. I wiesz, kiedy już zrobisz ten wysiłek, pracujesz po 24 godziny na dobę, nie masz wakacji, nie masz weekendów, nie masz świąt. Wydaje tobie się, że masz budżet przygotowany, że team masz przygotowany, że samochód jest przygotowany, a potem jedziesz na zawody i ten samochód się rozkracza. I rozkracza się na jednych zawodach, potem na kolejnych zawodach, potem na kolejnych i na kolejnych i na kolejnych. Taki mieliśmy 2024 rok, kiedy po prostu co zawody, a byliśmy chyba na 8 różnych eventach i na każdym się rozkraczył. No to jest taki moment, kiedy po prostu łzy w oczach i masz szczerze dosyć i się zastanawiasz, w imię czego to robisz i absolutnie chcesz to rzucić. Natomiast jednak jak wsiadasz do tego samochodu, kiedy działa i to są emocje, których się nie da opisać. To jest taki odlot, który po prostu nagle jest uzależniający i nagle myślisz, dobra, to jest warte tego kolejnego wysiłku, to jest warte, żeby jednak wziąć się w garść. Ludzie mają naprawdę większe problemy.
0: No to prawda.
1: Podejmujesz
0: to prawda.
1: Kolejną próbę.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4 online. 4 online.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Czas szybko leci, prawie jak w drifcie. Czy w drifcie ten czas szybko leci?
3: Jeszcze tak. Oj, bardzo szybko.
2: Bardzo szybko. Czyli wyjeżdżasz i zjeżdżasz, tak naprawdę.
3: Tak nie wygląda.
2: Dobrze, psy, ponieważ psy są dzisiejszym również tematem naszej audycji.
3: Ale jak się śmialiśmy, że

0: cztery łapy, też tak. Się mówi napęd na cztery łapy, dlatego tak zeszliśmy na samochód.
1: Wszystko się zgadza, ja po prostu się zapomniałem, bo tu cztery łapy, to cztery koła, dlatego tak było. Ale ty też uczestniczysz w życiu psiaków szerzej, tak. Też trochę medialnie, współpracujesz z fundacjami. Chciałbym, żebyś powiedziała, jakie to są fundacje i gdzie te fundacje się znajdują, jak można się z nimi skontaktować, żeby ewentualnie pomóc.
0: Oj tak, to cudowne fundacje, przede wszystkim Fundacja AST, z którą pracuję już od 15 czy 16 lat. Fundacja, która zajmuje się terierami typu ból.

0: roku, kiedy faktycznie jak się wychodziłam z moimi amstafami, to wszyscy krzyczeli na mnie, że te psy to są mordercy i w ogóle oczywiście powinny być w kagańcach i w kolczatkach i w ogóle zamknięte w kojcu. Do momentu, kiedy na przykład ostatnio widziałam gdzieś na Facebooku, pani pokazała amstafa i powiedziała, że ten pies na osiedlu to w ogóle nie ma prawa bytu, bo to jest przecież niebezpieczny pies i najgroźniejszy na świecie i tak dalej. I 95% komentarzy, a było ich chyba ze 300, to napisało kobieta, to ty to jesteś agresywna dopiero, a nie ten pies.
1: Tak.
0: Więc faktycznie cieszę się bardzo, że to postrzeganie się zmieniło i jest to cudowna fundacja, która pracuje też z fundacjami Podaj Łapę Bólom i Drugie Życie Bóla. Wszystkie rzeczywiście tego typu pieski biorą do siebie, socjalizują, przygotowują do tego, żeby weszły w życie rodzinne. Współpracuję też z niesamowitą fundacją, która się nazywa Fundacja Wzajemnie Pomocy. To jest fundacja, która ratuje wszystko.
1: Okay.
0: Ratuje i psy, i koty, ale też łosie, sarny, lisy i właściwie tam mamy i dużo dzikich ptaków, kury, krowy. Wszystko mamy. To jest niesamowita, niezwykła fundacja, która jest w Pomiechówku koło Warszawy i tu od razu apel, bym bardzo była wdzięczna, jakby ktoś miał ochotę i czas, żeby przyjechać do tej fundacji, ponieważ potrzebujemy wolontariuszy, potrzebujemy, żeby wyprowadzać te pieski, żeby przede wszystkim z nimi być, bo mają dziewczyny bardzo duży tam plac piękny, gdzie te psy mogą się wybiegać, ale najważniejszy jest kontakt z człowiekiem. No najważniejsze, żeby te psy nie dziczały, żeby te psy były socjalizowane, żeby te psy też poznać, żeby zabrać je do samochodu, żeby zawieźć do miasta, żeby te psy poznawały też życie, ponieważ to zwiększa ich szanse na wejście do nowej rodziny. I to jest super ważne. Ludzie nawet nie doceniają wolontariuszy, którzy przyjeżdżają, zajmują się tymi psami. I tu nie chodzi o to tylko, żeby oni przeszli się 5 minut wokół spacerniaka, ale właśnie o to chodzi, o ten kontakt z człowiekiem.
1: Tak, no to jest najważniejsze. Ja to też zawsze mówię, że bo jak zapowiadałem ciebie tutaj na początku, to powiedziałem też, że bardzo dużo ludzi boi się chodzić do schroniska, boi się chodzić do tego typu fundacji, bo będzie im przykro.
0: Tak.
1: A to jest w ogóle nasz taki egoizm.
0: Ja to słyszę.
1: Przerażający,
0: tak,
1: że
0: tak,
1: w ogóle to się w głowie
0: tak
1: nie mieści.
0: Ja też to cały czas słyszę, jak właśnie ktoś słyszy, że ja chodzę do tych fundacji, że ja chodzę do schronisk, to mówią, Boże, nie mógłbym, bo ja bym wszystkie zabrał. Ja mówię, kurczę,
1: no to zabierz.
0: To zabierz, tak. Ale mówię, no pomyśl właśnie dokładnie, nie bądź takim egoistą, pomyśl o tych zwierzętach, że właśnie twój czas, który poświęcisz, nie możesz go zabrać, ale pomożesz mu właśnie tym, że będziesz z nim, że go wyprowadzisz, że go pogłaszczysz, że dasz mu ten swój
1: czas,
0: i że spędzisz z nim, że on poczuje, że ktoś jest dla niego, więc to jest super, super ważne. I też współpracuję z taką niesamowitą fundacją, ona jest akurat w Kaliszu, więc kawałeczek niestety mam do niej. Fundacja, która się nazywa Psierociniec. Jest to taki hospicjum dla zwierząt. Słuchajcie, niezwykle też magiczne miejsce. To jest miejsce, gdzie dziewczyny biorą psy stare, biorą psy nieadoptowalne, schorowane, najczęściej pieski, których właściwie nikt już by nie zaadoptował. I tam w tym miejscu te pieski mają szansę godnie umrzeć kochane. Dla mnie no super trudne, zresztą dla nich też. Emocjonalnie super trudne. Ale pomyśl, co one robią dla tych zwierząt, kiedy te zwierzęta nie umierają w boksach samotne, tylko tulone przez wolontariuszy, przez ludzi. Więc są to przepiękne miejsca i też od razu bardzo proszę, żeby je obserwować, bo to daje zasięgi, żeby lajkować, komentować w jakikolwiek sposób, to daje zasięgi, a internet ma niesamowitą moc, żeby udostępniać. Teraz też wielki apel Fundacji Wzajemnie Pomocy, mamy cudowne szczeniaki znalezione, ale są tak piękne, że ja po prostu no nie mogę, jak myślę o nich, to od razu mi się mocno uśmiecham, ponieważ one, jak tylko brałam je na rękę, one od razu się do mnie tuliły, więc oby jak najszybciej znalazły dom, żeby utrzymać, żeby nie stały się dzikie, tak? Więc bardzo proszę, szanowni państwo, udostępniajcie te szczeniaki, dajcie im szansę na cudowny domek.
1: No właśnie, to jest bardzo ważne, a często też te mniejsze schroniska, mniejsze fundacje, no mają małe zainteresowanie, bo nie są medialne, tak jak na przykład schronisko Palu, które też wiadomo, że pomoc jest potrzebna, ale myślę, że oni tak tej pomocy mają najwięcej.
0: Tak.
1: Natomiast te wszystkie mniejsze schroniska i fundacje często potrzebują naszego wsparcia, nawet nie tyle co finansowego, co tak jak mówisz, przyjść,
0: dokładnie,
1: po prostu pobyć, pomóc, wyjść z psem na spacer, pogłaskać go, bo myślę, że to jest w ogóle najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić też dla siebie, bo to, ile my dostaniemy tej niesamowitej, dobrej emocji od tych psów, no to myślę, że to nie ma nic lepszego.
0: A już tak niewiele, naprawdę już minimalnie wysiłek, to jest właśnie polubienie, zostawienie jakiegoś komentarza, udostępnienie. Naprawdę internet ma przepotężną moc. Mm-hmm. O czym się nawet przekonałam 2 dni temu, gdzie udostępniliśmy Amstaffa i na drugi dzień przyjechali ludzie z Zamościa po niego, więc to było fenomenalne. I patrzenie, jak te zwierzęta znajdują dom, jak są kochane, jest

0: jest no, zapłatą i no, za, mhm. za wszystko.
1: Dobrze, słuchaj, na koniec pytanie. Masz dwa pieski. Czy znalazłbyś odpowiednik w samochodach do tych psów?
0: No myślę, że one, tak. Nie, właściwie oba to raczej bym powiedziała, że są takie jak moje samochody driftingowe, bo są oba wariaty. Ja mam właśnie tego...
1: Driftują
0: tego...
1: też, bo przy często driftują na zakrętach.
0: Tak, oczywiście.
1: Nie wyrabiają.
0: Ale oczywiście, one mają takie ADHD i biegają. W tym jest chihuahua, uważaj. Ja myślę, że musimy porozmawiać jeszcze na ten temat, bo to jest kolejny ciekawy temat w ogóle chihuahuach i postrzeganie ich jako takich właśnie wrednych, krzyczących. To jest nieprawda, to są super mądre psy, świetne psy, uczące się fenomenalnie, bardzo energiczne, bardzo kochające ludzi, kochające zwierzęta, tylko trzeba dać im szansę i po prostu im
1: na
0: to pozwolić.
1: Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Ja się do chihuahuów przekonałem. Nasza wydawca Renatka ma również przecudowną chihuahuę, z którą była tu w zeszłym tygodniu i to po prostu tylko kochać i czerpać jak najwięcej i dawać też.
0: Absolutnie.
1: Dużo miłości. Karolina, bardzo ci dziękuję. Myślę, że jeszcze moglibyśmy pogadać, ale czas się kończył, ale ja myślę, że można kiedyś do tej rozmowy jeszcze wrócić.
0: Serdecznie zapraszam.
1: Przy jakiejś fajnej okazji.
0: Serdecznie dziękuję i następnym razem przyjdę z pieskami. Okay?
1: Tak. Dokładnie.
0: Umawiamy
1: tak, to za to trzymam kciuki, trzymam cię za słowo. No i dziękuję ci dzisiaj, że pogadaliśmy o bardzo fajnych rzeczach, myślę, że bardzo ludzkich, normalnych, no bo i samochody, i psy to nasze najwspanialsze życie i w tym wypadku twoje pasje, zarówno psiaki, jak i samochody.
0: To prawda.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 7.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj lato pokaże swoje najlepsze oblicze. W większości kraju będzie słonecznie i gorąco. Najcieplej na południowym wschodzie, gdzie termometry mogą pokazać nawet do 35 stopni. Nad morzem zdecydowanie przyjemniej. Tam temperatura zatrzyma się w okolicach 24 stopni. W Warszawie około 30, dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Dzień idealny na lody, najlepiej dwa. W cieniu będzie tłoczniej niż na deptaku. W Gdańsku około 24 stopni, nad morzem przyjemny oddech od upałów, więc jeśli ktoś zazdrości plażowiczom, to dzisiaj ma ku temu powody. W Rzeszowie około 35 stopni to pogoda, w której asfalt zaczyna marzyć o wakacjach, a klimatyzacja staje się najlepszym przyjacielem człowieka. Pamiętajmy o wodzie i odrobinie cienia, bez względu na to, gdzie jesteście. Życzymy wam dużo słońca, dobrego humoru, no i takiej temperatury kawy, która będzie chociaż trochę niższa od tej za oknem.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10:00 najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxi.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
14: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit.
17: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: 11 minut po godzinie 7. Zaczynamy nowy dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, jest poniedziałek, dzień, który od lat próbuje nas przekonać, że weekend to był tylko piękny sen. Budzik zadzwonił dzisiaj zdecydowanie za wcześnie. Kawa jeszcze nie zdążyła zadziałać, a my już wspólnie zaczynamy nowy tydzień. Jeśli właśnie jedną ręką trzymacie kubek z kawą, drugą szukacie kluczy, a w głowie układacie plan dnia, no to uwaga, witajcie w klubie. Przez najbliższe godziny postaramy się, żeby ten poniedziałek był trochę lżejszy. Będzie dobra muzyka, ciekawi goście, inspirujące historie, garść informacji, no i kilka powodów do uśmiechu. Nie obiecujemy wam, że kawa zrobi się sama, ale obiecujemy, że poranek spędzimy w naprawdę dobrym towarzystwie.
2: Od początku muszę tego słuchać?
3: Tak, musisz.
2: Dobra, niech tak będzie.

0: 18 minut po godzinie 7. Budzimy na dobry dzień.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
0: Czwórki. Zacznijmy ten dzień od dobrej wiadomości, a ta, którą mam dla was, to w ogóle jedna z najpiękniejszych wiadomości tego weekendu. Bartłomiej Kubkowski jako pierwszy człowiek w historii przepłynął wpław Morze Bałtyckie. Pokonał trasę ze Szwecji do Dziwnowa, około 170 km, 56 godzin nieprzerwanego wysiłku. Dwie noce spędził w zimnej wodzie, walcząc z falami, prądami i zmęczeniem. No i uwaga, to była jego piąta próba i zakończyła się historycznym sukcesem. I to na mnie zrobiło ogromne wrażenie, że to nie była pierwsza, druga próba, tylko piąta, że on się nie poddał, tylko po prostu walczył i cały czas próbował. Co więcej, wyczyn połączył ze zbiórką pieniędzy dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. No to gratulacje. Takie historie pokazują, że granice bardzo często istnieją tylko w naszej głowie. A dzisiaj jest poniedziałek i to jest dobry dzień, żeby przypomnieć sobie, że wielkie historie bardzo często zaczynają się od małych decyzji.

0: Poranek czwórki.
1: 26 minut po godzinie 7. Szykujemy się na nowy dzień i na nowy tydzień, ale może część z was właśnie szykuje się do jakiegoś wyjazdu i walizka będzie pakowana. No wakacje to jest czas pakowania walizek. Jedni oczywiście zabierają do tych walizek tylko to, co jest niezbędne. Inni potrafią zapakować tam połowę domu i te walizki są naprawdę gigantyczne i na przykład noszą ksywy Godzilla, tak jak na przykład moja, bo jest ogromna i w ogóle nigdzie się nie mieści. Wszyscy się boją, że nie wyjedziemy, bo po prostu walizka się nie zmieści. My w czwórce stawiamy na trzecią opcję, czyli do naszej walizki, którą będziecie mogli zgarnąć z czwórki. Każdego dnia wkładamy 4 przedmioty, ale za to bardzo nieprzypadkowe. Przez cały dzień wspólnie ją pakujemy w poranku czwórki. Za moment włożymy tam pierwszy przedmiot. Kolejne pojawią się w następnych audycjach. No a waszym zadaniem będzie uważnie słuchać, no i zapamiętać całą zawartość. Wieczorem wielkie rozpakowywanie. Otwieramy naszą walizkę, no i sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie 4 przedmioty. I kto szybko do nas zadzwoni, żeby opowiedzieć o tych 4 przedmiotach. No i w ten sposób wygrać naszą walizkę. Takie są zasady tej gry, takie są zasady tego konkursu, który zaczynamy za moment w czwórce, więc bądźcie czujni.
2: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.

0: To nasza nowość w czwórce Round and Round. Trochę elektroniki, trochę soulu i trochę funku. Tak gramy w czwórce o poranku.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: 27 minut pozostało do godziny 8. Słuchamy dobrej muzyczki, a przy okazji też w czwórce trwa wielkie pakowanie walizki.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: No to ruszamy z naszym wakacyjnym konkursem. Przez cały dzień pakujemy walizkę, ale nie byle jaką, bo każdego dnia trafiają do niej 4 przedmioty, wszystkie związane z jednym tematem. Waszym zadaniem jest po prostu nas uważnie słuchać, zapamiętywać te przedmioty, no a wieczorem też słuchać, ale też zadzwonić, żeby opowiedzieć, co tam ciekawego w tej walizce dzisiaj ukryliśmy. No to uwaga, pakujemy.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: Dzisiaj pierwszym przedmiotem, który ląduje w walizce, są okulary zerówki. A to dlatego, że dzisiaj pakujemy walizkę Millennialsa, więc wiadomo, okulary zeróweczki muszą się tam znaleźć. W ogóle taka walizka to oczywiście 30% ubrań, 30% elektroniki i 40% rzeczy pod hasłem, a może się przyda. Tak zwany przyda się. Muszą być w walizce Millennialsa. Dzisiaj taką walizkę pakujemy w czwórce. Pierwszy przedmiot jest już tam zapakowany. No to słuchajcie nas do wieczora i wygrywajcie nasze walizki.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: 19 minut pozostało do godziny 8, to jest poranek czwórki. Witaj, nowy dniu.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj, a przypomnę, że dzisiaj jest 3 sierpnia, jakby ktoś nie wiedział, poniedziałek, bo warto sobie to jednak przypomnieć. W każdym razie dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień, uwaga, arbuza! Więc trudno o lepszy moment, żeby sięgnąć po ten najbardziej letni owoc świata. Chociaż większość z nas traktuje go jak owoc, to z botanicznego punktu widzenia arbuz jest... jagodą i należy do tej samej rodziny, co ogórek, dynia oraz cukinia. Ha! Kto by pomyślał, tylu ciekawych rzeczy można się dowiedzieć o poranku w czwórce. Nie bez powodu jest królem upałów, aż 92% jego składu to woda, dlatego świetnie nawadnia organizm. Jednocześnie zawiera witaminy A i C oraz likopen. To jest ten sam przeciwutleniacz, który znajduje się w pomidorach i który odpowiada za intensywnie czerwony kolor miąższu. No także to już jest wszystko jasne, jakbyście się kiedyś nad tym zastanawiali. No i też jeszcze kilka ciekawostek. Najcięższy arbuz wyhodowany na świecie ważył 159 kg. Trudno byłoby go schować do lodówki, nogą by tego tam nie upchnął. W Japonii z kolei uprawia się kwadratowe arbuzy. Nie dlatego, że są smaczniejsze, ale dlatego, że łatwiej je przechowywać i transportować. Są też arbuzy z żółtym miąższem, a nawet są takie odmiany niemal bez pestek. No i odwieczne pytanie. Czy pestki można jeść? Odpowiedź brzmi tak! Są jadalne i zawierają m.in. białko oraz zdrowe tłuszcze. A mit o tym, że z pestki wyrośnie arbuz w brzuchu, no to możemy sobie schować między bajki. No ale w poniedziałek to ja byłabym w stanie nawet w to uwierzyć. Pamiętajcie, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Arbuza, więc wiecie, co macie dzisiaj jeść.

0: 11 minut pozostało do godziny 8. Zaczynamy najpiękniejszą część dnia.
1: Poranek czwórki.
0: I dlatego opowiadamy wam cudowne historie o poranku. W zeszłym tygodniu gościem numera raza w popołudniowie był Francesco Morabido, obywatel Włoch, który zakochał się w naszym kraju. Po raz pierwszy przyjechał do Polski w 2014 roku podczas wakacyjnego przyjazdu z przyjaciółmi. Ta podróż sprawiła, że poczuł wyjątkową więź z tym miejscem. No i obiecał sobie, że pewnego dnia zamieszka właśnie tutaj. Jak postanowił, tak zrobił. Co najbardziej ceni w kraju, który wybrał na swój dom?
2: Najważniejszą rzeczą, której najbardziej brakuje mi, kiedy jestem we Włoszech, i myślę, pierwszy powód, dla którego nie chcę wracać do Włoch, jest poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że w Polsce można chodzić o każdej porze, w dzień, w nocy, w każdym miejscu i czuć się bezpiecznie. Mhm. I to jest naprawdę niesamowite.
3: We Włoszech tak nie jest?
2: Niestety nie.
3: Okay.
2: Niestety nie. Poza tym Polska jest bardzo, bardzo czysta.
3: Mm-hmm.
2: Wszystko dobrze funkcjonuje dla mnie. Transport publiczny jest świetnie i wiemy, że we Włoszech mamy problem z tym. Polska jest nowoczesna teraz. Daje naprawdę wiele możliwości. Jest atrakcyjna dla młodych ludzi. Myślę, że Polska inspiruje naprawdę, bo widzisz, że masz szansę. Bo Polska cały czas się rozwija.

0: rozvíja i ja čujem, že môže rozvíjať sa razem s ňou.
1: Okay.
0: Je nesamovité.
2: No, piękne słowa o poranku. Jeżeli dzisiaj się obudziliście z nosem na kwintę, to te słowa naprawdę niech was dzisiaj poniosą. Francesco Morabido, to Włoch, który zakochał się w naszym kraju. W 2020 roku zostawił swoją ojczyznę, no i przeprowadził się do Polski, a w zeszłym tygodniu odwiedził Studio Czwórki, gdzie w popołudniu wie, prowadzonej przez numer

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym.

0: Hello, dzień dobry, na zegarach godzina 8.
1: Pogoda.
2: A dzisiaj pogoda zafunduje nam prawdziwą podróż przez strefy klimatyczne od przyjemnego morskiego orzeźwienia po południowy skwar. Warto mieć przy sobie wodę, okulary przeciwsłoneczne i dobry humor. W Warszawie około 30 stopni, słońce będzie pracować na pełen etat, więc jeśli planujecie spacer, nie zapomnijcie o nakryciu głowy. W Gdańsku 24 stopnie, idealna pogoda na plażę, spacer po molo albo po prostu głęboki oddech nad Bałtykiem. W Rzeszowie 35 stopni to będzie dzień, w którym cień stanie się najbardziej poszukiwanym miejscem w mieście. Pijcie dużo wody

0: i nie ścigajcie się dzisiaj ze słońcem.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Znowu miałam rację.
14: W czym?
13: We wszystkim.
14: Akurat.
13: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
14: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
13: A nie są?
15: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: 11 minut po godzinie 8 rozkręcamy się na dobry dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, witamy w nowym tygodniu. Podobno poranek zaczyna się dobrze wtedy, kiedy uda się wyłączyć budzik bez nakrywania go poduszką, znaleźć dwie takie same skarpetki i napić się kawy, zanim ta wystygnie. Jeżeli do tego zdążyliście wyjść z domu bez zastanawiania się, czy zamknęliście drzwi albo wyłączyliście żelazko, no to śmiało możecie dopisać sobie pierwsze zwycięstwo tego tygodnia. Ta-dam! A jeśli nie, no to spokojnie. Poniedziałki oczywiście mają swoje prawa. My zadbamy o to, żeby ten poranek upłynął w dobrym rytmie, będą rozmowy, ciekawostki, muzyka, pozytywna energia, która mamy nadzieję wystarczy przynajmniej do drugiej kawy.

0: 17 minut po godzinie 8. Lecimy z tym tygodniem.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
0: Czwórki. Wsiadamy do pociągu i jedziemy do miasta. Pociąg do miasta, czyli Ogólnopolski Festiwal Teatralny po raz 12 odbędzie się w Gdyni. Oprócz artystów z tamtejszego teatru, od dzisiaj zaprezentują się artyści z Poznania, z Warszawy oraz z Krakowa. Monika Jarząbek i Karolina Guć z Teatru Gdynia Główna podkreśliły, że spektakle odbędą się w kilku różnych częściach miasta.
2: Zapraszamy w 7 miejsc, 7 plenerów miejskich.
3: Będziemy na Grabówku, w Leszczynkach, na Wiczlinie, Karwiny, Chylonia i Śródmieście.
2: Zapraszamy na spotkanie z 7 teatrami. Mamy silną reprezentację z Poznania, mamy Warszawę, mamy Kraków i mamy oczywiście propozycję Teatru Gdynia Główna, Kto zabił w Koniecwil. Spotykamy się codziennie o 21 na prezentację spektakli. Będziemy mogli przed spektaklami spotkać się na takich warsztatach, gdzie można się uczyć uważnego, może głębszego czytania teatru, a z kolei po spektaklach zapraszamy na rozmowy z twórcami i
0: spektakle
2: artystami.
0: Będą wystawiane w plenerze. Wstęp na wszystkie występy teatralne w ramach festiwalu jest bezpłatny. Czy to nie jest dobry początek tygodnia? Czy to nie jest dobra propozycja? Zapraszamy Was dzisiaj na pociąg do miasta o poranku, bo to jest Poranek w Czwórce. 18 minut po godzinie 8.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. A w poranku czwórki pakujemy sobie walizeczkę, a to dlatego, że to jest walizka, którą możecie zgarnąć z czwórki. Przez cały dzień ją pakujemy, wkładamy do niej różne przedmioty, a wieczorem ją rozpakowujemy, no i sprawdzamy, kto co zapamiętał. Będą tam cztery przedmioty. Jeżeli uda wam się zapamiętać wszystkie cztery, no to uda wam się wygrać naszą walizkę. No to co, ja może przypomnę, co w tej walizce jest.
2: Czwórka na walizkach.
3: Czwórka. Na walizkach.
1: A ponieważ dzisiaj to jest walizka millennialsa, millennialsowy, no to wiadomo, że tam jest mnóstwo stylizacji. Trzy stylizacje na plażę, siedem na zdjęcia i jedna para wygodnych butów, której i tak nikt nie założy, bo do niczego nie będzie pasować. No i też wiadomo, że w takiej walizce jest skincare, haircare, no i oczywiście selfcare, bo to jest najważniejsze dla millennialsa albo millennialsów. Ja to doskonale wiem, bo jestem straszną millennialsową. Ale przedmiotem, który wylądował tam dzisiaj w naszej walizce, i to jest pierwszy przedmiot, który włożyliśmy dzisiaj do walizki millennialsa, to okulary zerówki. I ten przedmiot musicie zapamiętać, jeżeli macie ochotę zgarnąć naszą walizkę.
2: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: Poranek, poranek czwórki.
1: 27 minut pozostało do godziny 9. Będziemy rozmawiać o pieniądzach, o hajsie. Jestem najgorszą osobą do tej rozmowy, bo mnie po prostu pieniądze się nie trzymają. Ja lubię wydawać pieniądze. Ja właściwie bardzo często ich nie mam, zwłaszcza jeżeli chodzi o gotówkę. To jest w ogóle już dla mnie jakiś relikt przeszłości. No ale okazuje się, że w portfelach i skarbonkach Polaków tej gotówki jest coraz więcej. Więc pytanie, co nas tak naprawdę kręci w tej gotówce? Jak rozpoznać fałszywe pieniądze, czy monety również są podrabiane, no i dlaczego polskie banknoty wzbudzają zainteresowanie kolekcjonerów na całym świecie. Dzisiaj o tym będziemy rozmawiać. Radosław Ciszek razem z nami, który prowadzi szkolenia przygotowujące do zawodu kasjera walutowo-złotowego. Dzień dobry, witam w czwórce.
2: Witam serdecznie, witam. Tak, Radek Ciszek z tej strony, witam wszystkich.
1: To może zacznijmy od tego fenomenu, czyli że no mamy coraz więcej płatności bezgotówkowych, one są bardzo powszechne, a gotówki w obiegu przybywa. Skąd właściwie ten fenomen? Dlaczego ludzie tak bardzo kochają ten papierowy pieniądz?
2: Znaczy ja bym zaczął może też od tego, nawiązując oczywiście do tego głównego tematu, że rzeczywiście Polska jest bardzo ciekawym krajem, bo z jednej strony jest to kraj bezgotówkowy, tak przed chwilą rozmawialiśmy poza jeszcze anteną właśnie.
1: Wszyscy jadą na bliku.
2: Tak, że tak, wszyscy jadą na bliku.
1: Genialny że rzeczywiście, w swojej prostocie. Tak, ktoś, kto wymyślił, to po prostu jest geniuszem.
2: Tak, blik.
1: A wiadomo
2: jest,
1: kto?
2: Nie pamiętam właśnie, jak się nazywają panowie tutaj Polacy, którzy właśnie pracowali w banku i oni tak są ludźmi, którzy wymyślili blika. I oczywiście szczególnie młode pokolenia tam gotówki za bardzo nie widują, ale z drugiej strony gotówka jest też chętnie wykorzystywana przez wielu Polaków. Jest to związane oczywiście ze sferą usług przede wszystkim, prawda, kosmetyczki, panie fryzjerki, tutaj bazarki. Nie ukrywajmy, jest to związane oczywiście też, prawda, z jakimś tam prawdopodobnie w jakichś sytuacjach unikaniem opodatkowania. Zresztą mówi się o szarej strefie, ale tej takiej małej szarej strefie, że jest to szara strefa mała, w jakiś sposób nawet pozytywna dla gospodarki państwa. Tak się mówi zresztą też o tym tak poważnie. I gotówka w związku z tym w Polsce jest cały czas, pojawia się w wielu rękach i w kieszeniach osób. Więc jest to ciekawe państwo. Na świecie w ogóle jest taka tendencja bezgotówkowa, na przykład najbardziej.
1: No właśnie, są takie państwa, w których w ogóle nie ma gotówki oraz teraz mi od razu przyszło pytanie, co może być pozytywnego w niepłaceniu podatków?
2: No unikanie opodatkowania, no zarobek po prostu zostaje coś w kieszeni.
1: No tak, ale chyba już jesteśmy na takim poziomie, że kumamy po co płacimy te podatki. Szkoły, przedszkola, służba zdrowia i tak dalej, drogi, z których korzystamy. No jednak jestem idealistką.
2: No właśnie chciałem powiedzieć, bardzo mi się ten idealizm podoba.

0: tak, idealistyczne podejście.
1: A wszyscy korzystamy z tego.
0: Tak, oczywiście, że tak.
1: Korzystając z dróg, dzisiaj przyjechałam tutaj do radia, żeby was obudzić o poranku i do was się uśmiechać.
0: I absolutnie nie promuję tego, w tym, tylko mówię o tym, jak jest. No po prostu zdaję sobie sprawę, że jednak mimo wszystko gdzieś tam ta gotówka w tych sytuacjach tego typu właśnie bazarkowo, prawda, sklepowych i tak dalej się pojawia. Zresztą słyszeliśmy ostatnio o akcjach związanych z nalotami Urzędu Skarbowego, prawda, i kontrolach właśnie takich nawet mniejszych przedsiębiorców, tak? Także tutaj to się zdarza. No, bo zwróćmy uwagę też na to, że bezgotówkowość jest rzeczywiście dobrym narzędziem do kontroli społeczeństwa, państwa mogą z tego korzystać, bo wiedzą co, gdzie, kiedy i dlaczego płacimy, prawda? W Chinach jest totalna bezgotówkowość na przykład też i Chińczycy płacą tam z wykorzystaniem WeChata i rzeczywiście pani na bazarku, jak sprzedaje pietruszkę, to ma kod QR i rzeczywiście skanuje się ten kod QR. Państwa za to gotówkowe też powiem jako ciekawostkę, tak w Europie na przykład to Niemcy są mocno gotówkowi, oni naprawdę mają dużo gotówki i tam zresztą niemieckie państwo jest daleko za nami, jeśli chodzi o rozwój bezgotówkowy. I na przykład na świecie Japonia i Korea Południowa też są państwami, które są bardzo gotówkowe. Japończycy tradycyjnie lubią płacić gotówką, tam nawet mają automaty właśnie na gotówkę. Więc tutaj zacząłem od tego aspektu, prawda, mówiąc o tym, że jest to związane prawdopodobnie z wykorzystaniem przez niektóre osoby no, w celu też maksymalizacji swojego zysku być może. Ale chciałbym jeszcze jakiś aspekt, teraz mogę jeszcze dalej?
1: No to za chwilę do tego tematu wrócimy, bo dzisiaj o gotówce, o hajsie, o pieniądzach. Dzisiaj rozmawiamy o poranku. Radosław Ciszek razem z nami. Człowiek, który prowadzi szkolenia przygotowujące do zawodu kasjera walutowo-złotowego. O fenomenie gotówki rozmawiamy dzisiaj. O poranku w czwórce.

0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: O poranku w czwórce dzisiaj rozmawiamy o pieniądzach, o gotówce, o hajsie, który macie w portfelu. Mam nadzieję, że macie go dużo i po prostu sprawicie sobie dzisiaj jakąś wspaniałą radość, wydając te pieniądze, bo przecież wydawanie pieniędzy jest takie miłe i takie sympatyczne. Radosław Ciszek dzisiaj jest razem z nami, człowiek, który wie wszystko o gotówce, bo prowadzi szkolenia przygotowujące do zawodu kasjera walutowo-złotowego. Co jeszcze ciekawego powinniśmy dodać do tej gotówki, która ma się w Polsce bardzo dobrze, mimo tego, że przecież mamy właściwie już dosyć mocno rozkręcone płatności bezgotówkowe.
2: Tak, chciałem jeszcze dodać, że gotówka to w dzisiejszym świecie cyfrowym piękny, analogowy, no nie chcę powiedzieć właśnie relikt, prawda, przeszłości. Gotówka jest prawdziwym dziełem sztuki. Każdy banknot to papier bawełniano-lniany albo bawełniany, bądź polimery są też. Każdy banknot ma swoją tematykę. Każdy banknot... Y,

0: związany, jest początkiem historii, tak? Jakiejś, jest związany z jakimś konkretnym miejscem, z ludźmi, z historią. Także banknoty są oczywiście wykorzystywane no, jako ten przedmiot płatności w popkulturze, w kulturze. Ja mam na przykład taką zajawkę, że jak oglądam filmy, wyłapuję wszystkie swoje sceny z banknotami. Jest nie tylko sceny z banknotami. Zatrzymuję te filmy, serio, i robię pauzy i spisuję sobie, kiedyś to opublikuję. Mam po prostu, no tego nikt jeszcze nie zrobił, banknoty w filmach, tak? Także różne ciekawostki, różne konteksty, co jest na banknotach i tam... No ale to jest oddzielny temat, bo jak wejdę na ten temat, to by zaraz nie skończymy.
1: To na inną rozmowę. Tak. Ale powiedzmy, jaki banknot w Polsce cieszy się największą popularnością i czy jest taki banknot, którego Polacy wyjątkowo nie lubią?
0: Jeśli chodzi o banknoty, które cieszą się popularnością, to już tak w świecie kolekcjonerskim teraz
1: ja wchodzimy. Ja taki mam, którego nie lubię.
0: Tak? Tak. 500 złotych?
1: Ja w życiu nie widziałam na oczy. Ale 200-złotowy mnie denerwuje. Nikt nigdy nie ma wydać.
0: No tak. No dobra, zacznijmy od tego, że wysokie nominały, 500-ki, 200-ki, no nigdy na świecie nie były akceptowane chętnie. Tak na przykład 500 euro i 200 euro to na świecie, w Europie są niewykorzystywane, w sklepach spożywczych i tak dalej, nieakceptowane. Mój przyjaciel Sepcio pojechał kiedyś poleciał do Andaluzji, dzwoni do mnie, mówi: Radek, mam 200 euro, co mam zrobić? Bo rzeczywiście no, chłopak się...
1: Też bym nie wiedziała, co zrobić.
0: No tak, bo leciał dzień przed wyjazdem do kantoru, pani mu sprzedała 1000 euro w 2500 i nigdzie nie mógł tego wydać po prostu, no bo przecież nikt nie chce tych wysokich nominałów, ludzie nie lubią ich, bo one są niepraktyczne w takim w obiegu konsumpcyjnym. Tak, jeśli chodzi o banknoty, które rzeczywiście ludzie lubią, ale to już tak strony kolekcjonerskiej, tak, to no, pierwsze banknoty polskie tak naprawdę, Insurekcja Kościuszkowska, 1794 rok. I taki jest, jak się mówi, święty graal, prawda, polskiego kolekcjonerstwa, 1000 marek. Jeżeli chcecie zobaczyć w ogóle banknoty stare, polskie, to możecie odwiedzić Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polski. Pewnie znacie tutaj to miejsce, ale jeżeli nie, bardzo wszystkich zachęcam do udania się tam.
1: Świetne muzeum, świetnie wyposażone, naprawdę miło się tam spędza czas.
0: Tutaj świetnie realizuje swoją właśnie misję w krzewieniu wiedzy na temat banknotów i monet i itp. Tak, więc jeśli chodzi o te ulubione banknoty kolekcjonerskie, to stare banknoty polskie, historyczne, takie mało popularne, rzadko spotykane, w dobrych stanach jakości. Banknoty z czasów dzisiejszych, aktualnych, to na przykład no, jest też taka zajawka ludzi, którzy kupują banknoty, mają ciekawe numery, tak samo tak zwane fancy numbers, czyli seria i numeracja. Ciekawa, no całe grupy są na Facebooku i tak dalej o tym. Mnie to absolutnie jakoś nie kręci, no ale są...
1: A ludzie... jeśli chodzi o niekolekcjonerskie, to który banknot lubimy najbardziej? Którego jest najwięcej po prostu na rynku?
0: No to te obiegowe 50-ki, prawda?
1: Seteczka.
0: I seteczka, tak. 50-ka i seteczka. No to konsekwencja też inflacji, prawda? Bo to jednak się... I tych wzrostu cen, bo jednak, prawda, już siła nabywcza pieniądza spadła i za tę setkę kupimy mniej niż kiedyś, tak? Ja pamiętam kiedyś, jak dostawało się setkę, to naprawdę czym zarabiało setkę, człowiek był bardzo szczęśliwy. Myśliwy. Dzisiaj ta setuchna, no to już nie jest taka tak bardzo wartościowa.
1: Stówka tu, stówka tam. No.
0: Tak, tak wiemy jak to schodzi.
1: 15 minut pozostało do godziny 9. Dzisiaj rozmawiamy o poranku o pieniądzach. Ja wiem, lubicie bardzo ten temat, dlatego za moment jeszcze do niego powrócimy.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. A dzisiaj o poranku w czwórce rozmawiamy o tym, że Polacy kochają pieniądze. No kto nie kocha? Ale kochają banknoty, kochają gotówkę. Nie tak bardzo kochamy płatności bezgotówkowe, jak bardzo kochamy właśnie te gotówkowe. To wynika z badań. No i dzisiaj się zastanawiamy, na czym polega tak naprawdę ten fenomen. Jak rozpoznać fałszywy banknot? No, skoro już mamy je po kieszeniach poupychane, to czy tak na pierwszy rzut oka można jakby sprawdzić, że dany banknot jest nieprawdziwy?
2: Tak, czasu mamy bardzo mało, więc ja prowadzę takie szkolenia w ogóle, przygotowując do tego zawodu, więc te szkolenie kiedyś trwało 5 dni, potem teraz się skracało, teraz są takie pełne jednodniowe szkolenia, 9-18, więc rozumiecie, że tego tematu jest no, dużo. Więc w największym skrócie, banknoty powstają w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, polskie banknoty i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych daje jakość banknotom w trzech podstawowych cechach, takich jak papier, techniki druku, zabezpieczenia, i ten temat rozwijamy i w oparciu o te cechy rozpoznaje się falsyfikaty, bo fałszerze nie mają dostępu do tej właśnie jakości. Najbardziej popularne zabezpieczenie to jest, jak będziecie mieli banknot w ręku, od 50 do 500, w prawym dolnym rogu farba zmienna optycznie, czyli pewne symbole, które zmieniają kolor. Jest to bardzo popularne zabezpieczenie, rodem ze Szwajcarii. Bo to Szwajcarzy wymyślili to zabezpieczenie i ta farba musi zmieniać kolor. Jest to jedno z najbardziej podstawowych zabezpieczeń, które się sprawdza. I na tym etapie na rynku polskich fałszywek nie widzieliśmy falsyfikatu, które by miały tę właśnie dobrze zmieniającą się farbę zmienną optycznie. Ja, to jest jedna z metod podstawowych. Bardzo ważną cechą jest papier banknotowy, no ale to wymaga pewnego doświadczenia. On musi być bawełniany, odpowiedniej jakości, mięsistości. Ja mówię, że papier banknotowy jest prawdziwie zmysłowy, taki wręcz seksowny, a fałszywy jest gorszy jakości. Techniki druku, czyli wyrazistość portretów, które muszą być bardzo dobrej jakości. Jest taka specjalna technika druku wklęsłodrukowa, staloryt, i ta technika druku daje nam super jakość właśnie portretów itp.
1: Bardzo często jak bierzemy banknot do ręki i tak nie jesteśmy przekonani, czy on jest prawdziwy, zwłaszcza jeżeli bierzemy te 200 albo 500 zł w jednym banknocie, no to podciągamy wysoko do góry pod światło. To jest jakaś dobra metoda, czy...
2: Tak, znaczy generalnie pod światło. Tak, to jest w ogóle jedna z metod sprawdzania zabezpieczeń. Pod światło sprawdzamy nitki zabezpieczające, znaki wodne i tak zwane rektoverso. I znaki wodne są bardzo dobrym zabezpieczeniem, ale żeby je sprawdzić, to jest to, co widzicie po lewej stronie w masie papierowej schowane, prawda, jako powtórzenie portretu. Żeby to dobrze sprawdzić, to trzeba coś więcej dowiedzieć się o znaku wodnym, bo są oczywiście imitacje znaków wodnych na falsyfikatach, więc pytanie, kto jaką ma wiedzę. Ja tu też, słuchajcie, bardzo wam polecam stronę mbp.pl i aplikację MBP, gdzie rzeczywiście są te zabezpieczenia opisane. To nie jest pełna wiedza, ale coś można się już na ten temat dowiedzieć. Jeszcze szybko może dodam, bo wiem, że czasu nie ma dużo, że dzisiaj na szczęście w Polsce nie ma wielu falsyfikatów polskich złotych, bo polski przestępca, jako jednak też praktyczna osoba, idzie w cyberprzestępczość. Pamiętajcie, słuchajcie, za podrabianie gotówki w Polsce jest kara do 25 lat więzienia, a za cyber bodajże, nie chcę kłamać, ale do 8, coś takiego. Więc jakby tutaj... Pierwsza sprawa. Druga sprawa. Jeżeli mamy piwnicę pełną falsyfikatów, to trzeba jeszcze je dystrybuować. To jest problem logistyczny, prawda? Jak się pozbyć, jakby przestępca chciał tego wprowadzić dużo do obiegu, a nie tak, prawda, ciurkiem tam po jednym banknocie dziennie i, prawda, zostaje królem życia, bo udało mu się upłynnić fałszywe 100 zeta, prawda, na kefirek i jagodziankę. Także rzeczywiście, no tak jest, że dzisiaj tych falsyfikatów na szczęście Polski nie ma. A pamiętam czasy, gdzie tych falsyfikatów w Polsce było bardzo dużo.
1: To na jaką stronę odsyłamy naszych słuchaczy, żeby wiedzieli, że mają oryginalną gotówkę.
2: Do matecznika, słuchajcie, mbp.pl, Narodowy Bank Polski. Odwiedźcie również stronę pwpw.pl, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. A jak chcecie coś też zobaczyć w związku z monetami, odwiedźcie stronę Menicy Polskiej, menica.com.pl. To jest takich trzech głównych graczy w Polsce, którzy są no, związani z produkcją, emisją i produkcją banknotów i monet.
1: Radosław Ciszek, człowiek, który zna się na pieniądzach. Bardzo dziękuję za spotkanie w czwórce, a wam życzę bardzo dużo pieniędzy. Bawcie się.
2: Dużo,
1: bawcie się w życie.
2: I umiejętnie je wydawajcie.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

0: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: Przed nami piękny letni dzień, choć w zależności od tego, gdzie jesteście, lato pokaże zupełnie różne oblicza. W Warszawie 30 stopni i mnóstwo słońca, a parasol się dzisiaj przyda bardziej jako osłona przed promieniami niż przed deszczem. W Gdańsku 24, nad morzem pogoda zachęca do spacerów i łapania morskiej bryzy. W Rzeszowie 35 na plusie, gorąco, to mało powiedziane. Ten dzień to dzień, w którym butelka wody staje się najważniejszym dodatkiem do każdej stylizacji. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, niech pogoda dopisuje, a poniedziałek będzie równie ciepły, jak uśmiechy, które dzisiaj spotkacie.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka.

0: to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00 najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
1: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
2: Dziewczyny górą.
3: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
4: A czy są to jacyś fani funk'u, jungle, drum and bass'u czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
5: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
0: Muzyczne pobudzenie, audycja Czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
13: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
12: Litorsal Senior?
13: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
14: Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
18: Volkswagen. Marian, okazja jest.
19: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
18: Ale to mega okazja w Media Expert.
19: A nie, no to już wróciłem.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399 zł.

0: 12 minut po godzinie 9. To będzie dobry dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, poniedziałek to jest taki dzień, który najlepiej smakuje po pierwszej kawie, a czasem po drugiej. Jedni dopiero otwierają oczy, inni już są w drodze do pracy, ktoś się odwozi dzieci do przedszkola, ktoś wraca z nocnej zmiany, a ktoś właśnie zastanawia się, czy można legalnie jeszcze przespać 5 minut. Niezależnie od tego, jak wygląda wasz start, cieszymy się, że jesteście dzisiaj razem z nami. Przed nami godzina pełna dobrej muzyki, ciekawych tematów, uśmiechu, no i odrobiny dystansu do tego, że kalendarz znowu nam uparcie pokazuje, że dzisiaj jest poniedziałek. Zapaszcie sobie ulubioną kawę, weźcie głęboki oddech, no i zaczynamy. Nowy tydzień, najlepiej jak się da, czyli razem.

0: 19 minut po godzinie 9 budzimy Was na dobry początek dnia.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: I jedni budzą się przy dźwiękach śpiewu ptaków, inni ustawiają alarm syreny. Są tacy, którzy potrzebują 5 drzemek i podwójnego espresso. Okazuje się, że sposób, w jaki się budzimy, może sporo mówić o naszym charakterze, stylu życia, no i też porannych nawykach. Czy lepiej wybrać spokojną melodię, czy głośny alarm, czy kawa od razu po przebudzeniu? To jest dobry pomysł, a może najlepszym budzikiem jest światło. Dzisiaj będziemy sprawdzać, jakie sposoby na pobudkę naprawdę działają. No i też zachęcimy Was do takiej zabawy. Znaczy ja chcę zachęcić, mam nadzieję, że mi się uda. Puśćcie nam dźwięk waszego budzika, a spróbujemy odgadnąć, co on tak naprawdę o was mówi. 22 kierunkowe do Warszawy, 645-2100. Czy ktoś ma ochotę puścić dźwięk swojego budzika w radiu? Come on, dzwońcie.

0: 22 minuty po godzinie 9:00. To jest poranek w czwórce. Tutaj budzimy na nowy dzień.
1: Poranek czwórki.
0: No, budzimy się w bardzo różny sposób, mamy różne dźwięki budzików. Podobno sporo to o nas mówi. Mój dzisiaj dzwonił o 4:30. Bang! U mnie to już jakby prawie połowa dnia, ja za chwilę idę na obiad.
2: Ale to chyba tak jest, że jak tak wcześnie zaczynasz, to później o godzinie 13 już wydaje ci się, że masz taki zjazd.
0: To już jest końcóweczka, to już po prostu tylko z górki. Weronika Puszkar pojawiła się w naszym studiu, to ona dzisiaj postanowiła zbadać temat budzików, dźwięków, które są wydawane przez te budziki i co to w ogóle nas mówi, co tak naprawdę najlepiej nas budzi. A ty dzisiaj jak wstawałaś?
2: Ja dzisiaj nastawiłam budzik na 5:00, ale ja tak zawsze nastawiam, bo wolę wstać wcześniej i się, powiedzmy, już tak rozbudzać, żeby to wszystko trwało. No bo ja też dużo rzeczy mam do zrobienia rano, bo nawet umycie głowy, no to żeby zanim ci wyschnie, nawet jak weźmiesz suszarkę, no to jednak trwa. Zanim zrobisz kawę, no nie, no to jednak godzina to dla mnie trochę za mało. Nie, jajecznicy nie zrobiłam. No ale jednak jak mam 2 godziny, to jest tak na luzie. To jest tak na luzie. Nie pamiętam, jak brzmi mój budzik, szczerze mówiąc. No jest to jakiś nieprzyjemny dźwięk.
0: Kto by to pamiętał?
2: No właśnie.
0: Ale ja też mam nieprzyjemny dźwięk.
2: No tak, bo to chyba zawsze tak jest.
0: Nie, właśnie podobno trzeba mieć jakiś przyjemny, żeby się miło wstawało, no, ale mam okropny.
2: Bo niektórzy nastawiają sobie jakieś piosenki na budziki, ale to wyobrażam
0: sobie. Albo
2: takie
0: spokojne dźwięki, żeby tak ci, wiesz, to tak delikatnie rozbudził. U mnie jest taki łubudu.
2: No ale jakbyś miała właśnie jakąś fajną piosenkę swoją ulubioną, to później byś ją pewnie znienawidziła. No ja sprawdziłam, jakie mamy dźwięki, bardzo różne. No i od razu wstajesz.
0: Okropne.
2: Minę zrobiłaś, wiesz, od razu zrywasz
0: paskudne
2: się na dwie nogi.
0: Ale
2: i wstajesz
0: do
2: pracy. No pewnie, ja w ogóle widziałam też taki budzik, który jest takim mini dronem i nagle zaczyna latać nad tobą i dobudzać cię, no już
0: koszmar.
2: Wtedy nie masz wyjścia. No ale jest jeszcze jeden ciekawy dźwięk.
3: Słyszysz mnie? Ja cię budzim. Tak wstawaj, zaspisz. No, słyszysz mnie? Ja cię budzim. Halo, ja cię stale budzim. Ja cię budzim. Ja cię budzim.
0: Fajny, przyjacielski
2: no
0: taki.
2: No to taki czeski budzik.
0: Ale przyjemny dla ucha.
2: No, czeskie poczucie humoru podobno najlepsze na świecie. No to i w budzikach się specjalizują. Ale jeszcze jest jeden charakterystyczny, który może nam się kojarzyć z dzieciństwem.
0: Tak brzmiały nasze budziki.
2: Tak,
0: analogowe,
2: taki klasyczny w ogóle zegarek, który stał na szafce nocnej, no ale przynajmniej jakoś trzeba było tą ręką dosięgnąć, wyłączyć, a teraz telefon właściwie mamy pod poduszką, jeszcze coś tam się, jakieś promieniowanie, niepromieniowanie i w ogóle, no a wtedy trzeba się podnieść było. No ale w ogóle mamy różne sposoby na to, jak się budzić, bo nie zawsze to jest budzik.
4: Kawa dobra.
5: I wtedy wstajemy szybciutko. Pracuję zdalnie, więc mam biuro za 5 minut.
6: Mnie klasycznie kawa. Czarna, czarna. I troszeczkę ruchu.
7: Alternatywa pięknie spędzonego dnia. Piękna pogoda.
8: No, ja staram się wstawać później. Cel jest ważny.
9: Potwierdzamy, mówi prawdę.
7: Najlepszym budzikiem są rodzice, prawda?
2: No podobno najlepiej w ogóle sobie nie zasłaniać zasłonek w tym pokoju, w którym śpimy, bo wtedy od razu rano, jak robi się jasno, to już nasz organizm się budzi, nasz umysł się budzi.
0: No ja wyczytałam właśnie, że światło jest silniejszym sygnałem pobudki niż dźwięki, że naturalne światło hamuje wydzielanie melatoniny, no i to pomaga organizmowi przejść w tryb aktywności.
2: No to teraz, jak mamy lato, to akurat to światło się pojawia bardzo wcześnie, bo wydaje mi się, że jak będziesz wstawała,

0: czego ci nie życzę, zimą też o tej czwartej, no to już tak fajnie nie będzie.
1: Poranek sam się nie zrobi.
0: No nie.
1: W czwórce.
0: A jeżeli chodzi o to, kto najwięcej śpi, no bo jeszcze są takie badania, to okazuje się, że najdłużej śpią mieszkańcy Finlandii. No i w sumie też Finlandia się często znajduje na liście tych państw najbardziej szczęśliwych i to by się zgadzało, że dbają też o ten sen. A najkrócej oczywiście mieszkańcy Azji, no bo tam się właściwie cały czas pracuje, więc nie ma czasu na sen. Natomiast w Japonii bardzo zwraca się uwagę na drzemki i to się u nich nazywa inemuri i to są drzemki takie bardzo akceptowalne i wręcz uznawane za to, że ty się bardziej angażujesz w pracę. No bo możesz sobie taką drzemkę zrobić w pracy, na 15 minut idziesz spać, budzisz się i jesteś bardziej produktywna.
1: To ja lubię takie, to się nazywa u mnie power nap.
0: No,
1: takie
0: no to
1: power
0: jak zwał, napy tak
1: są okej, 15 minut. Jak ktoś potrafi szybko zasnąć na 15 minut i potem się obudzić, no to po prostu no, budzi się jak młody bóg. Ale w ogóle drzemki po pierwszym alarmie budzika podobno mogą nasilać uczucie zmęczenia i że organizm rozpoczyna kolejny cykl snu, po którym po kilku minutach zostaje przerwany, więc drzemki nie są wskazane. Takie, wiesz, jak sobie możemy włączyć.
0: Wiem, zgadzam się z tym, bo ja zawsze się wstaję wtedy, jak sobie taką drzemkę zrobię, no czasami niechcący. I budzę się i po prostu nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, co się dzieje, nie wiem, która jest godzina, jaki jest dzień, czy ja zaspałam do pracy, czy co się dzieje, nie, koszmar.
1: Ja mam zawsze budzik na dwa razy nastawiony, czyli na przykład na 4:30 i później na 4:45 na wszelki wypadek. Dzisiaj o tym, jak się budzimy, o poranku w 4:28 po godzinie 9:00 za moment wracamy.

0: naprawdę działają.
1: Tym bardziej, że mam poniedziałek, więc chyba to jest najtrudniejszy dzień, żeby wstać.
0: No już nie demonizujmy tego poniedziałku, naprawdę.
1: No ale taka jest prawda.
0: On ma taki zły PR ten dzień, naprawdę.
1: Weekend.
0: A może być początkiem czegoś wspaniałego, a może dzisiaj na przykład poznacie miłość swojego życia, albo w ogóle wasze życie zmieni o poranku poniedziałek.
1: Wow. I ja taki czytałam artykuł o tym, że można sobie w ogóle robić taką listę rzeczy, która nas może czekać kolejnego dnia, takich przyjemnych rzeczy i wtedy nam się będzie od razu wstawało lepiej.
0: No i jak tego nie zrealizujemy w poniedziałek, to jest jedyny dzień tygodnia, który powoduje, że do następnego poniedziałku, czyli do kolejnej realizacji mamy najwięcej dni. Więc cieszmy się, że dzisiaj jest poniedziałek.
1: No właśnie, no. Także super, a poza tym już trochę godzin za nami, można tak powiedzieć. Najgorsze jest zacząć.
0: Dziewiąta.
1: Jak już się wstanie, to już wiesz, to już wszystko jest możliwe, tylko trzeba wstać. Ja jeszcze czytałam o takich budzikach, które działają w ten sposób, że żeby się budzik wyłączył, to musisz rozwiązać zadanie matematyczne. I wtedy wiesz, twój mózg już zaczyna działać.
0: Gdzieś
1: to nie
0: to
1: jest
0: wyczytała?
1: Takie najprostsze zadanie.
0: Zlituj się nad nami.
1: No i później po prostu trudniej jest zasnąć, bo czasami są takie budziki, że my wyłączymy i dalej idziemy spać. A tutaj, kiedy już rozwiążesz takie zadanie, no to już twój mózg jest tak pobudzony, że już nie ma opcji.
0: Zastanawiam, jakie mam dojść do łazienki, wiesz. A ty prosisz, żebym ja rozwiązała zadanie matematyczne?
1: To może sobie postaw ten budzik właśnie w łazience. No to jak już tam przejdziesz, no to jest szansa, że też nie wrócisz do łóżka. No bo już też się rozruszasz i tak dalej. No ja też pytałam naszych słuchaczy, jak się budzą.
2: Ja już się nie muszę budzić. Ale jak się budziłam, zawsze budził mnie budzik w telefonie albo w zegarku.
1: Wystarczyło, czy gdzieś był oddalony
2: od
1: łóżka?
2: Nie, wystarczyło. Jestem człowiek zdyscyplinowany, 43 lata w lotnictwie. Nie jestem typ skowroneczka.
3: Koty, które upominają się o jedzenie.
4: Ja sobie nie ustawiam żadnych piosenek, ale wiem, że są tacy ludzie. Normalny budzik, ustawienia w telefonie i się budzę.
1: Czyli twoi znajomi jakieś piosenki ustawiają?
4: Kiedyś to było bardziej modne, jakieś Shape of You, wiadomo.
1: Jakoś, żeby się lepiej wstawało?
4: Tak, bardzo pozytywnie. Już z takim uśmiechem na twarzy do ulubionej piosenki, ale wiem, że po czasie to irytowało na przykład ludzi i już się im nudziła ta piosenka, więc to przynosiło odwrotny efekt niestety.
1: A ty, Kaśka, mówisz zawsze, że muzyka cię niesie.
0: Bardzo.
1: No to
0: no,
1: słuchaj.
0: Shape of You, czemu nie o poranku?
1: No,
0: ekstra.
1: Możesz sobie coś takiego ustawić.
0: No to ja wierzę, że ta akurat piosenka niesie na maksa.
1: Albo koty, rzeczywiście. Znaczy ja kotów nie mam, ale no,
0: ja nie mam i nie będę mieć.
1: Ty nie masz?
0: Psa mam.
1: A, no to jakoś tak.
0: Ale mój pies śpi dłużej niż ja. Mój pies nawet dzisiaj oka nie otworzył, jak
1: a,
0: ja wstawałam.
1: A, no to ciekawe.
0: No, nie.
1: A nie, no bo ja rzeczywiście zauważyłam, że jak się ma psa, bo u moich rodziców jest pies, no to zawsze się wstaje, no bo on już z samego rana musi wyjść.
0: Nie, mój pies bardzo lubi długo sobie pospać, jak reszta rodziny, więc nie ma opcji, żeby mnie ktokolwiek obudził poza budzikiem.
1: No ale jak widzimy, jest dużo opcji i mamy na wiele sposobów możemy wstać i możemy sprawić, że ten dzień będzie lepszy.
0: Weronika Puszkar dzisiaj postanowiła sprawdzić, jakie są najlepsze sposoby na wstawanie. Podobno też specjaliści zalecają odczekać około 90 minut z pierwszą kawą, co jest dla mnie po prostu niemożliwe.
1: No to już trzeba było naprawdę wstać jakieś 3 godziny przed wyjściem z domu.
0: Ale dzięki temu organizm wykorzystuje naturalny poranny wzrost kortyzolu, a kofeina wtedy podobno działa skuteczniej. To jest dla mnie nie do przejścia. U mnie kawa wjeżdża jakieś 10 minut po przebudzeniu i nic z tym nie zrobię. No każdy ma jakieś swoje przyzwyczajenia. No bo o przyzwyczajeniach porannych porozmawiamy kiedy indziej, a tymczasem rozmawialiśmy o budzikach. Werka Puszkar, bardzo dziękuję.
1: Dzięki.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: W którym oczywiście pakujemy walizkę, bo my w Czwórce tutaj pasjami pakujemy te walizki everyday i dzisiaj też już rozpoczęliśmy pakowanie walizki, którą oczywiście będziecie mogli zgarnąć. Zasady tego konkursu są bardzo proste. Przez cały dzień pakujemy walizkę, nie byle jaką, bo trafiają do niej cztery przedmioty i wy musicie te cztery przedmioty wychwycić, co oznacza, że musicie nas słuchać przez cały dzień, mam nadzieję z przyjemnością wychwytywać te przedmioty, a wieczorem wielkie rozpakowywanie walizki, otwieramy ją, sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty. No i jeszcze trzeba mieć refleks, bo trzeba szybko do nas zadzwonić. No, takie są reguły tej zabawy.
2: Konkurs Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: No i pierwszy przedmiot, który dzisiaj wylądował w walizce, a jest to walizka Millenialsa, millenialsowy, to jest przedmiot, który właściwie nie wiem, czy jest potrzebny, ale on tam może być, w sensie, że rzeczywiście w takiej walizce millenialsa może się znaleźć, to są okulary zerówki. To jest przedmiot, który musicie zapamiętać. Jak wiadomo, w walizce millenialsa znajduje się dużo innych też rzeczy. Musi być na przykład miejsce na pamiątki, nie? Wiadomo, że przecież kubek z napisem Made in sam się nie przywiezie. No i też musi koniecznie być playlista pobrana offline, no bo wakacje bez muzyki są jak plaża bez słońca. A ponieważ millenialsi wiedzą, że wszystko może się zepsuć, rozwalić i internetu może nie być, no to mają wszystko offline. Come on! Jesteśmy przygotowani tak naprawdę na wszystko. Z nami nie ma żartów. Co jeszcze znajdzie się w walizce millenialsa? Ja przypominam, pierwszy przedmiot to okulary zerówki. No to przekonacie się niebawem, słuchając Czwórki przez cały dzień.
2: Czwórka na walizkach.

10 minut pozostało do godziny 10. Nie zabrakło dzisiaj w poranku czwórki dobrej muzyki, ciekawych tematów, uśmiechu oraz dystansu do tego, że kalendarz znowu nam pokazał, że dzisiaj jest poniedziałek. Dobrego poniedziałku Wam życzę. Dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: muzyka, to słychać.
1: All right, y'all. Here we go.

0: Minęła 10. Pogoda. Na zegarze dopiero 10, a w całym kraju temperatury osiągają już dosyć wysokie wartości, około 20-22 stopni na zachodzie, wschodzie i w centrum i nawet 26 stopni Celsjusza na południu, chociażby w Krakowie. W ciągu dnia wartości te wzrosną do 28-32 stopni Celsjusza. Spodziewamy się 30 stopni w Warszawie i Łodzi, 31 w Lublinie, 28 w Poznaniu, nawet 32-33 stopnie we Wrocławiu i Krakowie. Na północy chłodniej 25 stopni w Gdańsku i Gdyni i nawet 23 stopnie Celsjusza na Półwyspie Helskim. Wiatr w granicach normy, opadów i zachmurzenia brak. Praktycznie wszędzie zobaczymy na niebie słońce. Trzymajcie się mocno, bo to dopiero początek mocnej fali upałów.
1: Autopromocja. Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.

0: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Czwórka. To słychać.
1: Tu Czwórka. Polskie Radio.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Zgadza się z wami do godziny 13. Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Witam was bardzo serdecznie w ten piękny, upalny, letni czas. Ja trochę jeszcze żyję festiwalem Defender Salt Wave. Dopiero co wróciłyśmy z Julią Święch z Jastarni, gdzie relacjonowałyśmy wam atmosferę tego niesamowitego wydarzenia na Półwyspie Helskim. I walczyłyśmy też trochę z pogodą, bo bywało tam naprawdę różnie. Audycja już niedługo na naszej stronie internetowej Czwórki. Koniecznie zobaczcie, co ciekawego działo się w Jastarni w ostatni weekend. No i dziś także moc atrakcji dla was. Poza Salt Wave'em pogadamy też o nadchodzących koncertach The Weeknd, a po 12 wpadną do nas goście. Dagmara Łata z kolektywu Underbridge Rave, który organizuje jedyną polską platformę na Rave the Planet w Berlinie, a do tego jeszcze DJ Good Energy, również członek kolektywu, który na tej platformie zagra. No i będzie tam oczywiście reprezentacja Czwórki, czyli ja i Norbert Bert Bożym. A ja was dzisiaj przywitam lekko, zwiewnie i w klimacie indie. To Another, All Your Love, a potem On and On, It's Not Over, na dobry początek dnia.

0: Nowość w czwórce. To słychać. To słychać.
1: Oczywiście jak codziennie, jak co tydzień również mamy dla was nowości na playliście czwórki i tym razem to będzie Peggy Gou i Ira Starr, kawałek Woman. Peggy Gou wielokrotnie udowadniała, że nie lubi się zamykać w jednej roli, zaskakiwała nas nie tylko tymi muzycznymi zwrotami, ale też chociażby wejściem do świata mody ze swoją własną marką Kirin, współpracą z globalnymi markami, ale też stworzeniem własnej wytwórni Gudu Records jakiś czas temu. Ta artystka przeniosła się z

undergroundowych klubów na stadiony i największe festiwale świata zaledwie w ciągu kilku lat. Ostatnio stworzyła nawet oficjalny remix utworu I Feel So Free z nowego albumu Madonny. Jest to naprawdę bardzo duże osiągnięcie w świecie muzycznym. No i tym razem przychodzi do nas z letnim klubowym bangerem Woman. Nowość na czwórkowej playliście, wspólny singiel Peggy Gou i Iris Star łączy house'ową produkcję z afropopowym wokalem. Taneczny rytm, melodia, no i wakacyjna lekkość. Oczywiście tego w produkcjach Peggy nigdy nie brakuje. Nigdy nie brakowało i nie zabrakło tym razem również Woman przed wami. A do tego dodam jeszcze swoją nowość, premierę sprzed miesiąca, czyli Nico De Andrea oraz Ark. Nowa wersja utworu Serona, Give Me Love, to premiera właśnie sprzed miesiąca.

0: Seron, Give Me Love w nowej wersji Nico De Andrea i Arca. To był 1977 rok oryginalnie. Fantastyczny rok dla muzyki disco, ale oczywiście takie klasyki fantastycznie też jest odświeżać i słuchać ich na nowo w nowych aranżacjach. A my teraz wróćmy jeszcze do tego poprzedniego weekendu. Byliśmy dla was na Defenders Saltwave Festival.
1: Słoneczny patrol.
0: Niesamowity klimat w czasów nad polskim morzem, wspaniali artyści i dobra zabawa, no ale też walka z żywiołem, tak właśnie było. Mimo to udało nam się porozmawiać z wieloma fantastycznymi artystami. Do naszego studia wpadła między innymi prima doma, DJ-ka, producentka i kobieta radia również. Opowiedziała nam o tym, jak to jest być właśnie od tej strony produkcyjnej, studyjnej właśnie w muzyce.
2: Powiem szczerze, że nie zdawałam sobie sprawy, że produkcja jest tak skomplikowana i żeby wyprodukować dobry numer, potrzeba jest naprawdę ogromna wiedza. Tym bardziej, że mój nauczyciel, czyli Seb Skalski, znany również jako Diplomatic, był bardzo wymagający i no to była dosyć wyboista droga. Długo mi zajęła produkcja tej epki, bo mowa o epce Tasmania, bo właśnie Miriung, który przed chwilą usłyszeliśmy, pochodzi właśnie z tego mini wydawnictwa. Ale bardzo się cieszę, że udało mi się, bo to jest taka, ta epka to jest taka pocztówka z mojej wyprawy solo do Australii, o której zawsze marzyłam. Marzyłam od dekady, żeby właśnie odwiedzić Australię.

0: Australii mi się udało. No i to jest takie zwieńczenie, no. Nagrywałam tam ptaki na iPhone'a, na telefon. Wgłębiłam się w kulturę aborygeńską i właśnie Miri Wung to jest dialekt aborygeński, który powoli zanika, ponieważ angielski w Australii jest językiem dominującym, więc tak naprawdę o tym był ten utwór.
1: Primadonna zdradziła nam również, kim inspirowała się w swoich produkcjach i to był oczywiście Fred Again, który właśnie w ten sposób konstruuje swoje utwory, nagrywając dźwięki otoczenia, nagrywając swoich przyjaciół, rozmowy, chociażby słynną rozmowę z The Blessed Madonną, z której to powstał utwór Maria. Hit pandemiczny, tak można to nazwać. Tak było na Defender Saltwave Festival. Rozmawialiśmy z wieloma naprawdę niezwykłymi artystami, a Primadonna zagrała na scenie na wodzie. Dokładnie tak, była to scena osadzona na wodzie, na plaży i o to chyba chodzi w festiwalach, żeby właśnie takich ciekawych rzeczy doświadczać, których doświadczyć nie można w inny sposób. Za to właśnie kocham lato. Przypomnijmy sobie ten festiwalowy klimat. Salvatore Ganacci i Crystal Fighters. To będzie Take Me to America oraz oczywiście wielki hicior Crystalsów, Ecstatic Truth.

0: Crystal Fighters Ecstatic Truth. To oni zagrali na głównej scenie festiwalu Defender Soundwave Festival w piątek. Byłam, widziałam, bawiłam się fantastycznie. No jak zawsze zresztą na Crystal Fighters. Ten festiwal przechodzi już do historii, ale oczywiście możemy zobaczyć się tam za rok, a do tej pory możemy sobie też popodróżować, cóż, tak zwanym palcem albo igłą po mapie.
1: Igłą po mapie.
0: Dzisiaj dla was trochę Afryki, trochę też Francji. Chciałam przypomnieć wam, no bo chyba nie przedstawić, myślę, że możecie kojarzyć ten kawałek. Utwór Emanuela Jala, Kuar, to jest jeden z najważniejszych utworów w historii Afro House'u. Oryginał ukazał się w 1983

ukazał się w 2010 roku i to był efekt współpracy Emanuela Jalla z niemieckim producentem Henrikiem Schwarzem, który zresztą stworzył też potem remix tego utworu. Wielu fanów uważa, że to jest kamień milowy tego gatunku, a sam utwór, sam tekst tego utworu zachęca mieszkańców Sudanu do udziału w wyborach i nawołuje do jedności, do walki z korupcją oraz do zakończenia konfliktów plemiennych. Powstał bowiem w okresie poprzedzającym referendum i wyborami, przed wyborami związanymi z drogą do niepodległości Sudanu Południowego. Fantastyczny, patriotyczny numer stworzony w dużej mierze w języku Nuer, ojczystym języku Emanuela Jalla. Powstało wiele wersji. Henrik Schwarz stworzył tą najbardziej znaną, ale remiksy zrobili również Olof Dreyer z The Knife i FNX Omar. Tą wersję chciałabym wam pokazać. Piękne jest to, że kiedy się gra nawet takie mniej znane, ale nadal kultowe utwory, to ludzie podchodzą do DJ-ki i dziękują, że ten utwór właśnie został nagrany. Tak miałam w Palomie parę lat temu, grając właśnie remix Henrika Schwarza. Do tego jeszcze francuski klimacik, bo zagra Etienne de Crécy z numerem You. Ja ten kawałek mam ustawiony jako dzwonek od jakichś 10 lat w telefonie, więc na pewno kiedy zagra, mnie będzie się wydawało, że właśnie ktoś do mnie dzwoni. Ale wy po prostu się nim delektujcie, bo to wspaniały kawał pięknego elektro. W drogę.

0: Moi drodzy, jak co dzień mamy dla was coś do wygrania w czwórce i dobrze już wiecie, co to jest. To oczywiście piękna, nowiutka walizka.
1: To jest nasz letni konkurs.
2: Letni konkurs.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Codziennie do tej walizki wkładamy 4 przedmioty. Codziennie jest to inna tematycznie walizka. Musicie nas po prostu słuchać przez cały dzień, zapisywać, zapamiętywać, co tam kto woli. Dzwonicie po godzinie 18, podajecie wszystkie 4 przedmioty, które się w tej walizce znajdują i ona może powędrować właśnie do was. A jest to przecież idealny czas, żeby taki prezent sobie sprawić i gdzieś się w końcu wybrać, bo ile można pracować. Dzisiaj walizka milenialsa. Mam nadzieję, że nikt się nie poczuje obrażony, bo podobno to przez generację Z jest uznawane za przestarzałe być milenialsem. No nie będę się wypowiadać. Moi drodzy, ja do walizki wkładam dzisiaj paczkę gumek, a nawet gum Donald. To były gumy bardzo popularne w latach 90. Paczka gum wędruje do walizki, którą wy możecie wygrać dzwoniąc po godzinie 18 do nas. Ja się z wami w tej godzinie już żegnam, ale słyszymy się oczywiście w następnej godzinie. Moi drodzy, najważniejsze, że mamy muzykę. Na plażę zabierze was teraz Betical w numerze The Beach.
2: To jest
1: konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: na zegarach prawie 11.
1: Pogoda.
0: Lato w końcu pokazuje nam swoje prawdziwe oblicze. Przed nami bowiem niezwykle upalny tydzień. Już dziś temperatury w całym kraju oscylować będą wokół 30 stopni Celsjusza. Najcieplej na południu, bo w Krakowie nawet 33 stopnie. Najchłodniej na północy, bo w okolicach Trójmiasta wciąż jeszcze 23 stopnie Celsjusza. Na zachodzie 27-28 stopni, w centrum i na wschodzie wspomniane wcześniej 30. Wiatr umiarkowany koło 30 km na godzinę może trochę umilić zbliżające się wielkimi krokami upały. Opadów brak, biometr raczej korzystny. Po pracy polecam skorzystać z okazji, posmarować się kremem z dobrym filtrem, chwycić za zimny napój i cieszyć się piękną wakacyjną aurą.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad

0: 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
4: Po reklamie.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Zgadza się, czwórka to słychać. Słychać doskonale, mnóstwo dobrej muzyki, jak zawsze u nas, a z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Od godziny 10 do godziny 13 rozpędzam wasz tydzień pięknie, muzycznie. Dużo dzisiaj w planach jeszcze, bo porozmawiamy o koncertach The Weeknd, które już... ten weekend, no właśnie, odbędą się w Warszawie. Również o Rave the Planet. Wpadnie do nas w następnej godzinie Dagmara Łata z Under Beach Rave Collective oraz DJ Good Energy. Będziemy sobie rozmawiać o tym, co będzie się działo 15 sierpnia w Berlinie, czyli oczywiście o paradzie Rave the Planet. A teraz cóż, jeszcze trochę muzyki dla was na tą 11 godzinę. Wcześnie, nadal wcześnie. Trudno się rozpędzić, trudno się w taką pogodę w ogóle dobudzić w taki poniedziałek po tym leniwym weekendzie. Ja już druga kawa, mam wrażenie, że nie działa nadal, ale całe szczęście, że mamy muzykę. Kapryśne poniedziałki. Moody Mondays prosto od Eryka Prydza teraz dla was w czwórce.

Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami w czwórce do godziny 13, a my mamy dla was jak zawsze fantastyczne polecajki imprezowe, festiwale, koncerty. To właśnie dzieje się latem na potęgę i jeden z takich koncertów chciałam wam polecić. To będzie The Weeknd. W zasadzie są to nawet dwa koncerty, które odbywają się w Warszawie 4 i 5 sierpnia. The Weeknd to Abel Tesfaye, tak się nazywa ten artysta, naprawdę jeden z najważniejszych artystów popowych XX wieku. 4 nagrody Grammy na koncie, dziesiątki miliardów odtworzeń, no i hity takie jak Blinding Lights, Starboy, Can't Feel My Face czy Save Your Tears. A sam utwór Blinding Lights został uznany przez Billboard za największy singiel wszechczasów na liście Hot 100. Ogromne osiągnięcie. The Weeknd zagra 2 koncerty na PGE Narodowym na stadionie w Warszawie w ramach rekordowej trasy After Hours Till Dawn Tour. Będzie mu towarzyszyć na tych koncertach Playboi Carti. No i oczywiście początkowo miał to być tylko jeden koncert, ze względu jednak na ogromne zainteresowanie dodano 2 datę. No i dzięki temu Warszawa znalazła się w gronie nielicznych europejskich miast goszczących tego artystę przez 2 wieczory. Trasa promuje album Hurry Up Tomorrow. Moi drodzy, ja wam chciałam puścić jeden z moich ulubionych kawałków Abela, czyli jeden kawałek z 2 studyjnego albumu Beauty Behind the Madness. To jest rok 2015. Piękny, liryczny, elektroniczny utwór o dziewczynie, która czuje się dobrze tylko w nocy. No jak tu się nie utożsamiać? In the Night, a potem coś, co każdy z nas, z was zna na pewno, to jest współpraca z Daft Punk, czyli parkietowy hicior, moi drodzy. I Feel It Coming. Teraz w czwórce.

0: The Weeknd oraz Daft Punk, I Feel It Coming. Ależ to był hit w roku 2016. No i właściwie hitem pozostaje do dzisiaj. Na parkietach nadal gra ta nuta i bardzo, bardzo dobrze się zresztą sprawdza. Taką nutkę możecie sobie również u nas oczywiście zamówić.
1: Gramy co chcecie.
2: Gramy co chcecie.
0: Zgadza się, gramy dla was co chcecie. W piątki o godzinie 18 przypominam wam, że możecie sobie zamówić jakiś kawałek. Wystarczy napisać do nas na 4@polskieradio.pl albo można też zadzwonić 226452100. Dzwonicie, mówicie, dlaczego ten akurat kawałek chcielibyście usłyszeć. My go dla was zagramy właśnie w piątek po godzinie 18. Różne już tutaj zamówienia do nas trafiały. Wszystko skrupulatnie zapisujemy i skrupulatnie dla was właśnie odgrywamy. Piątek, godzina 18. 4@polskieradio.pl 226452100. No i możecie oczywiście też do nas napisać na social mediach. A my dzisiaj podróżowaliśmy do Francji z Etienne de Crécy. Ja chciałam was jeszcze raz zabrać do tej ojczyzny bagietek, serów i wina. No bo to właśnie jest rodzimy kraj jednego z moich ulubionych labelów. Tak się właśnie składa, że jest to również jeden z najbardziej znanych labelów elektronicznych na świecie, czyli to oczywiście Kid Soon. Ja lubię posłuchać czasami trochę wolniejszej elektroniki, pozwolić sobie na chwilę delektacji z soczystymi dźwiękami syntezatorów. No i tak właśnie jest w kawałku Phoenix, Listomania w edicie Classics. Listomania to oczywiście był termin ukuty w XIX wieku, aby opisać histerię wywołaną przez koncerty Franza Lista. Kobiety krzyczały, mdlały, rzucały kwiatami na scenę, zbierały pamiątki, takie jak zerwane struny fortepianu, niedopałki cygar nawet. No, wydaje mi się, że to taka taki protoplasta zjawiskowy tego, co dzieje się dzisiaj na koncertach popowych. Może też w związku z influencingiem, nie wiem, ale trwa to już wiele lat, moi drodzy. Phoenix, Listomania w edycie Classics, a potem David Bay i Hyrule.

0: Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami w czwórce do godziny 13, a to był David Bay i Hyrule w remiksie Ocean Edit. Trochę nowości, ale mamy też dla was zawsze bardzo dobre klasyki.
1: Klasycznie o tej porze.
0: Jak klasyki, to oczywiście Junior Jack i Stupid Disco. Hit. Absolutny hit dyskotekowy od wielu lat, a ukazał się ten kawałek w 2004 roku. Dotarł na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard Dance Club Songs i Top 20 w Wielkiej Brytanii. Ciekawostka jest taka, że Junior Jack opowiadał, że numer powstał właściwie przez przypadek na sam koniec pracy nad albumem Trusted. Chciał zrobić coś głupiego z disco i losowo wyciągnął kilka starych płyt ze swojej kolekcji. Tak się okazało, że trafił na single The Pointer Sisters, Dare Me, z którego właśnie pochodzi ten słynny wokal wykorzystany w utworze, a całość powstała zaledwie w 3 godziny. Bardzo mnie to bawi, bo kojarzy mi się z tymi wszystkimi filmami producentów na Instagramie, którzy mówią, że właśnie zrobili banger, 2 godziny. Ja im nie dowierzam oczywiście, no ale cóż, okazuje się, że można. Taki właśnie banger zrobił Junior Jack. W 2021 roku, po 17 latach od premiery, ten utwór doczekał się pierwszego oficjalnego remiksu w historii, a to zadanie powierzono Hiszpanowi Davidowi Penowi, jednemu z najważniejszych producentów współczesnego house'u. I ten hymn, ta właśnie wersja oddała fantastyczny hołd oryginałowi. Nie zmieniła go całkowicie, ale dodała takie piękne, melodyjne staby, które za chwilę właśnie usłyszycie. To będzie Junior Jack, Stupid Disco w remiksie Davida Pena, a potem także klasycznie The Suffer i Everybody's Free to Feel Good.

The Suffer, Everybody's Free to Feel Good, to oczywiście nowa wersja utworu Rosalii z lat 2000. Wspaniały hicior, wspaniale się niesie, wiele już lat. A The Suffer to jest akurat projekt stosunkowo młody, który właśnie takie klasyki odświeża. Ja bardzo na to daję wielką okejkę.

0: Bardzo mi się podoba ten projekt. Dużo dobrych klasyczków już zostało odświeżonych przez niego. Podróże muzyczne, no właśnie, ale podróże również mamy w czwórce wam zapewnić. Codziennie możecie wygrać u nas walizeczkę.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Zgadza się, codziennie możecie wygrać w czwórce walizkę firmy Ochnik. Wystarczy słuchać, co do niej wkładamy co 3 godziny i zadzwonić do nas po godzinie 18, przed godziną 19. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto zapisze wszystkie przedmioty albo zapamięta je, ten może taką wspaniałą walizkę czarną albo żółtą firmy Ochnik otrzymać. A dzisiaj mamy bardzo specjalną dla mnie walizkę Millenialsa, moi drodzy. To jest bardzo sporna rzecz w ogóle, kto jest millenialsem, a kto nie jest. Ja mogę się wypowiedzieć, bo akurat napisałam magisterkę na ten temat, także powiem wam, że millenialsi to są osoby urodzone między 1980 rokiem, a mniej więcej 1996, to jest taka niepewna granica, 96, 7, 8, no właściwie ten rocznik 99 to już jest właśnie generacja Z, czyli Gen Z, która z nas, millenialsów, się śmieje, chociaż ja osobiście uważam, że są millenialsi starsi i millenialsi młodsi. Dobrze, moi drodzy, ja do tej walizki wkładam taki przedmiot właśnie z czasów milenialskich i to będzie guma Donald. Paczka konkretnie gum Donald. Bardzo przydatna rzecz w latach 90., w latach 2000 i 2020 również do walizki trafiła guma Donald. Paczka gum Donald. A wy dzwońcie do nas po godzinie 18, żeby walizeczkę taką sobie właśnie wygrać. Ja się z wami żegnam w tej godzinie i słyszymy się po godzinie 12.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
11: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
12: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
13: W lodówce tej nowej!
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.
15: Wręczę ci mandacik.
16: O nie, my tak nie gramy.
17: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
16: Czwórka, to słychać.

0: Na zegarach już za chwilę 12.
1: Pogoda.
0: Po upalnym weekendzie jeszcze bardziej upalny tydzień. Dziś w całym kraju spora amplituda temperatur od 23 stopni Celsjusza na północy do nawet 33 stopni na południu w okolicach Krakowa. Wszędzie zobaczymy jednak na niebie pełne słońce. Uwaga, bo wkrótce czekają nas dość ekstremalne temperatury. W środę w wielu miejscach Polski słupki temperatur pokażą nawet 37 stopni Celsjusza. A dla tych, którzy lubią wietrzyć swoje sypialnie przed nocą, słaba wiadomość. Nocą spodziewać się możemy aż 25 stopni. Dziś jeszcze o wieczorowej porze, w cudzysłowie, trochę chłodniej, bo od 16 stopni w Gdańsku do 23 stopni na południu kraju. Schowajcie parasole, wyciągnijcie kremy z filtrem i uważajcie na siebie i swoje zwierzęta. Czeka nas bardzo gorący czas.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja.
6: Tak jak

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Słoneczny poniedziałek i słoneczna muzyka oczywiście w czwórce. To było Bibio oraz Alan Black z kawałek Soul. A my jeszcze dzisiaj dużo tego typu muzyki dla was zagramy i nie tylko, bo będziemy mieć także gości z kolektywu Underbridge Rave. To będzie Dagmara Łata oraz DJ Good Energy. No i dla was jeszcze trochę energii dzisiaj. Pogadamy o Rave The Planet, które odbędzie się 15 sierpnia w Berlinie, a Underbridge Rave organizuje jedyną polską platformę na tym wydarzeniu, którą pojedziemy też my, ja, Kugar oraz Norbert Bert Bożym, grając B2B na tejże właśnie platformie. Będzie można też wygrać wejściówki, a nawet jedną podwójną wejściówkę, żebyście mogli sobie pojechać we dwójkę na to wydarzenie do Berlina. Także słuchajcie nas, zostańcie z nami do końca godziny 13. Będzie się działo, a teraz dla was Serge Devant w remiksie Denisa Cruza i taki powiew w przeszłości, Fennec Soler. Niech oni wam rozkołyszą energetycznie tę trzecią letnią godzinę.

0: Štvorka poleza.
1: Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, z wami do godziny 13. Wysłuchacie oczywiście czwórki, a do naszego studia wpadli fantastyczni goście. Dagmara Łata, Daga Was Here oraz DJ Good Energy z kolektywu Under Bridge Rave. Cześć.
2: Cześć, Lulu.
3: Witamy.
2: Cześć.
1: Powiedzcie mi, co w ogóle Under Bridge Rave robi? Co to jest za kolektyw? Czym wy się zajmujecie?
2: No, zajmujemy się organizacją imprez tak naprawdę. Są to wszelkiego rodzaju spontaniczne przedsięwzięcia raczej. Często odbywały się pod Mostem Łazienkowskim. Jeżeli tam kiedyś przechodziliście w którąś niedzielę, mogliście nas widzieć. Już kilka lat się tym zajmujemy. Ja do tego kolektywu dołączyłem rok temu tak naprawdę. Rok temu i wtedy też pierwszy raz usłyszałem od znajomych, którzy to wrócili z Rave the Planet. No, że jak to było i co trzeba mieć, żeby wziąć udział w takiej paradzie.
1: A Dagmara, ty co robisz w tym kolektywie?
3: Jestem od początku, robię zdjęcia, ale też jestem oczywiście wielką fanką techno. Przyglądałam się, jak scena techno powstawała i w Warszawie, i w Szczecinie, bo akurat miałam taką okazję. Jeszcze chciałam tylko tutaj dodać, że Underbridge duży nacisk kładzie na sobre rave'y, czyli na rave'y, które są wolne od wszelkich używek. Tak jak to powiedziała nasza koleżanka ostatnio,

0: Ostatnio my nie kładziemy nacisku w tym kierunku, ale zachęcamy do tego, żeby się właśnie bawić tylko przy muzyce, więc to jest naprawdę bardzo też fajna inicjatywa.
1: Bardzo, bardzo pięknie to coraz częściej spotykana rzecz, coraz popularniejszy, bardziej popularny kierunek. Ale powiedzcie mi, co będziecie robić na Rave the Planet i co to jest w ogóle za impreza?
0: Będziemy się bawić na platformie.
2: Tak.
0: Że Krystian opowie o naszej platformie polskiej.
2: Jedynej polskiej platformie. W tym roku na Rave the Planet będzie 34 platformy i my będziemy jedyną polską platformą, która się dostała.
1: Tak. Jak to się stało w ogóle, że wam się udało dostać na tak duże wydarzenie? To jest jednak, przypomnijmy słuchaczom, następca legendarnej parady Love Parade berlińskiej.
2: Zgadza się.
1: Jak się w ogóle dostać do takiego wydarzenia? To musi być jednak trudne.
0: Napisaliśmy wniosek. Naprawdę. Po prostu mieliśmy pomysł. To pomysł się urodził w głowie Envo, czyli Kuby Smarczewskiego. Napisaliśmy wniosek. Myślę, że zadziałała też magia tego, że to miała być naprawdę stricte polska platforma, z polskimi sponsorami, z polskimi DJ-ami, jednak z kolektywem, który jest młody, który ma dużo energii. Też o nas już trochę na pewno słyszeli w Rave the Planet. Znaliśmy, niektórzy z nas znali Tomka Guido, który będzie na platformie i który działa w strukturach Rave the Planet. No i się, no niech to będzie, że się udało. Po prostu byliśmy, napisaliśmy bardzo przekonujący wniosek i tak to jest.
1: Czyli po prostu te korzenie techno tutaj zadziałały, prawda? Bo to jest bardzo oryginalne wydarzenie, które wraca właśnie do korzeni, do tego rave'u, a wy jesteście kolektywem, który takie imprezy organizuje. Jak te imprezy w ogóle wychodzą?
2: Dobrze, bardzo dobrze. No. To jest generalnie tak, że to nas wszystkich, że tak powiem, charakteryzuje jedna cecha. No. Każdy kocha muzykę elektroniczną. Lubimy robić imprezy. Jedni z nas lubią występować, inni organizować. Jeszcze ktoś inny zajmuje się marketingiem, jeszcze ktoś inny zdjęciami. Ja akurat i światłem, i dźwiękiem, i gram tak naprawdę. No i to nas cechuje. No te imprezy, kurczę, no nikt się na pewno z nas nie spodziewał, że zaprowadzi nas to tak daleko.
0: Na pewno nie. Ale też właśnie Krystian słuszną rzecz zauważył, że każdy z nas jest za inną działkę odpowiedzialny. Chyba dlatego tak się dobrze uzupełniamy, że to nie są tylko DJ-e, ale to są ludzie, którzy właśnie zajmują się socjalami, czy robią zdjęcia, czy no nie wiem, mają jakieś wcześniejsze doświadczenia w organizacji różnego rodzaju imprez i to się tak po prostu pięknie złożyło właśnie i to uwieńczenie póki co,
2: tak.
0: To jest Rave the Planet.
2: No ja kiedyś organizowałem takie imprezy sam, no i nie spodziewałem się nigdy, że mogę mieć takie wsparcie. Ja jestem w kolektywie od ponad roku czasu i naprawdę mieliśmy ze sobą już wiele różnych fajnych imprez i naprawdę ogromne wsparcie dostaję, oni dostają ode mnie, ja od nich. I naprawdę wychodzi to coraz lepiej. No nie ukrywam, że sama platforma już do tej pory, sama organizacja tej platformy otwiera nam trochę nowych możliwości. Poznaliśmy ludzi, do których wcześniej naprawdę ciężko było się dobić. W tej chwili są naszymi znajomymi, przyjaciółmi.
0: Tak.
1: Czyli spod mostu prosto na główną ulicę Berlina. Tak będzie na Rave the Planet 15 sierpnia.
2: Tak,
1: a na wydarzeniu zagra chociażby Hannah Lane. I teraz zagramy jej kawałek. Jeden z moich ulubionych kawałków, który często puszczam podczas DJ setów. Party All The Time. A potem jeszcze Timo Mas nam zagra.

Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami słuchacie Czwórki. Czwórka to słychać. W naszym studiu goście Dagmara Łata, Daga Was Here oraz DJ Good Energy. Obydwoje z Underbridge Rave, kolektywu, który organizuje rejwy pod mostem, między innymi, ale przede wszystkim imprezy promujące również Sober Partying. Moi drodzy, zagracie na jedynej polskiej platformie. Organizujecie tą platformę podczas Rave the Planet 15 sierpnia w Berlinie. Ta impreza się odbędzie. Powiedzcie mi, kto na

0: tej platformie zagra. Jaki mamy line-up?
1: DJ Cougar.
0: O właśnie! Tak. No dobrze.
1: Prowadząca
0: no
1: tak, program.
0: To prawda, ja zagram z Bertem, gdzieś tam będę rozkręcać od początku tą platformę, ale kto jeszcze? Jaka to będzie też muzyka?
2: Będzie techno. Chociaż ja ogólnie, no grałem techno, tak jak powiedzieć można.
0: Co ty grasz, DJ Good Energy, powiedz nam w ogóle.
2: Ja jestem ogromnym fanem wytwórni Drum Code, więc gram raczej bardziej rytmicznie, melodyjnie, groove'owo bardziej powiedziałbym.
0: Tak jak lubię.
2: Tak, natomiast tak jak lubię, tak ja też lubię, natomiast obawiam się, że sporo ludzi, którzy będą grali jednak berlińskie techno.
0: O to chodzi też, prawda?
2: Tak,
0: no bo będziemy w Berlinie.
2: Dokładnie tak, o to chodzi. Ale chyba chodzi też o to, żeby każdy z nas, kto tam będzie grał, występował, mając ten swój około godzinny performance, zagrał to, w czym czuje się najlepiej, co mu sprawia przyjemność. Głównie chodziło o to, żeby tą swoją muzyką jakby zainteresować ludzi, którzy będą na platformie lub będą maszerować wokół tej platformy. To, o czym wcześniej jeszcze nie wspomnieliśmy, pytałaś nas, jak to jest z platformą, jak się dostaliśmy i tak dalej. Nikt nie zapytał o to, bo te platformy zaczęło się od tego, że by móc wziąć udział, to wcale nie trzeba mieć ogromnego ciągnika siodłowego, który mieści 100 osób, czy 150 osób dwuplatformowego. Tam są ludzie, którzy mogą dostać się, składając wniosek, mając, nie wiem, chociażby konsolę, rower i dwa głośniki. I to już będzie platforma.
0: O, proszę.
2: Także to, że tych platform jest 34, nie oznacza, że one wszystkie są takie duże.
0: Czyli niektóre mogą być na rowerze po prostu.
2: Oczywiście, w tamtym roku był taki człowiek.
1: DJ, który grał na rowerze, jeździł rowerem.
2: Nie pamiętam, ale normalnie na tym rowerze miał przyczepiony numer swojej platformy, czy numer swojego pojazdu, którym się poruszał. Także, no, a my, jak usłyszeliśmy, jak ja usłyszałem rok temu, że może byśmy pojechali z własną platformą, może busem, może jakimś innym pojazdem, to od razu powiedziałem, że nie, że jak już mamy jechać, to ja chcę największą scenę. Największą
0: będzie
2: scenę
0: ciężarówka,
2: która tam jest. Będzie
0: tak, ciężarówka. Z wykuszem.
2: Tak, z wykuszem, z takim, ja to nazywam bocianym gniazdem, z którego będą grać DJ-e. No i nie ukrywam, że nie mogę się doczekać. Tym bardziej, że też pytałaś mnie jeszcze wcześniej poza anteną, tym bardziej, że ja nigdy nie byłem na Raid the Planet.
0: No właśnie, ale była Dagmara.
1: Ja byłam, tak, jeździłam jeszcze na Love Parade, byłam i w Essen, i byłam w Berlinie. No wtedy było doświadczenie niesamowite, bo jechało się jakimś autostopem albo zbierało się ekipę. Spało się gdzieś tam w Tiergarten w namiocie. Zupełnie inne doświadczenie niż teraz, kiedy jest no wspaniała organizacja. Rok temu byłam jako oficjalna fotografka, więc też było zupełnie inaczej, dlatego że poruszałam się pomiędzy platformami i po całej paradzie robiłam zdjęcia wszystkim platformom. No w tym roku będę na jednej tylko platformie, ale z platformy, mając bilet, można schodzić, można na nią wchodzić ponownie, także można też się w tłumie poruszać. Też bardzo dużo ludzi przyjeżdża, takich, którzy nie kupują biletów na platformę, tylko po prostu przyjeżdżają po to, żeby się pobawić w tłumie. Jeśli chodzi o line-up, bo jeszcze do tego nawiążę, tak, będziesz ty, Lulu, z Bertem, B2B, będzie Sabre i Rust, też B2B.
2: No, kilka osób z naszego kolektywu.
1: Tak, będzie Good Energy, Cuba, Envo z naszego kolektywu, Aeta z Krakowa, z Nocy Karka, czyli tam, gdzie jest nasze afterparty.
2: Tak,
1: Tomek Guido, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Tomka Guido też, bo teraz ma dużo pracy. Czy o kimś zapomniałam? Mam nadzieję, że nie.
2: 8 performerów, DJ-ów.
1: Mam nadzieję, że nie zapomniałam o kim. Jak o kimś zapomniałam, to przepraszam, ale chyba nie.
0: Moi drodzy, to właśnie line-up jedynej polskiej platformy na Rave the Planet, które 15 sierpnia, już za 2 tygodnie, niecałe 2 tygodnie, odbędzie się w Berlinie. Wspaniałe święto muzyki i wy również możecie na nim być. Możecie tam się znaleźć. My dla was mamy podwójny bilet. Podwójną wejściówkę, ale podwójny bilet, tak to nazwijmy, na to właśnie wydarzenie, na polską platformę. Możecie bawić się z nami. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Wystarczy do nas zadzwonić 226452100 i ten bilet podwójny na Rave the Planet 15 sierpnia w Berlinie może być wasz. A my teraz posłuchamy sobie jeszcze Anny Tour remiksującej Paula Oakenfolda. Anna Tour także pojawi się na tym wydarzeniu Rave the Planet 15 sierpnia. Ze mną w studiu jest Dagmara Łata oraz DJ Good Energy.

0: czwórka. To słychać.
1: Słuchacie czwórki, a my rozmawiamy dzisiaj o Rave the Planet, które 15 sierpnia odbędzie się w Berlinie. W naszym studiu goście organizujący jedyną polską platformę na tym wydarzeniu, czyli Underbridge Rave, to Dagmara Łata, Daga Was Here oraz DJ Good Energy. Rozmawiamy o tym fantastycznym wydarzeniu, no i udało nam się również rozdać bilety. Pozdrawiamy Filipa i
2: gratulujemy.
3: Tak,
1: tak jest.
2: Na pewno w takim razie wiemy już, że świetnie będziemy się razem bawić.
3: Na pewno.
1: Zobaczymy się na platformie w Berlinie, a ja do was mam jeszcze kilka pytanek. Jesteście związani z tą kulturą techno, z kulturą rave'u właśnie. Jestem bardzo ciekawa, czy uważacie, że ta kultura rave nadal jeszcze jest żywa w dzisiejszych czasach? Czy to jest jakaś taka alternatywa wobec zalewu komercji w muzyce elektronicznej? Można się jeszcze bawić undergroundowo?
2: Można, oczywiście, że tak. Ja uważam, że kultura rave jest jak najbardziej żywa. No stąd też te nasze imprezy. Ludzie mają dosyć festiwali komercyjnych, ludzie dosyć mają chodzenia po klubach. No to też zależy oczywiście jeszcze po jakich klubach. Czy to jest klub undergroundowy, techno, czy jest to klub z muzyką bardziej komercyjną. Natomiast chodzi głównie też o różnorodność. Ludzie zawsze lubili różnorodność, bawić się. Jeden wolał pójść do klubu, drugi pójść tam. Ale to wszystko, no powiedzmy sobie szczerze, nuda. W pewnym momencie to się wszystko przejada.
1: To jest, właśnie, tak, ile można chodzić po strefach partnerskich.
2: Tak, więc a taki rave generalnie to jest coś spontanicznego, coś, co no, daje inne doznania na pewno.
1: Dagmara, twoim zdaniem ta kultura nadal żyje?
3: Myślę, że żyje i to jest też tak, że każde zjawisko undergroundowe będzie się w którymś momencie komercjalizowało. Jest to naturalna kolej rzeczy i dlatego stąd się pojawiają dzienne rejwy czy sober rejwy, które przyciągają ludzi. Nie wiem, jaka jest przyszłość rejwów, ale myślę, że jak najbardziej. Są ludzie i młodsi, i starsi.

0: i którzy bardzo chętnie na takie imprezy przychodzą. Ja nie mam nic przeciwko dużym komercyjnym festiwalom. Wszystko jest dla wszystkich. Jeżeli ktoś chce, może chodzić. Natomiast fajnie, że jest właśnie, tak jak powiedział Krystek, alternatywa.
1: Czy Underbridge Rave też się skomercjalizuje pewnego dnia? Nie wiemy tego.
2: Nie wiemy.
0: No tego. Nie wiemy.
2: Nie wiemy, w którą stronę tak naprawdę to wszystko pójdzie.
1: Ile osób...
2: We wszystkim tym chodzi tak naprawdę o zabawę. No o właśnie, fun, właśnie. O ten luz.
1: No ile osób się bawi, powiedzcie mi. Ile osób się bawi na takich imprezach?
2: Różnie, naprawdę. To zależy, w jakim miejscu się taką imprezę zrobi. My robiliśmy i takie imprezy, które były secret location i to był już taki typowy rave, gdzie kurczę, tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jakie będziemy mieli zasięgi, bo to wszystko szło pocztą pantoflową i tam naprawdę było sporo ludzi i bawiliśmy się świetnie. Jeżeli chodzi o imprezy pod mostem, no to jest to blisko centrum, bo jest to most Łazienkowski, w związku z czym tam bardzo dużo ludzi przechodzi, przejeżdża, niektórzy przychodzą specjalnie i wielokrotnie było tak, ja pokazywałem nawet ostatnio, tak marzę, no facet podpłynął kajakiem i zaczął tańczyć.
0: Tak, tak. Setki ludzi się potrafią przewinąć.
2: Tak. Ważne, żeby ludzi zatrzymać. No, tak. Gramy taką muzykę jednak, która... Jednym się będzie podobała, innym nie. Natomiast ci, którym się ta muzyka podoba, było tak czasami, że zatrzymali się o 14 i zostali z nami do 22 do końca.
1: Tak. Można podpłynąć kajakiem na rave, można też rowerem pojechać.
0: To jest dopiero alternatywa i underground.
2: Słyszałem od gości, jak tam chodziłem czasami pomiędzy tymi ludźmi. Dobra, to lecę do domu zostawić rower i zaraz wracam.
1: No właśnie, muzyka, miłość, o to chodzi właśnie w tego typu wydarzeniach. Tegoroczna parada Rave the Planet, jej hasło to Imagine Love. Czy to wam coś mówi? To coś dla was znaczy w kontekście muzyki elektronicznej?
2: Ja myślę, że to nie chodzi o kontekst muzyki elektronicznej, bardziej chodzi tutaj o samą formę wydarzenia i o zacieranie tych granic, o miłość, o...
0: Miłość do muzyki, to nie wiem, no muzyka to jest, wyrażamy przez muzykę tak wiele rzeczy, prawda? I wolność, niezależność, i swój styl. To hasło w ogóle tylko powiem, że wymyślił Tomek Guido. Natomiast mnie się od razu skojarzyło z słynnym songiem Johna Lennona Imagine. To nie jest oczywiście techno, ale jednak, prawda? Wyobraźmy sobie świat, w którym właśnie jest różnorodność, otwartość, tolerancja, gdzie każdy na parkiecie jest sobą, bo ja myślę, że to też, o czym nie powiedzieliśmy jeszcze, to też daje nam rave, że tam każdy może być sobą. Nieważne, jak jesteś ubrany, w jakim jesteś wieku, co robisz, czym się na co dzień zajmujesz, po prostu świetnie się bawisz. Myślę, że ta miłość jest właśnie taką, znaczy to słowo jest w ogóle, wyraża miłość do świata, do bycia innym. To jest taki manifest jedności, no bycia razem akurat w muzyce w tym przypadku, tak? Natomiast w każdej innej pewnie też formie jak najbardziej się sprawdzi.
1: I to jest wspaniałe podsumowanie tego, o czym tutaj dzisiaj rozmawialiśmy. Ze mną w studiu czwórki była Dagmara Łata, Daga Was Here oraz DJ Good Energy z kolektywu Underbridge Rave. Oni organizują jedyną polską platformę na paradzie Rave the Planet w Berlinie 15 sierpnia. Tam, mam nadzieję, się wszyscy spotkamy. Chciałam przypomnieć tylko słuchaczom, że berlińskie techno zostało wpisane 2 lata temu na listę UNESCO Heritage, czyli to jest formalnie sprawą ujmując fundamentalna część naszej ludzkiej kultury. No tak, dokładnie, w zabawie źródła kultury. Bawić się trzeba, dlaczego by nie na Rave the Planet w Berlinie 15 sierpnia. Dziękuję wam serdecznie.
0: Dziękujemy, zapraszamy. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. My usłyszymy jeszcze trochę tego line-upu. To będzie Ameme oraz Keller Kind. Widzimy się w Berlinie, a słyszymy się oczywiście w czwórce.

0: Słuchacie czwórki, z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Ja się już powoli żegnam. My w naszym studiu gościliśmy Rave The Planet, a konkretnie polski kolektyw Underbridge Rave, który na Rave The Planet ma jedyną polską platformę. Rozdaliśmy bilety, porozmawialiśmy sobie o tym, czym jest rave. No i na taki właśnie rave można się wybrać do Berlina, a żeby się tam wybrać, no to trzeba się oczywiście dobrze spakować.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Ja ostatni raz przypominam, że dziś walizka Millenialsa, ta walizka do wygrania wieczorem po 18:00 dzwonicie, mówicie nam, co włożyliśmy do tejże walizki, a ja włożyłam do niej millenialski przedmiot, czyli gumy Donald, paczka gum Donald. Zapisujcie, zapamiętujcie, no i dzwońcie do nas po godzinie 18:00.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Konkurs Czwórka na walizkach.
0: A ze mną w studiu jest już oczywiście Kamil Jasiński. Cześć.
3: Dzień dobry. Jestem millenialsem, no ale właśnie. Dawno tej gumy nie żyłem. Dawno nie żyłem, ale pamiętam jej smak.
0: Tak. Chciałam cię zapytać właśnie, czy ty jesteś millenialsem, bo wiesz, wyglądasz tak młodo, że ja się zastanawiałam,
3: nie
0: czy to kokiety, nie Gen Z.
3: Ale jestem jak w mordę strzelił.
0: No i co dzisiaj u ciebie?
3: Pierogi z kimchi. Nie wiem, czy kojarzysz autorkę internetową.
0: Oczywiście.
3: I ona przyleciała do Polski i dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać face to face. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Kilka lat temu, przy okazji premiery jej pierwszej książki, łączyliśmy się zdalnie. To chyba jeszcze było w czasach pandemii. No a dzisiaj będziemy mieli okazję, żeby sobie trochę porozmawiać, ale nie tylko o jedzeniu. Tak myślę, że sobie pogadamy o tym, jak Polce żyje się w Korei, jak w tamtejszym społeczeństwie są traktowani obcokrajowcy, jaką pozycję mają kobiety. O tym na pewno będziemy sobie rozmawiać, ale o tych pierogach z kimchi na pewno też.
0: No, dużo smaku wobec tego po godzinie 13:00 dla was Kamil Jasiński przejmie mikrofon, a z wami była oczywiście Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Jak co poniedziałek słuchaliście audycji Czwórka, to słychać, a na koniec oczywiście jeszcze trochę muzyki. Let Me Forget You, to jest Womer i Lauren, premiera sprzed miesiąca. Żegnam się, do usłyszenia, cześć!

0: Numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
13: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
16: No, better solo, solo.
17: O nie, my tak nie gramy.

0: I właśnie minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj zachmurzenie małe, umiarkowane, miejscami na południu, w centrum, a później także na północy naszego kraju okresami wzrastające do dużego. Na południu miejscami również spodziewane są przelotne opady deszczu, w rejonie Karpat także burze. Suma opadów do 25 mm. Temperatura maksymalna najzimniej nad morzem od 20 stopni, 23 stopnie na północy, za to w centrum 30-33 stopnie na południu, tam będzie najcieplej.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19:30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy, tak by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19:30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 9 minut po godzinie 13. Tanecznym krokiem rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze wydanie popołudniowe. Tanecznym krokiem, chociaż z wokoderem, ale nie nadużywany był w tym utworze, w przeciwieństwie do nowej płyty The Strokes. Nie wiem, czy słuchaliście, jeżeli nie, to całe szczęście, zazdroszczę. Nie straciliście przynajmniej czasu. Przez najbliższe 3 godziny jesteśmy razem i na pewno czas.

0: Czasu nie stracicie. Będą konkursy, zgadywanki, nowy przedmiot schowamy do walizki i trochę książek będzie do zgarnięcia. Będzie się działo, natomiast po godzinie 15 porozmawiamy sobie nie tylko o koreańskiej kuchni, ale także o tym, jak żyje się Polce w Korei. Pierogi z kimchi, autorka tego profilu, pojawi się dzisiaj w naszym studiu. O jedzeniu też na pewno będziemy rozmawiać, no jej kanał do tego zobowiązuje. Poza tym niedawno wydała nową książkę, o tym wszystkim na pewno też sobie pogadamy. Więc mam nadzieję, że przez 3 godziny jesteśmy razem. Kłaniam się i zapraszam. Kamil Jasiński.
1: To jest nowość czwórki.

0: To oczywiście Tiga i już mamy 16 minut po godzinie 13.
1: Czas na konkurs. Czas na konkurs. Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
0: Dopiero co powracamy po weekendzie do rzeczywistości, ale kolejny weekend przed nami, więc nie zaszkodzi wyposażyć się w walizkę. No ale żeby spakować się do czwórkowej walizki, no to po godzinie 16 trzeba powtórzyć wszystkie cztery przedmioty, które dzisiaj spakowaliśmy, a pakujemy od samego rana. Już dwa powędrowały, no i czas na trzecią rzecz.
1: Teraz do walizki wkładamy. Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy
0: koszulę flanelową. Oczywiście czarno-żółtą w naszych czwórkowych kolorach. To jest trzeci przedmiot, a dzisiaj walizka, jaką opakujemy, jest walizką Millennialsa. Co mogło pojawić się wcześniej? No, możecie sobie przypomnieć lata 90. i być może tam coś wam zaświta. No, ale jeżeli słuchaliście uważnie, to na pewno bez problemu powtórzycie wszystkie przedmioty. Czwarty przedmiot z kolei pojawi się w audycji po robocie. Kuba Jamrozek zamyka walizkę i wtedy będziecie też mogli dzwonić. Trzymam kciuki, życzę powodzenia. Trzeci przedmiot to koszula flanelowa.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

figure a way to

Tararara, 24 minuty po godzinie 13. Walizka walizką, no ale jeżeli jedziemy na wakacje, to oczywiście także klapki by się przydały. Niepowtarzalne, czwórkowe klapki Kubota, absolutnie niedostępne w żadnym sklepie. Nigdzie ich nie kupicie, w dyskoncie, ani w galerii handlowej. Nie, można je tylko wygrać w czwórce i można je wygrać właśnie teraz. 2, 2, 6, 4,

0: 52100 to jest numer do naszego studia, żeby zgarnąć klapki, oczywiście w waszym rozmiarze, chyba że dla kogoś z waszego otoczenia, dla bliskiej osoby chcecie, no to wtedy można w innym rozmiarze zamówić klapki Kubota. Trzeba odgadnąć, kto to mówi. 226452100. No tylko no pewne kwestie ma za uszami nasz dzisiejszy bohater, dlatego jego głos został zmieniony.
1: Pamiętam, jak Natalia Kukulska chyba w wieku 6 lat zaczynała śpiewać te piosenki, które później ja właśnie pospiewałem.
0: Kto to powiedział? 226452100, numer do naszego studia. Jeżeli macie pomysły, do kogo w oryginale należy ten głos, kto powiedział to zdanie, to dzwońcie do naszego studia. Kto odgadnie, zgarnia czwórkowe klapki Kubota. 226452100.
1: Pamiętam, jak Natalia Kukulska chyba w wieku 6 lat zaczynała śpiewać te piosenki, które później ja właśnie pospiewałem.

0: 28 minut po godzinie 13. Szukamy dzisiaj jakiegoś głosu. 226452100 to jest numer do naszego studia. Przypominam, że stawką są czwórkowe klapki Kubota.
1: Pamiętam, jak

0: Наталя Кукурузька, хіба в віку 6 лет зачиналась пиво то пісенки, которые позже я власне поспівувала.
1: Dla ułatwienia mogę podpowiedzieć, że osoba, której dzisiaj szukamy, nie ma żadnego wyroku. Co prawda brzmi jak kulisy życia gangsterów z programu telewizyjnego, ale nie, gangsterem na pewno nie jest. 226452100. To w takim razie w inny sposób zmorfowany głos teraz musi się pojawić.
2: Pamiętam, jak Natalia Kukulska chyba w wieku 6 lat zaczynała śpiewać te piosenki, które później ja właśnie podśpiewywałem.
1: No może teraz będzie łatwiej. Osoba podśpiewująca. Kto to może być? 226452100. Numer do naszego studia. Dzwonicie i próbujecie odgadnąć, do kogo należy to głos. Kto to mówi? 226452100.

0: pamiętam, jak Natalia Kukulska chyba w wieku 6 lat zaczynała śpiewać te piosenki, które później ja właśnie podśpiewywałem.
1: I kto to mówi? Marcin jest razem z nami. Dzień dobry, Marcinie.
2: No cześć. Ja po tej...
1: Tak?
2: No, miło cię słyszeć i was wszystkich. No wiesz co, po tej pierwszej próbie, po tym pierwszym samplu wstawiam Romana Giertycha.
1: Nie, to nie jest on. Niestety nie. Od razu mogę tutaj takie sprostowanie powiedzieć, że raczej polityk w tym konkursie się nie pojawi. Ani Roman Giertych, ani nikt inny. Możecie być o to spokojni, od razu możecie skreślić całą pulę polityków i z Polski, i z zagranicy. Bardzo często w odpowiedziach Donald Trump też się pojawiał w innych konkursach. Nie. Marcinie, pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, hej. Czy wie, do kogo należy ten głos? Adam, który jest razem z nami. Dzień dobry, Adamie.
3: Cześć, witam wszystkich.
1: Siemanko, jak samopoczucie?
3: Bardzo dobrze, no to mimo super. Poniedziałku, ale już wracam z pracy, więc już do przodu.
1: No to nie dziwię się, że takie samopoczucie wspaniałe. Słuchamy więc pytania. Właściwie strzału twojego, to nie ten konkurs.
3: Właściwie odpowiedzi.
1: Odpowiedzi.
3: Mnie się wydaje, że to jest Olaf Lubaszenko w jednej z polskich komedii, tak mówił.
1: Nie, nie. To...

0: A jaka komedia? Jaki film?
1: Mnie się wydawało, że to były Chłopaki nie płaczą.
0: Nie. Też nie przypominam sobie to, nawet takiego zbliżonego cytatu z tego filmu.
1: Tak chodziło po głowie. Dobra,
0: ale nie,
1: dobra,
0: to jest to. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, okay. Pozdrówki. No i dalej walczymy. 226452100, numer do naszego studia. Do kogo należy ten głos? Kto to mówi? Przypominam, że stawką są czwórkowe klapki Kubota.
2: Pamiętam, jak Natalia Kukulska chyba w wieku 6 lat zaczynała śpiewać te piosenki, które później ja właśnie podśpiewałem.
0: No coś chyba śpiewa ten nasz dzisiejszy bohater. Kto to może być? 226452100, numer do naszego studia. Jeżeli macie pomysł, do kogo należy ten głos, to dzwońcie. 226452100.
3: Wow.

0: pamiętam, jak Natalia Kukulska chyba w wieku 6 lat zaczynała śpiewać te piosenki, które później ja właśnie podśpiewywałem.
1: Kto to mówi? Kto podśpiewuje te piosenki? Karol jest razem z nami. Dzień dobry, Karolu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, jak humorki w poniedziałek?
2: Bo urlop zaczęty, to musi być dobrze.
1: Dobrze. I jakie plany urlopowe?
2: Gdzieś może jakaś Hiszpania. Wiem, że pewnie gorąco, ale niech będzie.
1: Okej, czy jeszcze tak spontanicznie do tego podchodzisz? Dynamicznie?
2: Tak,
1: sytuacja
2: dynamicznie.
1: Dynamiczna. No dobrze. Najważniejsze, że Hiszpania, a nie remont. To tak, już jest coś.
2: Tak, nie polski urlop.
1: No dobrze, Karolu, słuchamy twojej propozycji. Czyj to głos?
2: No, to tak charakterystycznie bym powiedział, Zdeněk Martyniuk.
1: Tak, to jest on, oczywiście, brawo. To w zależności, czas pokaże. Posłuchajmy tej wiekopomnej wypowiedzi w oryginale.
3: Pamiętam, jak Natalia Kukulska chyba w wieku 6 lat zaczynała śpiewać te piosenki, które...

0: które później ja właśnie podśpiewywałem. Bal moich lalek, co się tutaj dzieje, mruczy kot i pies, a serduszka lalek biją też.
1: Serduszka lalek, dobry numer, prawda? Twój ulubiony, Karol.
2: Tak jest, jeszcze jak zaczynałeś konkurs, to mi się tylko z tymi klapkami skojarzyło, że wiele dostaniesz w kiebowym geszefcie, ale takich klapek nie dostaniesz.
1: A, w sekszupie, tak? Aldona, czwórka najlepsza. Ale ta wypowiedź Zenka pochodzi z tego wywiadu, w którym on mówi swoje słynne czas pokaże.
2: Tak, czyli to się w całość wszystko skleja.
1: Tak, to gwiazdy się połączyły, prawda, równowaga we wszechświecie, wszystko się zgadza. Karolu, gratuluję ci bardzo serdecznie. Czwórkowe klapki Kubota, idealne na urlop, są już twoje. Co prawda przed twoim wyjazdem do Hiszpanii domyślam się, że Poczta Polska ich nie dostarczy, ale świadomość, że kiedyś będziesz mógł w nich chodzić, leżąc w Hiszpanii, no czego chcieć więcej?
2: Wystawię w meblu ściance, będą czekać do kolejnego wydania.
1: Tak, mint condition, nieotwierane. Sprzedaż kiedyś z wielkim zyskiem. Gratuluję ci bardzo serdecznie.
2: Dzięki wielkie.
1: Odpoczywaj, wszystkiego dobrego. Na razie. To był Karol, a na otarcie łez mówię wszystkim, że klapki Kubota będą także jutro do zgarnięcia.

0: 14 minut pozostało już tylko do godziny 14. Sokół i Marysia, starosta, myśl pozytywnie. Teraz przenosimy się do Zabrza, miasta seksu i biznesu. Tamtejsza policja informuje o wyroku w sprawie kierowcy, który za radą sztucznej inteligencji postanowił odmówić przyjęcia mandatu za przekroczenie prędkości. Sąd, do którego zgodnie z procedurami trafiła ta sprawa, ukarał 30-latka za wykroczenie drogowe grzywną, uwaga, w wysokości 800 zł. I tutaj pojawia się twist, bo mandat, jaki mógł przyjąć, wynosił tylko stówkę, a przekroczył dopuszczalną prędkość o 14 km na godzinę, no więc tutaj wszystko się zgadza, no ale nie chciał przyjąć tego mandatu, bo o to, co zrobić w takiej sytuacji, zapytał chatbota. No i spokojnie, spokojnie, możemy być spokojni. Zanim AI zabierze nam pracę, to najpierw pozbawi nas godności i rozumu człowieka.
1: Popołudniowa w czwórce.
2: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę,

0: siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
0: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
2: Autopromocja.

0: kupić.
1: Na mediaexpert.pl.
0: No coś tu, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Po reklamie.
9: Ona czuje we mnie pieniądze.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek jest dniem rekordu obecnej czwartej fali ekstremalnych upałów we Włoszech w tym roku, a także we wszystkich poprzednich latach. Po raz pierwszy Ministerstwo Zdrowia wprowadziło tego dnia najwyższy czerwony stopień alertu w 25 z 27 największych miast kraju. Czerwony alarm oznacza zagrożenie dla zdrowia całej populacji, a towarzyszą mu apele o unikanie wychodzenia w porach najwyższych temperatur. Upały sięgające 41 stopni panują od alpejskiej północy po dalekie południe kraju. Szczególnie dokuczliwe są w Rzymie i we Florencji, która jest zawsze jednym z najgorętszych miast. Jak podał dziennik La Repubblica, na niektórych ulicach tego historycznego miasta termometry pokazywały wczoraj 53 stopnie. Fala upałów ma potrwać według prognoz co najmniej do 10 sierpnia.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Po reklamie.
14: Tak jak

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 11 minut po godzinie 14. Łatwy tytuł do zapamiętania. 226452100 to jest numer do naszego studia, a łatwy tytuł do zapamiętania, utwór Jaja za nami. Ale przypominam też, że playlistę zawsze możecie znaleźć na naszej stronie. Czwórka.online, ale warto sobie zapisać Jaja. Natomiast w tej godzinie nasz konkurs, ten tylko o jednym myśli. Już myślę o naszym dzisiejszym haśle, ale też myślę o książkach, które będą do zgarnięcia. Natomiast po godzinie 15 porozmawiamy sobie o życiu w Korei, o koreańskiej kuchni, ale także o koreańskim społeczeństwie. O tym na pewno wszystkim opowie nam autorka vloga Pierogi z Kimchi, która pojawi się w naszym studiu, przyleciała właśnie do Polski. No i tak miło się złożyło, że także wpadnie do naszego studia, więc mam nadzieję, że pozostaniecie z Czwórką do godziny 16. Kłaniam się i zapraszam. Kamil Jasiński.

znane są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany, odpadał mokra. Ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami i miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: O naszym dzisiejszym haśle i o tym, że pakiet książek jest do zgarnięcia. Przypominam zasady w naszym konkursie, w naszej zgadywance. Ja wymyślam hasło, wy dzwonicie i zadając pytania, na które ja mogę odpowiadać tylko tak lub nie, po nitce do kłębka próbujecie odgadnąć hasło. Dla ułatwienia oczywiście podaję tylko kategorię. Ale zanim kategoria, no to jeszcze rzecz bardzo ważna, czyli zestaw książek. A dzisiaj w pakiecie Włochy Eksploruj, Mediolan, Albania, Turcja. To jest pakiet książek 226452100, numer do naszego studia.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na Weekend oraz innych przewodników.
1: A, jeszcze jedna książka się zaplątała, moja. Znaczy, będzie wasza, ale pod tytułem moja. 226452100, numer do naszego studia. Dzisiejsza kategoria to technologia. Technologia, wiem, że poniedziałki bywają trudne, no i takie jeszcze rozprężenie poweekendowe, albo można inaczej nazwać ten stan, co się dzieje z człowiekiem po weekendzie. No, w każdym razie trzymam kciuki, życzę powodzenia i czekam na wasze telefony. 226452100. Na pewno większość z was miała kontakt z dzisiejszym hasłem.

No, nie jest to jakaś bardzo skomplikowana i zaawansowana technologia. 226452100, numer do naszego studia. Ja Politechniki też nie kończyłem, więc to na pewno nie będzie nic skomplikowanego. Tyle mogę wam zagwarantować. 226452100.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Tylko o jednym myśli.
2: 23 minuty po godzinie 14. Two Nights in LA, ten kawałek za nami, a playlista jak zawsze na czwórka.online. I razem z nami jest już Kacper. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jak samo poczucie poniedziałkowe u kolegi?
3: Bardzo dobrze, mega, wyśmienicie.
2: To co robiłeś w weekend, że taki świetny humorek?
3: W sobotę pracowałem do późna, do bardzo późna, od bardzo wcześnie, a w niedzielę udało mi się spędzić z moją małżonką poniekąd w pracy, ale było fajnie. Dobrze.
2: Czyli zawodowo, ale z bliskimi, tak, więc...
3: Tak.
2: Czego chcieć więcej? Dobrze. Znaczy, może nie zawodowo, ale z bliskimi, to najważniejsze.
3: Najważniejsze.
2: Albo w pracy bez bliskich. Tyle możliwości. Dobrze. Kacper, przechodzimy do konkretów. Kategoria technologia. I zadajesz 2 pytania, bo dzwonisz jako pierwszy.
3: Dzwonię jako pierwszy. Moje pierwsze pytanie to jest, czy... dzisiaj mówimy o urządzeniu typu plug and play.
2: O urządzeniu typu plug and play? Czy możesz podać przykład urządzeń typu plug and play?
3: No, to jest takie coś, co podłączysz do komputera kabelkiem, na przykład myszka, i on sam znajduje ci sterowniki i działa.
2: Nie. Nie.
3: Taki lamer, matko, bo to...
2: Za daleko zabrnąłeś. Tak, aż to nie jest aż tak za.

0: Zaawansowana technologia.
1: Mówimy o software'ze?
0: Nie.
1: Nie, okej. Okay. Czy dziś, jeżeli to jest technologia, czy dzisiaj masz w głowie może kamerkę bezprzewodową internetową?
0: Niestety nie, to nie jest kamerka. Nie, dzisiaj nie będzie na kamerkach żadnych żetonów, ani w basenie, nic z tych rzeczy. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, Kacper, na razie. Dzięki za telefon, miłego poniedziałku i świetnego humoru. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Przypominam, że do ustrzelenia jest zestaw książek, no ale najpierw trzeba odgadnąć hasło software i plug and play. To nam już odpadło, te dwie kategorie, więc gdzie indziej musimy poszukać tej dzisiejszej technologii, tego dzisiejszego hasła. 226452100, ale to nie jest jakaś bardzo zaawansowana technologia, tyle podpowiem. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 28 minut po godzinie 14 i Michał jest razem z nami. Dzień dobry, Michale.
2: Witam cię serdecznie, witam wszystkich.
1: Ukłony, jak samopoczucie poniedziałkowe?
2: A całkiem. Mógłby być gorszy ten poniedziałek, także nie narzekam. Jestem wypoczęty, wracam z pracy, mieszkam na Mazurach, także łączę wakacje z pracą.
1: Okej, no to w takim razie sobie odpoczywasz. Ładna pogoda? Dopisuje dzisiaj na Mazurach?
2: Bardzo, bardzo ładna, nie narzekamy jak najbardziej.
1: Michale, w takim razie czy po pracy wskoczysz do jeziora? To jest ważne pytanie z naszej strony.
2: Oczywiście, oczywiście, oczywiście, jak najbardziej.
1: No to w takim razie miłego pływanka i słuchamy pytanka, ale zrymowałem.
2: Dobra, czy ta technologia ma związek z muzyką?
1: Nie.
2: Niekoniecznie. No dobra, za dużo niewiadomych. Czy jest to aparat fotograficzny?
1: Niestety nie.

0: Nie, to nie jest aparat. Pozdrawiam serdecznie, dobra. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. No ale na pocieszenie masz pod domem jezioro, więc nie ma co płakać. Jagoda jest razem z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak tam, odpoczywasz?
1: Tak.
0: Jest relaks?
1: Dużo.
0: No jak dzisiaj poniedziałek? Co, jak do szkoły nie trzeba iść, to tak można żyć, prawda, w poniedziałek?
1: No.
0: No to jest życie. Dobrze, słuchamy pytanka.
1: Czy to służy do chłodzenia?
0: Nie. Rozumiem, że jest ci dzisiaj gorąco bardzo, prawda?
1: To czy to jest zegarek?
0: Nie, to nie jest zegarek. Niestety nie. Myślę, że są zegarki. James Bond na pewno miał taki zegarek z funkcją chłodzenia, ale nie, to nie jest zegarek. Jagoda, pozdrawiamy cię serdecznie. Do później, na razie, miłego dnia. Hej, hej. 226452100, numer do naszego studia i na linii razem z nami jest Kamil. Dzień dobry, Kamilu.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Musisz skręcić gałkę, bo tutaj radio wraca do radia. I słuchamy.
2: Ja mam tylko jedno...
0: Mhm, to sobie
2: poszło. Miał największą sławę miało w przeszłości. Cały czas jest dużo.
0: Strasznie cię rwie, domyślam się, że jesteś w drodze. Sławę w przyszłości czy obecnie jest używane? Bywa jeszcze obecnie używane. Bywa, ale pik popularności już jest za nami, ale no to nie jest zaskoczenie, jeżeli ktoś z tego korzysta.
2: O kurde.
0: No właśnie.
2: Może?
0: Ktoś tam coś podpowiada. Ja usłyszałem rower.
2: A ja powiedziałem telefon komórkowy.
0: Telefon komórkowy? No, a z czego teraz dzwonisz? Z chipa pewnie jakiegoś. Ale nie, to nie jest... Kamilu, nie coś powtórzysz jeszcze, bo tak słabo słychać.
2: Na... Telefon komórkowy.
0: To nie jest to, to nie jest to. Ja rozumiem, że wróciliśmy teraz do podstaw i ze stacjonarnego dzwonisz. Dlatego tak takie słabe połączenie. Z budki telefonicznej, może w ogóle. Trzymaj się na razie, to nie jest komórka. Pozdro. 226452100. Ale mamy zapasowego Kamila. Mam nadzieję, że lepsze połączenie jest teraz. Halo, halo.
3: Halo, halo, czy mnie słychać?
0: No i to jest, proszę bardzo, świetna jakość połączenia. Słuchamy.
3: No oczywiście. Najpierw powiedz, jak w Birmingham.
0: Znaczy miasto beznadziejne, ale tak poza tym to wspaniale. Nic tam nie ma za bardzo do oglądania.
3: No to super, ale to, co zamieszczałeś na Insta, warto oglądać.
0: I to jeszcze nie koniec, mój drogi, także
3: no,
0: polecam.
3: No polecam. Tak,
0: było co zwiedzać szlakami, śladami Ozziego i Black Sabbath, więc tak. A poza tym nie za dużo się tam dzieje, ale fajnie, fajnie. Kamilu, do bazy.
3: Do bazy. Pytanie, czy możemy na przykład tego urządzenia używać w ogrodzie?
0: Możesz...
3: Do ogrodu.
0: Nie, to nie jest urządzenie, które nam się przyda w ogrodzie, ale możesz z niego skorzystać w ogrodzie, ale w każdej innej przestrzeni również.
3: Okej, okay, no to w takim razie, czy jest to trymer do zarostu?
0: Goliłeś kiedyś zarost w ogrodzie?
3: No właśnie, trymerem można, jak
0: no, no można, można, ale myślę, że do mało praktyczne. Chyba, że tam u siebie gdzieś w krzaczorach masz lustereczko schowane, żeby się podgolić. Ale powątpiewam, chociaż... Nie, to nie jest trymer. To nie jest trymer, Kamilu. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dzięki za telefon. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie. I jeszcze mam Krystiana. Halo, halo.
4: Halo, halo, witam. Na wstępie pozdrawiam redakcję, wszystkich słuchaczy i jednoosobową orkiestrę, czyli ciebie.
0: Dziękuję bardzo i przekazuję pozdrowienia dalej.
4: Ja wrzucam w ogóle bez żadnego pytania. Czy to jest pager?
0: Myślałem już, że page, ale nie pager, ani page, ani pager. Nie. Jedno i drugie technologicznie zaawansowane urządzenie, bardzo przydatne. Nie, to nie jest pager, to nie jest pager. Jakby ktoś dzisiaj korzystał z pagera, no to by wszyscy byliby dookoła w szoku. Wow, co to jest? I myśleliby pewnie, że to jest Tamagotchi, ale nie.
4: Dokładnie, tak.
0: Mniejsze zdziwienie budzi urządzenie, którego dzisiaj szukamy, technologia. Krystianie, pozdrawiam serdecznie, miłego popołudnia życzę, trzymaj się, wszystkiego dobrego i cały czas was zachęcam do dzwonienia 226452100. Zaawansowane technologicznie książki do zgarnięcia, czekam na telefony 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: Dwa Sławy i Gruby Mielski. No, parę dobrych punchline'ów tam się pojawiło w tym numerze. Michał jest razem z nami. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak tam, Michale? Poniedziałeczek.
2: Wszystko super.
1: Tak.
2: Ja bym chciał na wstępie podziękować całej redakcji Czwórki, ponieważ po pół roku doszła do mnie płyta, o którą się upomniałem. Już straciłem nadzieję, a jednak ona się pojawiła przed weekendem u mnie w domu. Także bardzo dziękuję.
1: Nadzieja umiera jako ostatnia. Teraz na pewno jest bardzo wartościowa ta płyta. Jak tyle,
2: oczywiście,
1: tyle czasu od premiery, to wiesz, zyskuje na wartości tylko po czasie. Mint condition. No to też się cieszymy, Michale, twoim szczęściem. Będziesz słuchał na pewno i słuchamy pytania.
2: Moje pytanie jest takie, czy ten przedmiot można nazwać przedmiotem biurowym?
1: Nie.
2: Okej, miałem na myśli kalkulator, ale w takim razie, jeżeli nie, to niestety nie mam pomysłu. Jak coś wymyślę, to będę dzwonił.
1: Dobrze, sprawdzisz na kalkulatorze wynik, tak?
2: Oczywiście,
1: w dzisiejszym konkursie. Pozdrowienia.
2: Albo tej płyty przesłucham na kalkulatorze.
1: Dokładnie. I zdjęcie zrobisz kalkulatorem. Pozdro, na razie. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego, Michał.
2: Dzięki.
1: Hej, hej. No i teraz mamy Pawła. Dzień dobry, Pawle.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Siemano, słyszę dużo energii w głosie.
3: Tak jest.
1: Czyli regenerowałeś się cały weekend?
3: Na festiwalu filmowym.
1: Tak? I coś fajnego widziałeś?
3: Dużo fajnych filmów, tak. Premiery.
1: Coś polecisz? Coś zrobiło na tobie największe wrażenie?
3: Taki film Josephine, który będzie za pół roku w kinach.
1: Super, to sobie za pół roku obejrzymy. Dziękujemy za tę polecajkę. Paweł, jesteś super. I słuchamy pytania.
3: Czy to urządzenie ma wyświetlacz?
1: Nie.
3: Czy jest to kompas?
1: No kompas teoretycznie pod szkiełkiem coś tam ma, więc moglibyśmy powiedzieć, że jest to wyświetlacz, ale nie. To nie jest kompas. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Pawle. Pozdrowionka. Wszystkiego dobrego. Na razie. 226452100 numer do naszego studia i Błażej jest razem z nami. Dzień dobry.
4: Cześć, cześć.
1: Cześć, Kamil. Błażeju. Cześć, słuchamy.
4: Witam cię. Czy jest to walkie-talkie?
1: A, od razu, pał, pał, pał, pada strzał. Nie, to nie jest walkie-talkie. Ale też bym się z kimś komunikował przez walkie-talkie. No, no ale niestety, to okay, nie jest to.
4: Wielkie dzięki.
1: Pozdrawiam, na dobry strzał. Hej. A może kiedyś w konkursie się pojawi. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No hej. I teraz mamy Janusza, dzień dobry.
5: No cześć, cześć, no. Ten gorący upał.

0: normalny dzień.
1: Tak, ale u ciebie chłodek w zieleni.
0: U mnie chłodek. No,
1: no właśnie.
0: Nie mam co narzekać, ale wyjdzie z chłodku, to jakbyś do piekarnika wchodził.
1: Wiem, to nie ma co wychodzić z chłodku. Proste rozwiązanie.
0: Jak nie ma? No w chłodku się robi, no.
1: No, no można, może, ja wiem, że ty możesz siedzieć w chłodku. Januszu, słuchamy pytania, technologia.
0: Pozdrowienia dla wszystkich i dla Wieśka, kurde, pozdrowienia, bo on ma więcej szczęścia, a jak będzie miał tyle szczęścia, co zdrowia, to będzie żył 100 lat.
1: Musicie jakiś związek taki zawiązać. Albo jakąś grupę wsparcia założyć i wszystkie konkursy wygrywać w czwórce. Wiesiek z Januszem. Januszu, słuchamy pytania.
0: To się nosi na ręce. Można nosić na ręce.
1: Teoretycznie możesz sobie to tak przypiąć do ręki. Czasami są takie sznureczki zabezpieczające, ale nie jest to konieczne.
0: Aha.
1: Nie w formie ozdoby na pewno.
0: Nie, bo myślałem o zegarku, ale...
1: Już był zegarek.
0: Nie usłyszałem.
1: Jagoda mówiła o zegarku.
0: Aha.
1: No, ale nie jest to.
0: Przypiąć się do ręki. No nic, breloczek.
1: No można przypiąć, tak, ale nie, to nie jest breloczek. Pozdrawiam, na razie, hej, hej. No i teraz mamy Paulinę. Dzień dobry, Paulino. Halo.
2: Halo, halo, jestem.
1: Dzień dobry, słyszymy się i słuchamy pytania.
2: Dzień dobry. Pytanie jest, czy to można czytać, czy może oglądać?
1: Czytać i oglądać? Ani jedno, ani drugie.
2: Ani jedno,
1: znaczy możesz
2: ani
1: popatrzeć,
2: drugie.
1: No teoretycznie wiesz, na wszystko możesz popatrzeć.
2: No, tak. Ale to nie jest technologia, która służy do oglądania.
1: Nie.
2: Nie.
1: Ale jak ten przedmiot leży, no to możesz tam, prawda, zerknąć
2: no
1: sobie.
2: Tak.
1: Gapisz mi się na bebzu, zerkałem tylko. Słuchamy pytania. Słuchamy strzału.
2: Dobra. Kurczę, to teraz nam tak zamieszałeś, bo my tu ze Szklarskiej wracamy i tutaj cztery głowy myślały, że to jest odtwarzacz VHS, ale jak nie, no to...
1: Nie, to nie jest to.
2: To nie, no
1: macie
2: wiadomo.
1: Jakiś plan B, czy nie?
2: Czy mamy plan B?
1: Nie ma.
2: Raczej nie ma. No. Zadzwonimy jeszcze raz.
1: Wyluzowani po Szklarskiej. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
2: Dzięki,
1: na razie.
2: Pozdrawiamy.
1: Udanego szybkiego powrotu. No i mamy teraz Miłosza. Halo, halo.
3: Halo, halo, cześć.
1: Miłoszu, słuchamy pytania.
3: Pytanie, czy to jest urządzenie bezprzewodowe?
1: Tak.
3: Czy to są słuchawki bezprzewodowe?
1: Nie.
3: Aj.
1: Znaczy dobra, może musisz to w jakiś tam, są różne wersje, chyba musisz tam trochę coś wpiąć, to zależy.
3: Mam pytać, czy na, czy do, tak?
1: Nic, jak podpowiedziałem, już nie pamiętam jak dokładnie to działa, ale może tam być jakiś kabelek, tyle powiem, ale są różne wersje na pewno. Pozdrawiam, na razie, 226452100, numer do naszego studia, dzwonicie, zadajecie pytanie, odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie.

0: FM tylko o jednym myśli.
1: O tym, że kwadrans już tylko pozostał do godziny 15, więc musimy podkręcić tempo. Mariusz jest razem z nami. Halo, halo.
2: Witam serdecznie.
1: Mariuszu, słuchamy pytania.
2: Pytanie moje jest takie. Czy to urządzenie służy do słuchania muzyki?
1: Nie.
2: Nie. No dobra, w takim razie strzelam liczydło.
1: Trochę bardziej zaawansowana technologia niż liczydło, ale dziękuję bardzo serdecznie za ten strzał i pozdrawiam. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Jagoda wraca do gry. Halo, halo.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Czy to jest na literę P?
1: Jeszcze raz możesz powtórzyć?
3: Czy to jest na literę P?
1: Nie.
3: To czy to jest latarka?
1: Niestety nie, to nie jest latarka. Pozdrawiam, do później. 226452100, numer do naszego studia i mamy Pawła teraz. Halo, halo.
4: Cześć, witam.
1: Witamy, słuchamy.
4: Pytanie, czy to urządzenie można używać w kuchni?
1: Możesz w każdym miejscu, ale raczej nie jest to praktyczne.
4: Czyli nie będzie to Prodisz.
1: Nie. Nie służy do gotowania to urządzenie, nie. Raczej korzystamy z tego na zewnątrz, ale w domu też można. Na wakacjach jest bardzo przydatne, kiedy gdzieś wyjeżdżamy. 226452100 to jest numer do naszego studia i mamy Pawła. Halo, halo.
5: Cześć, jeszcze raz.
1: Dobrze.
5: Czy jest to jedyny wyraz? Jedno słowo.
1: Tak, tylko czasami chyba pisze się oddzielnie, ale jedno słowo może być.
5: Lokalizator wykrywacz
1: nie,
5: metali?
1: Nie, to nie jest to. Z reguły, z tego co widzę, no to oddzielnie jest pisane, czyli można uznać, że to dwa słowa.
5: Wykrywacz metali.
1: Nie, to nie jest wykrywacz metali, niestety nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. 226452100, przydatne na wakacjach. Dwa słowa. No i nie jest to z języka polskiego określenie. Marcin jest razem z nami.
5: Przydatnego na wakacjach.
1: Marcinie, musisz skręcić tam radyjko i słuchamy pytania.
5: A, jestem, to
1: jesteś,
5: ja,
1: tak? To ty, słuchamy.
5: To ty, jestem, no jesteśmy...
3: Filtrem, czapka, woda.
5: Ale nie, to mi tutaj dzieciaki podpowiadają.
1: Woda, hemoglobina, nie, taka sytuacja.
5: Tak. Dobra, to co mamy? Technologię, tak?
1: Technologia. Określenie zawierające dwa słowa, nie brzmiące zbyt polsko. To już wiemy, przydatne na wakacjach.
5: Wiatrak z klimatyzacją.
1: Wiatrak z klimatyzacją. Klimatyzacja z wiatrakiem. Nie, to nie jest to, niestety nie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Na pewno macie chłodek tam, skoro taki padł pomysł. Klimatyzacja na pewno musi działać. Dobra. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Chłodu jak najwięcej życzę. No i teraz mamy Artura. Halo, halo.
6: A witam.
1: Witam, Artur.
6: Dobra, ja od razu będę się pytał, może to lokalizator chodzi?
1: Nie, to nie jest lokalizator. Dwa słowa. Dobra. Trzymaj się, na razie. 226452100, numer do naszego studia. Przydatny na wakacjach i razem z nami jest Gosia. Halo, Gosiu.
7: Cześć. Czy to urządzenie pośrednio służy do robienia zdjęć?
1: Tak.
7: To jest to, na selfie stick.
1: Tak, to jest selfie stick. Brawo! Brawo. Czy ty, Gosiu, korzystałaś kiedyś?
7: Korzystam nadal.
1: O, nadal korzystasz. Jak się sprawdza?
7: To zależy od długości. Im dłuższy, tym lepszy. Nie da się ukryć.
1: No dobrze, ale chyba się wydłuża, prawda? Taki teleskopowy.
7: Tak, są różne, może rozumiem. Różne długości.
1: No
7: tak.
1: Dobrze, czy kabelkiem trzeba podpinać do telefonu?
7: Trzeba, ale raczej na Bluetooth są.
1: Okej, okay, rozumiem. Technologia poszła naprzód. No dobrze, to jak najwięcej udanych, pięknych zdjęć z wakacji życzę i książki również są już twoje, także żyć nie umierać. Gosiu, wszystkiego dobrego. Gratuluję serdecznie.
7: Super. Dzięki wielkie.
1: Trzymaj się, udanego tygodnia. Na razie.

0: Słuchasz Czwórki. Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szeroki wybór, pełny smak?
3: Tak,
2: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
0: Po reklamie.
11: Wręczę ci mandacik.
12: O nie, my tak nie gramy.
13: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
12: Czwórka, to słychać.
14: I make you look good. Old type predator, every time. I make it look good. In the dance, I make it look good. Rubber bands, I make it look good. When I'm counting the grands, I make it look good.

0: Pogoda.
1: IMGW wydało ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed upałami. Będą obowiązywały w całym kraju. Najwyższa temperatura prognozowana jest w południowo-wschodniej Polsce, gdzie termometry w dzień wskażą nawet do 38 stopni. 6 województw objętych jest ostrzeżeniami 1 stopnia przed burzami. Natomiast jeśli chodzi o ostrzeżenia najwyższego stopnia, one będą obowiązywały od poniedziałku, czyli od dzisiaj od godziny 20 do czwartku, również do godziny 20.
0: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Tu Polskie Radio Warszawa.
13: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
14: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
15: Volkswagen.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: Już mamy 11 minut po godzinie 15. Wiola Błazucka jest razem z nami, autorka kanału Pierogi z Kimchi. Kimchi, ty mówisz. Dzień dobry, cześć.
2: Mówię, tak, cześć, dzień dobry.
1: Wiola, bardzo się cieszę, że wpadłaś do naszego studia. Kiedyś mieliśmy już okazję rozmawiać w czwórce, natomiast to było łączenie zdalne, tak obstawiam, że to było chyba w czasach pandemii.
2: Tak, to było w czasach pandemii, nie widzieliśmy się. No.
1: Tak, ale rozmawialiśmy o tych wszystkich pysznościach. Dzisiaj też na pewno będziemy rozmawiać. Ile lat już mieszkasz w Korei?
2: 9.
1: I co cię tam wywiało?
2: Miłość, ale wyjechałam pierwszy raz na delegację z pracy i tam poznałam mojego męża.
1: I tak już zostałaś.
2: Tak.
1: No dobrze, i tęsknisz za Polską?
2: To źle zabrzmi, ale nie bardzo. Tęsknię za moimi rodzicami, ale tak za mieszkaniem w Polsce, no jakoś nie, tak staram się o tym nie myśleć, bo jakbym myślała, to bym pewnie tęskniła.
1: Rozumiem. To może za chwilę sobie o tym porozmawiamy. Mhm. Jak wygląda takie codzienne życie w Korei? Czym to się różni od tego, jak żyjemy w Polsce? Jakie są standardy, ceny i tak dalej? O tym wszystkim sobie porozmawiamy. Nie tylko o jedzeniu będziemy dzisiaj gadać, więc zostańcie z nami.

0: Wiola Błazucka jest dzisiaj razem z nami, pierogi z kimchi i porozmawiamy sobie troszeczkę o Korei. Jak mogłabyś porównać to, jak wygląda codzienne życie w Polsce, a w Korei? Tak, sam poziom życia, jakość życia, jak byś to określiła?
1: No, myślę, że

0: teraz już można powiedzieć, że są dość porównywalne, że mniej więcej podobny poziom jest życia w Korei i w Polsce, chociaż no, zwykle mówiąc o poziomie życia mamy na myśli ceny, prawda, i ceny w sklepach, czy tam produktów spożywczych, no to już wszystko jest dość podobne. W Korei bardzo drogie są owoce, to jest takie dość ciekawe, wszyscy się zaskakują tym, jak drogie są, nie wiem, jabłka albo gruszki w Korei. Jeżeli chodzi o mieszkania, to ceny mieszkań są bardzo duże, ale już wynajmowanie mieszkań, na przykład takie miesięczne, jest mniej więcej w takich cenach jak w Polsce, a czasami nawet to są niższe kwoty. Więc no, dość porównywalnie jest, jedzenie na mieście jest tańsze. I to no, z ręką na sercu mogę powiedzieć, że zdecydowanie tańsze. Kawa na mieście jest tańsza. To też jest ważne w życiu.
1: No dobrze, no. A zatrzymajmy się przy tych owocach. Jednak tak. Zdrowo trzeba się odżywiać. Dobrze. Drogie jabłka, to co to znaczy w przeliczeniu na złotówki?
0: To wiesz, jak na przykład jest skrzynka jabłek i ona kosztuje... Taka skrzynka, że masz tam w środku 12 jabłek. Powiedzmy.
1: Czyli to będzie, nie wiem, z 3 kg?
0: No, powiedzmy. Mhm. No i to potrafi kosztować 100 zł na przykład. To są duże ceny, tylko że Koreańczycy na takie jabłka patrzą jako na prezent. Dla nich one są wyselekcjonowane, każde jest zapakowane w osobny papierek i to jest po prostu jakby w prezencie. To się daje, jak się idzie do kogoś, do rodziny, na święta. Są oczywiście też tańsze, brzydkie jabłka gdzieś sprzedawane, ale ci Koreańczycy są trochę mniej zainteresowani. Oni wierzą w to, że im więcej dadzą pieniędzy za tą rzecz, tym bardziej ta osoba obdarowywana się ucieszy, tym lepszej to jest jakości, więc naprawdę płacą takie kwoty.
1: No dobrze, ale z drugiej strony, jeżeli owoce i warzywa są drogie, to Koreańczycy nie odżywiają się tak wcale zdrowo, bo jednak przez to kimchi i jak tam dużo jest witamin i tego wszystkiego, to mamy z tyłu głowy taką trochę świadomość, że ta kuchnia jest całkiem zdrowa.
0: Jest zdrowa. Jest oczywiście, pomijając te wszystkie fast foody, smażone kurczaki i zupki instant, to kuchnia koreańska jest bardzo zdrowa i tu owoce są drogie, ale są też takie owoce typowo koreańskie, jak na przykład orientalny melon. Ja nie wiem, jak to ma nazwę po polsku, ale to taki melon mały, to już jest tanie, bo to są takie ichnie owoce, a warzywa też są raczej niedrogie. I kuchnia koreańska obfituje właśnie w kimchi, w kiszonki i to dzięki temu ona jest uznawana za zdrową, no bo no to są probiotyki, to jest zdrowe dla nas.
1: I w okresie letnim oni też tak dużo jedzą kimchi? Bo na przykład w Polsce już tak tej kapusty kiszonej nie jemy dużo, kiedy jest gorąco.
0: Dzień, śniadanie, obiad, kolacja zawsze jest, ale to nie jest tak, że je się tego dużo, to jest po prostu przystawka podawana do posiłku, do każdego posiłku praktycznie się je kimchi. Czasami nawet, mój mąż czasami jak je spaghetti, to też chce kimchi.
1: I rzeczywiście zauważasz, że to, że oni jedzą tak dużo kimchi, to są zdrowszym społeczeństwem, mniej chorują, bardziej są odporni na chłód?
0: Nie wiem, szczerze mówiąc, no ciężko powiedzieć, musiałabym mieć jakieś statystyczne dane. Z tego, co słyszałam, to na przykład w Korei bardzo wysoki jest współczynnik zachorowań na raka żołądka, więc no mówią ludzie, że to przez to, że przez dużo pikantnego, czy coś takiego. Nie wiem, czy to ma jakieś oparcie naukowe, ale wiem, że diagnostyka w Korei jest bardzo, bardzo rozwinięta na tyle, że co 2 lata każda osoba przechodzi taki przegląd zdrowia obowiązkowy, taki, no można tego nie zrobić, ale wszyscy to robią i tam na przykład od 40 roku życia w tym przeglądzie jest gastroskopia. Potem od 50 jest też, czy od 60 jest kolonoskopia, więc to są takie badania, które w Polsce jeszcze robi się tylko jak trzeba, a tam wszyscy to robią rutynowo i wtedy wykrywa się najwięcej tych chorób, które można potem szybko wyleczyć.
1: To może za chwilę porozmawiamy o tym, czy do lekarza w kolejce trzeba długo czekać. Dobrze. Ale też temat mieszkaniowy się pojawił. Powiedziałeś, że wynajem nie jest taki drogi, same nieruchomości, jeśli chodzi o kupno, całkiem wychodzi to drogo. O tym też porozmawiamy, więc zostańcie z nami.

0: motion. Popołudniowa w czwórce.
1: 22 minuty po godzinie 15. Rozmawiamy dzisiaj o Korei. Zanim wybierzemy się do lekarza, o tych mieszkaniach porozmawiamy. Wielu, możesz nam powiedzieć, jak na co dzień jesteś traktowana przez Koreańczyków? No bo widać jednak na pierwszy rzut oka, że chyba nie jesteś stąd.
2: Tak, na pierwszy rzut oka widać, chociaż już mam koreański paszport i obywatelstwo, już no, mówię po koreańsku całkiem okej. No to zawsze jestem traktowana jako obcokrajowiec, no ale nie przeszkadza mi to bardzo. Zdaję sobie sprawę, że nigdy nie będę Koreanką. Ale nigdy nie jestem traktowana niemiło. Najbardziej niemiłe, co mnie spotykało kiedyś, to, że ktoś powiedział do mnie po rosyjsku coś, bo myślał, że jestem z Rosji. No to była najbardziej niemiła rzecz, a tak to wszyscy zawsze się tak pozytywnie odnoszą, zawsze się starają coś wytłumaczyć bardziej, coś pokazać. Najczęściej zagadują mnie starsze osoby, pytają skąd jestem, coś tam chcą porozmawiać i co ciekawe, bardzo często te starsze osoby mówią po angielsku do mnie, lepiej niż na przykład młodzież w Korei, no i chcą tak sobie trochę porozmawiać po angielsku, więc ja na początku trochę się denerwowałam, ktoś do mnie gadał po angielsku, myślałam sobie, mówmy po koreańsku, ja się też chcę nauczyć, ale teraz już mi jest miło i sobie zawsze tam coś pogawędzę.
1: Nie wiem, czy się spotkałaś z czymś takim, bo ja czytając jakieś różne fora albo oglądając filmy na YouTubie, czasami spotykam się z taką teorią, że Azjaci są trochę rasistami. To się przejawia na wielu różnych płaszczyznach i na samym początku, jak przyjedzie się jako turysta, wszystko super, ale kiedy chce się wejść do tego społeczeństwa, to tam wtedy pojawiają się schody. Z drugiej strony, takie przejawy rasizmu są bardziej bezpośrednie, że są tak prosto w twarz powiedzieć, tak, że coś nie pasuje. Czy ty się z tym czymś takim spotkałaś?
2: Ja się z tym nie spotkałam, ale zgodzę się, że są trochę rasistami. Myślę, że w każdym kraju trochę rasistów jest w jakimś stopniu, ale oni nie są rasistami w stosunku do nas, białych ludzi z Europy. Oni są rasistami w stosunku do innych Azjatów i jeżeli ktoś jest z innego, biedniejszego azjatyckiego kraju, no to rzeczywiście to nie świadczy o nich dobrze, ale no, może się spotkać z jakimś takim przejawem, szczególnie w pracy czy coś takiego. Ja się nigdy nie spotkałam z żadnym niemiłym komentarzem, ale też nigdy no jakoś nie próbowałam się tak bardzo wejść do społeczeństwa na tym levelu, żeby już wszyscy myśleli, że no ja jestem jedną z nich. Zawsze wiem, że to ja zawsze będę obcokrajowcem, nie przeszkadza mi to. Tak naprawdę mam dużo taryfy ulgowej przez to. Dużo mogę się wymigać od rzeczy. Jak ktoś mnie zaczepia na ulicy, to mogę udawać, że go nie rozumiem i wszyscy mi uwierzą, więc staram się to w ten sposób traktować.
1: A czy zauważyłaś, czy doświadczyłaś tego, jaki stosunek Koreańczycy mają do Japończyków? Czy to można trochę porównać,

0: do stosunku Polaków do Niemców. Czy to jest coś podobnego?
1: To samo, tylko bardziej. No, Koreańczycy bardzo nie lubią Japończyków. Jak kiedyś jakaś Japonia nałożyła jakieś sankcje na Koreę, to był normalnie ruch. Nie jadę do Japonii, nie kupuję z japońskich produktów, nie jem japońskiego jedzenia. Były porozwieszane plakaty wszędzie. Bardzo nie lubią Japończyków, rzeczywiście. No, mają ku temu powody. Myślę, że my z Niemcami już mamy lepsze stosunki, a oni jeszcze...
0: Ale to jest na ostro, czy tam to jest też troszeczkę tak podszyte żartem z dystansem?
1: To jest takie azjatyckie nielubienie. Oni sobie nie powiedzą wprost, ja cię nienawidzę, ale będzie to po nich widać trochę i będzie to czuć w tych relacjach.
0: No dobrze, to za chwilę porozmawiamy o relacjach sąsiedzkich, porozmawiamy o mieszkaniach i relacjach z lekarzami. Zostańcie z nami.

0: Wiola Błazucka jest cały czas razem z nami, autorka profilu Pierogi z Kimchi. Wiolu, jak mieszka się w Korei? Jak wygląda sytuacja mieszkaniowa? Bo mamy też taki stereotyp w głowie, no, że jednak są małe mieszkania.
1: Dokładnie, to jest taki stereotyp o Azji. Ja też sobie tak myślałam, zanim pojechałam do Korei, że w ogóle będą bardzo wysokie bloki, bardzo małe uliczki i te mieszkania w tych blokach będą mikroskopijne. I tak jest w Azji, ale nie w Korei, tylko w innych azjatyckich, na przykład w Hongkongu tak jest na pewno. W Japonii też słyszałam, że tak bywa. A w Korei mieszkania są dość duże, tak jak już zwykle jak rodzina się decyduje na mieszkanie, taka rodzina z dzieckiem, to często są to mieszkania mniej więcej wielkości 80 metrów wzwyż. Najczęściej są oczywiście małe mieszkania, ale to są wybory dla osób, które są samotne, które dopiero są na początku swojej kariery zawodowej na przykład,

0: To są takie one roomy i tam się mieszka samemu. Są takie kawalerki.
1: Okej, okay, czyli jest no, taki szeroki wachlarz, jeśli
0: tak,
1: chodzi o...
0: Tylko, że no, tak jak teraz w Polsce bardzo wiele osób mieszka w domach, buduje swoje domy, kupuje działki, to w Korei jednak przeważa mieszkanie w blokach. Koreańczycy chcą mieszkać w blokach, uważają, że to jest bardzo wygodne i trochę inaczej te osiedla wyglądają w Korei niż w Polsce, bo jest zapewniona cała infrastruktura na tych osiedlach. To są zwykle bardzo duże osiedla, na przykład na od 1000 wzwyż mieszkań i tam na przykład na osiedlu jest basen, są place zabaw dla dzieci, jest biblioteka, jest czytelnia, coś taki kompleks jest, że można tam naprawdę wygodnie mieszkać i zawsze jest park. Jest takie prawo, że musi być park przy osiedlu.
1: A jakieś życie na prowincji? Rzeczy są takie?
0: To nie jest tak jak u nas, że sobie ktoś wyjeżdża na prowincję i mówi, teraz będę żył spokojnie. To jeszcze do Koreańczyków nie dotarło taki trend i chyba nie dotrze za prędko. Na razie na prowincji mieszkają po prostu no już głowy rodzin, tak już starsze pokolenie i już młodsze pokolenie absolutnie nie chce tam mieszkać.
1: Bo w Polsce chyba jesteśmy na tym etapie, że tak mieszkaliśmy na wsi, wyjechaliśmy do miasta i teraz już wracamy, tak?
0: Tak, a Koreańczycy nie wiem, czy wrócą.
1: Okej. A jeśli chodzi o służbę zdrowia, bo powiedziałaś o tym, jakie są badania w pakiecie i tak dalej.
0: Tak, tak.
1: Czy służba zdrowia jest państwowa? Trzeba coś płacić?
0: Tam jest bardzo ciekawy system, bo to jest takie połączenie tego, co mamy w Polsce, może z tym, co jest w Ameryce, chociaż nie jestem pewna do końca, jak to tam wygląda, ale w Korei jest tak, że płacimy obowiązkową składkę za ubezpieczenie zdrowotne, która jest zależna od naszych zarobków, więc im więcej zarabiamy, tym więcej wynosi ta składka. Oczywiście są tam jakieś widełki, no nie płaci się w nieskończoność, ale przy każdej wizycie u lekarza płacimy opłatę i na przykład przy wizycie takiej z przeziębieniem to jest opłata około 30 zł, 20 zł. Za lekarstwa też płaci się jakieś tam kwoty. One są zwykle tanie, te lekarstwa. Też tam powiedzmy 15 zł płacimy za receptę. Przy cięższych chorobach czy przy operacjach płaci się większe kwoty za to wszystko i dlatego też Koreańczycy mają osobne ubezpieczenie zdrowotne zawsze. To nie jest tak jak w Ameryce, że trzeba mieć osobną pracę, żeby pokryła koszt ubezpieczenia zdrowotnego, tak drogie to jest. To są zdecydowanie niższe stawki, powiedzmy, nie wiem, miesięcznie płaci się 30 zł, potem przy jakiejś operacji nam zwracają większość kosztów.
1: Czyli nie ma takich sytuacji jak w amerykańskim filmie, nie mogę być operowany,
0: nie,
1: muszę umrzeć, bo...
0: Nie, dokładnie nie ma i jeżeli się przekroczy jakąś kwotę, chyba 20 tysięcy złotych w przeliczeniu na Polski, to już nie naliczają więcej. Jakby okay. Jest maksimum.
1: Zdają umiar.
0: No, mają w tym umiar. No i są te dodatkowe ubezpieczenia. Jest to tak dość dobrze pomyślane, bo dzięki temu chyba nie ma kolejek u lekarza w Korei i sprzęty są bardzo nowoczesne w gabinetach lekarskich i też no, naprawdę te gabinety są na takim poziomie dość dobrym. No, służba zdrowia w Korei jest dość słynna w Azji.
1: Ale powiedziałaś o tym, że trzeba płacić. Zastanawiam się, tak, jak w ogóle funkcjonuje społeczeństwo. Czy tam są duże nierówności społeczne? Bo jednak kojarzy nam się taki stereotyp mamy gdzieś z tyłu głowy azjatyckiego społeczeństwa, że tam panuje równość, że wszyscy są równi.
0: Bo to tak trochę jest, są nierówności społeczne, ale trochę tak jest w tym koreańskim społeczeństwie, że jest też duża jakby opieka nad tymi słabszymi. Na przykład jeżeli ktoś jest w rodzinie, nasi, nie wiem, rodzice, czy nawet rodzeństwo i gorzej mu się wiedzie, to ta reszta rodziny trochę czuje jakby... nie chciałam powiedzieć presję, ale taką, no, że trzeba pomóc. Więc trochę jakby się opiekują sobą, bardziej może, no ale nierówności społeczne są dość duże. Naprawdę jest bardzo wiele naprawdę bogatych osób w Korei. Jest też sporo osób, które są biedne, ale też nie widać tego na ulicach, tak jak, nie wiem, w europejskich miastach, że widzimy bezdomnych, nie wiem.
1: Czy nie ma ludzi mieszkających na ulicach?
0: Bardzo mało. Tylko, tak naprawdę widziałam tylko w Seulu, przy stacji Seul i nigdy mi się więcej nie zdarzyło.
1: Ale to wynika z tego, że państwo oferuje pomoc, czy lepiej po prostu się żyje i nie są w aż tak trudnej sytuacji?
0: Wydaje mi się, że i to, że trochę państwo oferuje pomoc, ale jednak lepiej się żyje, nie masz tak trudnej sytuacji. Jednak ten socjal w Korei jest dość rozwinięty.
1: Okej, okay. Czyli to jest dobra informacja, że jednak tak to funkcjonuje. Dobrze, ale jeszcze jest dużo innych wątków, o których na pewno sobie porozmawiamy. Jeszcze do jedzenia nie dotarliśmy, więc zostańcie z nami. Don't call it a muffin hack. I'm in it for the peers. Double standards and a banging career. Affiliate marketer of the year. My passive income's top tier. My waist size is big. Luther Vandross, never too much for a cougar.

0: popołudniowa w czwórce.
1: 23 minuty pozostały już tylko do godziny 16, zanim dojdziemy do tego przepysznego tematu jedzenia, chociaż tam wątki już się pewne pojawiły. Jak traktowane są kobiety w społeczeństwie koreańskim? Nie mówię tylko o imigrantkach z Polski.
2: Tak, akurat imigrantki z Polski myślę, że są na dość uprzywilejowanej pozycji, no bo tak jakby nie obowiązuje nas ta koreańska kultura w pełni, ale koreańskie kobiety uważają same, że nie mają zbyt łatwo i koreańskie społeczeństwo to społeczeństwo konfucjańskie, tam są zasady, chociaż to już się bardzo zmienia, to i tak one dalej tkwią w tym społeczeństwie i tam mężczyzna wiedzie prym w domu, kobieta zajmuje się domem bardzo często, do tej pory bardzo wiele kobiet po prostu zostaje w domu z dziećmi i kiedy uważa, że musi się poświęcić edukacji dziecka i na przykład w ogóle rezygnuje ze swojej kariery zawodowej. To jest bardzo częste w Korei. Koreanki starają się przeciw temu trochę buntować. Są różne ruchy, ale też Koreańczycy we wszystkim, co robią, zawsze tak do oporu, tak bardzo. I czy to feministki koreańskie, czy to mężczyźni, którzy właśnie uważają, że oni są najważniejsi, te dwie grupy jakby tak trochę przesadzają w każdą stronę i potem to nie wpływa dobrze na żadną z tych grup, bo niszczy im to reputację i taką reputację sobie trochę koreańskie feministki zniszczyły.
1: Okej, czyli takie zarówno jedna, jak i druga strona z tego, co opowiadasz, jest dosyć radykalna, tak?
2: Tak, tam oczywiście jest bardzo dużo, większość społeczeństwa koreańskiego to normalni ludzie, ale ci, którzy najgłośniej krzyczą, to ci radykałowie właśnie z jednej i z drugiej strony.
1: Bo z jednej strony, tak jak o tym mówisz, to społeczeństwo jest bardzo takie tradycyjne, takie podejście trochę staromodne do wielu kwestii, ale z drugiej strony przecież Korea nam się kojarzy z rozwojem, z technologią, tak, że tam właściwie jest 2050 tak, rok cały czas.
2: Bo to jest trochę tak, że jakby głowa nie nadąża za tym, co robi technologia. Ta technologia jest bardzo rozwinięta, ale postęp w Korei nastąpił bardzo, bardzo szybko i tak jakby myślenie wielu osób nie nadążyło za tym postępem, więc czasami mają takie bardzo niepasujące do tego, co się dzieje w kraju, myślenie.
1: A młode pokolenie? Generacja Z. U nich coś się zmienia, czy też mają takie jednak
2: bardzo
1: podejście?
2: Bardzo się zmienia.

0: zmienia, no to chyba najbardziej. Mhm. Tak, milenialsi to nie, to nie zmienili wiele, ale właśnie generacja Z bardzo zmienia to myślenie, to pracowanie koreańskie, to przecież Koreańczycy no po prostu potrafią siedzieć w tej pracy 22 godziny, a już pokolenie Z nie chce tego robić, więc to oni bardzo zmieniają wszystko.
1: A dalej jest w Korei taka fascynacja Stanami Zjednoczonymi, że to jest bardzo proamerykańskie społeczeństwo?
0: Tak, tak, tak. Mhm. No zdecydowanie. Wszystko co amerykańskie to im to dobrze pachnie, dobrze im to wygląda, tak.
1: No to chyba mamy, w Polsce to już się zmieniło, ale też jesteśmy jednym z najbardziej proamerykańskich krajów.
0: Tak, myślę, że mamy coś wspólnego pod tym względem.
1: No dobrze, to jeszcze zagramy jeden numer i o tym jedzeniu porozmawiamy.
0: Dobrze.
1: Kwestia najważniejsza, zostańcie z nami.
2: Otwórz umysł.
3: To głos ulicy.

0: 16 minut pozostało już tylko do godziny 16. Don Guralesko za nami, a my cały czas rozmawiamy o Korei. Wiola Błazucka jest cały czas razem z nami. Dobrze, jedzenie, jedzenie, jedzenie. Mhm. Wiolo, ty bardzo dużo gotujesz. Tak. Też chwalisz się tym w mediach społecznościowych. Czy udało ci się stworzyć jakieś takie polsko-koreańskie fusion?
1: To
0: poza pierogami z kimchi oczywiście.
1: Jedno danie takie mam, łazanki z kimchi, bardzo dobre. Bardzo dobra opcja, żeby zamiast tej kapusty kiszonej w łazankach dać kimchi. Trochę jest to takie ostrzejsze. No bardzo smacznie, to polecam.
0: A czy ta kuchnia koreańska jest tak bardzo rozbudowana? Bo w Polsce jest mnóstwo restauracji, ona jest niesamowicie popularna, ale mam wrażenie, że tam jest jakiś bab, drugi bab i właściwie na tym się kończy. I są jeszcze te takie rolki sushi, które nie zostały przekrojone. I tak mi się kojarzy trochę to jedzenie.
1: Tak, to jest kimbab, nie sushi, ale no... Jest bardzo urozmaicona w Korei oczywiście. W Polsce raczej jest to, co się przyjmie w Polsce. W Korei jest bardzo dużo takich restauracji, które specjalizują się na przykład w jednej zupie, która jest gotowana na jakiejś tam kości. No, coś takiego. Dużo jest takich właśnie dań, które tutaj nie przejdą. Bardzo dużo jest w Korei

0: owoców morza, które tutaj są po prostu nie do zdobycia, bo muszą być świeże, a nie będzie takich tutaj. Więc nie jest tu rozmaicona, ale to, co jedzą Koreańczycy na co dzień, może się wydawać czasami monotonne, bo to często jest ryż, kimchi, jakaś zupa, przystawki. Często to wygląda podobnie.
1: A co się je na śniadanie?
0: Na śniadanie ryż, kimchi, zupa, przystawki. Bardzo często tak, albo właśnie kimbab, czyli często na przykład trójkątny kimbab, który kojarzy się nam Polakom z onigiri, czyli tymi kanapkami ryżowymi. On jest trochę inaczej przyprawiony niż w Japonii. No to często wlatuje na takie szybkie śniadanie. Teraz też coraz częściej jakieś bułeczki jedzą, jakieś chlebki.
1: A takie właśnie europejskie albo zachodnie potrawy, dania są popularne. No popularna jest kultura Stanów Zjednoczonych, więc wszystkie fast foody tam chyba muszą
0: być. Fast foody, no tak, ale Koreańczycy to raczej traktują jako właśnie takie guilty pleasure trochę. Jedzą to, a potem cierpią, że ich brzuch boli. Za dużo mąki pszennej zjedli. Oni tak mówią, że za dużo mąki pszennej. To znaczy, że po prostu za dużo glutenu zjedli i się źle czują. Te wszystkie takie zachodnie rzeczy to tak na jakiś brunch i to zwykle dziewczyny jedzą sobie tak, że zrobić foteczkę i zwykle to smakuje zupełnie inaczej niż u nas. Czasami dostajesz zestaw, jest jakaś kiełbaska, frytki, coś tam posypane, to jest cukrem pudrem na przykład i tak o co chodzi? Mhm. No taka interpretacja.
1: Ale też mam takie skojarzenie z kuchnią koreańską, że ona jest słodko-pikantna.
0: Tak, tak. Zdecydowanie ten smak słodki jest bardziej może dominujący nawet niż słony smak. Oczywiście ta słoność też tam jest, ale słodko-pikantna to jest idealne określenie.
1: A jak jest z deserami? Porównując do naszego poziomu tej akceptacji słodkości, aha, bo jednak ciasto u nas musi być dobre, nie za słodkie.
0: Dobre, nie za słodkie. W Korei też jest takie powiedzenie, dobre, nie za słodkie. Dokładnie tak samo mówią Koreańczycy, o deserach oczywiście. I no, myślę, podobny poziom jest, ale trochę mniej się tych deserów je. W sensie u nas to ciasto do kawy bardzo często wlatuje. W Korei no może też w kawiarniach się zamawia, ale jeden kawałek na 3 osoby na przykład.
1: Okay,
0: więc może czyli to też kwestia tego zdrowej kuchni, że oni tak pilnują się trochę.
1: No dobra, ale ten syrop kukurydziany do wszystkiego ładują, tak, więc to im się chyba wyrównuje.
0: No tak, wydaje mi się, że może się wyrównuje.
1: Jak wszystko jedzą słodkie, to na deser się nie chce słodkiego.
0: No,
1: może po prostu.
0: Jest w tym jakaś metoda. No.
1: Wielu, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłaś do naszego studia. Ile czasu jeszcze w Polsce zostajesz?
0: No jeszcze niecałe 2 tygodnie.
1: Korzystaj z naszych słodkości. Wiola Błazucka była razem z nami, pierogi z kimchi. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo.

0: Już tylko 8 minut pozostało do godziny 16. Kuba Brązek, bym powiedział, zesmagany słońcem włoskim.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Nie tylko włoskim, polskim też.
0: No dobra, pięknie opalony, świetnie.
1: Słowackim.
0: Jak tam powrót do rzeczywistości po urlopie?
1: Znakomicie, ale już o tym urlopie zapomniałem, dlatego że słyszeliśmy się w sobotę w audycji specjalnej z Muzeum Powstania Warszawskiego, więc ja już jestem jak w domu.
0: No dobrze, co dzisiaj będzie w audycji w takim razie?
1: Dzisiaj oczywiście rozwiązanie konkursu Czwórka na walizkach. Ja wiem, że to jest taki moment, na który wszyscy czekają, ale będziemy też świętować Dzień Arbuza, więc padnie pytanie, po co arbuzowi pestki. Porozmawiamy też o najbardziej osobliwych miejscach w Polsce, które warto odwiedzić. Ciekawy jestem, czy padnie hasło, że to jest stacja benzynowa z Kolima, bo nasz gość tak uważa, który pojawi się w studiu po godzinie 17. No i nauczymy się żonglować.
0: Może z Kolim go opłaca.
1: Tego nie sprawdziłem. Słaby research.
0: Kuba z wami zostaje. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro oczywiście po godzinie 13. Do usłyszenia. Wielkie dzięki za dzisiaj. Na razie. Yeah.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to

0: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: To już minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Nie ma co się oszukiwać, jest gorąco. W południowej połowie Polski wydano ostrzeżenia drugiego stopnia, w pasie od Krakowa po Przemyśl i Hrubieszów trzeciego najwyższego stopnia. A jak będzie we wtorek?
2: We wtorek jeszcze wyższe temperatury, nawet do 35-36 stopni.
0: Mówi synoptyk Kamil Walczak. Upał na południu utrzyma się do piątku.
1: Autopromocja.
3: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.

0: To promocja. Reklama.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Po reklamie.

0: Tu Czwórka, towarzyszymy wam gdziekolwiek jesteście, na wakacjach, w samochodzie, w kuchni czy w ogrodzie, jak my się dawno nie słyszeliśmy. Po 3 tygodniach mówię to otwarcie i szczerze, naprawdę, stęskniłem się za wami.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Po tych 3 tygodniach mogę też powiedzieć, że jestem mistrzem w wakacyjnym pakowaniu. Opanowałem to do perfekcji. Zresztą za kilka minut będę chciał wam to na pewno udowodnić, bo w naszej czwórkowej walizce pojawi się 4. przedmiot. Mowa o konkursie Czwórka na walizkach. Dzisiaj pakujemy walizkę Millennialsa. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo dzisiaj tak dużo mówi się o pokoleniu Z, że mało kto wie, że milenialsi jeszcze żyją, a my żyjemy. My mamy się całkiem nieźle, niektórzy nawet z nas poza lekami i chodzeniem spać o 20 robią też wiele innych ciekawych rzeczy. Na przykład dzwonią do czwórki. 226452100. Czekam na wasze telefony. Kto wpisuje się na naszą listę obecności?
1: Ten numer warto znać.
0: A no
1: 226452100.
0: Bardzo dziękuję, Jędrzeju. To jeszcze powtórzę. 226452100. Czekamy na wasze telefony. Dajcie znać, gdzie słuchacie czwórki. Robimy dzisiaj taką małą listę obecności. Do 19 jesteśmy razem z wami. Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska i Kuba Jamrozek.

0: wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: To Problem i Męskie Granie, czyli nasza nowość na playliście. Cztery przedmioty, jedna walizka, do tego nasz telefon, no i prawdopodobnie ta radość, jeśli to właśnie wy będziecie mogli wybrać się z wygraną przez was walizką na wakacje. Tak właśnie w skrócie mniej więcej wygląda nasz wakacyjny konkurs.
2: Czas na konkurs.
3: Czas na konkurs. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: No właśnie, od samego rana w poszczególnych audycjach pakujemy naszą walizkę. Codziennie trafiają do niej cztery przedmioty. Waszym zadaniem jest słuchać nas bardzo uważnie i skompletować całe wyposażenie. Złapanie za telefon myślę, że też może się przydać, szczególnie po godzinie 18.30, bo wtedy usłyszymy się na antenie. A dzisiaj pakujemy walizkę Millenialsa.
4: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
1: To jest walizka każdego z nas i mam tę przyjemność ogłosić, że czwartym przedmiotem w naszej czwórkowej walizce Millenialsa jest rozczarowanie rzeczywistością. Rozczarowanie rzeczywistością to czwarty przedmiot w czwórkowej walizce Millenialsa. 226452100. Ten numer nam się przyda, ale po godzinie 18.30.

0: Stormzy i Odil w czwórce, 21 minut po godzinie 16, 226452100. My mamy taką swoją jedną zasadę w po robocie, że po robocie nie gadamy o robocie, ale zawsze możemy pogadać o tym, gdzie jesteście. Dajcie znać, 226452100, kto dzisiaj jest razem z nami.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Muszę wam zdradzić, że w te wakacje się zakochałem. Zakochałem się na zabój w borówkach. Uważam, że to jest owoc potęga. Absolutnie do wszystkiego. Wszędzie znajdzie swoją rolę, wszędzie można go dodać, wszędzie ta buróweczka będzie znakomicie się komponować. Z innymi owocami, ale też z lodami, w napojach. No po prostu owoc marzenie. Zresztą na moim owocowym podium jest jeszcze truskawka i to nie będzie zaskoczenie, i mango. Ale pojawia się też kolejny owoc, który dzisiaj ma swoje święto, jest to arbuz. Uważam, że jest wspaniały i teraz mógłbym opowiadać takie komunały, że on jest bogaty w witaminy, że bardzo dobrze robi nam na zdrowie, ale myślę, że ważne jest też to, że nie zawiera zbyt wielu kalorii, bo w większości składa się po prostu z wody. Więc dziś obchodzimy Światowy Dzień Arbuza. Na arbuza można popatrzeć też naukowym okiem. To zresztą kilka lat temu w Polskim Radiu zrobił dr Tomasz Rożek.
2: Ten arbuz, który my dzisiaj kupujemy w sklepie, on nie ma kompletnie nic wspólnego z arbuzem oryginalną, z oryginalną sztuką.
3: Praarbuzem.
2: Praarbuzem. Sprawdziłem, jak wyglądał arbuz, bo są takie badania genetyczne, ale nie tylko, jak arbuz wyglądał na przykład 3000 lat przed naszą erą.
3: Był włochaty.
2: Nie. Był bardzo mały. Miał z grubsza średnicę około 5 cm. Był naprawdę niewielki. Rósł tylko i wyłącznie na południu Afryki. Miał kilkanaście, najpewniej około 18 pestek i miał bardzo twardą skórę. Co więcej, nie był wcale słodki, tylko był gorzkawy. Dosyć sporo, w dosyć dużej części był zbudowany ze skrobi, jakichś tam tłuszczów roślinnych. Czytając ten opis i zadając pytanie, no dobra, przeczytałem właśnie, jaki to owoc? Myślę, że niewielu słuchaczy padłoby na to, że rzeczywiście mówimy o arbuzie. Dzisiejszy arbuz nie ma nic wspólnego z arbuzem tym oryginalnym.
0: Swoją drogą, arbuzy są super. Moim zdaniem mają tylko jedną wadę i są to pestki. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, dlaczego arbuzy mają pestki? Jakie to by było piękne życie, gdyby tam zamiast tych wielu pestek pojawiła się jedna, jak chociażby w śliwce. Dlaczego, dlaczego, dlaczego?
2: To tak jak w życiu. Każdy ma jakąś swoją strategię. Czy lepiej jest wydatkować mnóstwo energii na to, żeby wytworzyć jedną dużą pestkę, zbudowaną tak, że ona ma jakąś grubą skorupkę, dzięki temu nie tak łatwo się do niej dobrać do środka, ale cena jest taka, no, że trzeba trochę materiału, trochę energii. Z punktu widzenia rośliny to jest dosyć spory wydatek energetyczny. Czy z drugiej strony lepiej jest wyprodukować mnóstwo pestek, które nie będą miały jakiejś specjalnej łupiny, jakiejś ochrony, więc ich produkcja jest stosunkowo łatwa. Jak ich będzie dużo, to owszem, są łatwym łupem na przykład dla ptaków, ale z drugiej strony, jak ich jest bardzo dużo, to w końcu której się uda.
0: Czyli rozumiem, jest to po prostu walka o zwycięstwo.
1: Relaksik.
0: To teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Macie w ręku sok z arbuza, oczywiście w waszej ulubionej szklance, z głośnika DJ Blik i Dominika Płonka.

0: To Red Hot Chili Peppers w czwórce, zespół, który w liceum mieliśmy wszyscy na swoich playlistach, wtedy nie na smartfonach, a na MP3-kach. I teraz mam pewien problem, jak połączyć tu opowieść o Red Hotach z Dniem Arbuza.
1: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: Mogę to zrobić na dwa sposoby. Obstawiam, że panowie niejednego arbuza po koncercie w swoim życiu zjedli, to jest pierwszy sposób, a drugi jest taki, że arbuz znakomicie komponuje się z papryczkami wspomnianymi. Na przykład taka sałatka. Arbuz, do tego pokruszony ser feta, posiekane chili, mięta i odrobina soku z cytryny. Taką sałatkę robiłem i naprawdę jest fantastyczna. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, po co arbuzowi pestki, jak wyglądał arbuz setki lat temu, ale czy z arbuza można wyżyć. Ja poznałem kiedyś ludzi, którzy dzięki arbuzom utrzymują swoje rodziny i nie mówię tu wcale o plantatorach, tylko raczej o tych, którzy zajmują się carvingiem, czyli zawodowym rzeźbieniem w owocach.
2: Zaczynamy od wyrzeźbienia takiego cokoliku, czyli takim klinem dookoła po prostu wbijamy się nożem, wyciągamy miąższ tak, żeby utworzył nam się właśnie taki okrąg, taki cokół. Delikatnie nacinamy płatki, które zawijają się do wewnątrz. Tutaj oczywiście w zależności od stopnia doświadczenia te płatki są grubsze bądź cieńsze. Paweł Szenderski, mistrz Polski w carvingu.
3: Leży przed nami arbuz. Możemy tutaj wygrawerować napis Czwórka Polskie Radio. Będzie to łatwe?
2: Może nie tyle co łatwe, ale na pewno nie będzie trudne. Drukujemy sobie logo Czwórki Polskiego Radia na kartce. Tą kartkę przykładamy oczywiście do arbuza, obklejamy taśmą, przypinamy szpilkami, no i wtedy dziurkujemy tą kartkę i skórkę. To, co ma nam zostać, oczywiście zostaje, natomiast całą jakby otoczkę tego podbieramy, tą skórkę usuwamy. Logo jest piękne.
4: Teraz właśnie wycinam różę z arbuza czerwonego. To jest dla młodej pary prezent, który właśnie jest stworzony w postaci takiego pięknego kosza razem z sercem, gdzie na tym sercu są róże z buraka czerwonego.
2: W dosyć prosty i szybki sposób można uzyskać różne kolory, bo wiemy, że ta skórka jest zielona, czasem mniej, czasem bardziej. Pod spodem mamy taki kolor, powiedzmy, ekry, bo to nie jest biały. Później jest czerwony. Jeżeli te arbuzy, powiedzmy, w środku lata są super dojrzałe, to im głębiej rzeźbimy, ta czerwień jest bardziej intensywna. To jest coś pięknego, jeżeli właśnie chodzi o arbuzy.
0: No właśnie, my mamy taką tradycję po robocie, że w trzeciej godzinie naszego spotkania, od poniedziałku do czwartku, uczymy się nowych rzeczy. Być może carving jest jakimś pomysłem. To znaczy, zaprosimy was do udziału w warsztatach dłubania w arbuzie.
1: Czego to ludzie nie wymyślą?
0: 226452100. Czekamy na wasze telefony. Dajcie znać, gdzie słuchacie Czwórki. Czy w samochodzie, czy na wakacjach, a może jesteście w ogrodzie i teraz chillujecie. 22 645 2100 to nasz numer telefonu, a to Masterpiece specjalnie dla was.

0: To Espresso Tonic w czwórce, tak gramy specjalnie dla was. Nie wiem, czy wy teraz coś sączycie, ale jeśli tak, jeśli nie, to zawsze możecie chwycić za telefon i dać znać, gdzie jesteście i gdzie słuchacie czwórki. 226452100. Swoją drogą mam też taką cichą nadzieję, że to popołudnie z czwórką stanie się dla was wieczorem, nocą i kto wie, być może porankiem razem z nami. Czwórka zamiast mediów społecznościowych. To byłoby coś. Zresztą nie bylibyście w tym sami, gdybyście tym tropem chcieli pójść.
1: Stoisz w korku? Dzwoń 226452100.
0: Britney Spears zapowiedziała, że porzuca internet na rzecz nowej pasji, jaką będzie tworzenie rzemieślniczych mydeł i świec. Ale to nie jest jedyna znana osoba, która ma dość życia online. Kto jeszcze się na to zdecydował? Właśnie o tym jutro opowie wam Kasia Dydo w poranku czwórki.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Oczywiście, że warto. Ja jestem bardzo ciekawy, gdzie słuchacie czwórki, co robicie po robocie, bo u nas panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie, a za kilka minut muzyczne Guilty Pleasure. Wrócimy dzisiaj do roku 97, do świata boys bandów. Ciekawy jestem, komu wtedy noga się ruszy.

0: To Cat Chemist w czwórce 54-latek z Nowego Jorku. A skoro o liczbach mowa, zapraszam was do roku 97. Właśnie wtedy Telewizja Polska rozpoczyna emisję Klanu, a cały świat dowiaduje się, kim jest Rysiek. Wtedy też, w 97, na świat przychodzi tenisista Hubert Hurkacz i właściwie starszy od niego właśnie wtedy jest tylko Krzysztof Ibisz, który z kolei bardzo się cieszy, bo w 97 powstaje kanał ogólnopolski Polsat 2. No a jeśli chodzi o muzykę, w 97 listy przebojów dominuje jeden boyband.
1: Muzyczne guilty pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: No właśnie, dzisiaj w konkursie Czwórka na walizkach pakujemy walizkę Millenialsa. Przypominam, że rozczarowanie rzeczywistością to jest czwarty przedmiot, który do tej walizki wrzucamy. Ale swoją drogą chyba nie ma kogoś, kto Millenialsem jest i nie kojarzyłby zespołu Backstreet Boys. Dziewczyny wtedy szalały. Chłopaki zastanawiali się, jak to się robi, żeby mieć takie powodzenie u dziewczyn. I jest to też opowieść o tym, jak dzisiaj tworzy się boysbandy, albo jak te boysbandy tworzono 20 czy 30 lat temu. Jeden wyższy, drugi niższy. Jeden z jaśniejszą karnacją, drugi latynos. Jeden prawie nastolatek, kolejny 15 lat starszy. Taka była recepta. Mnie tylko przeraża, że dzisiaj jestem dużo starszy niż ten stary z Backstreet Boys w 97.
1: Nie oceniamy, słuchamy.
0: A czy wy pamiętacie jeszcze

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz cztery przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy.

przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić.

0: Steffi i Virginia. W czwórce minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Ekstremalnie wysokie temperatury dokuczają nie tylko ludziom. Ze względu na kolejne fale upałów, Fundacja Medor, prowadząca schronisko dla zwierząt w Zgierzu, zmuszona była wstrzymać spacery wolontariuszy z psimi podopiecznymi placówki. Zwierzęta bardzo źle znoszą tak wysokie temperatury, wyjaśnia Dagmara Andrzejewska z fundacji.
2: Zarówno jak i my ludzie, tak samo zwierzęta nie chcą w takie temperatury wychodzić. Dodatkowo włączyliśmy im zraszacze. Nie wychodźmy przede wszystkim ze zwierzęciem, czy to w schronisku, czy w domu, właśnie w ten największy upał, kiedy chodniki są nagrzane.
0: Spacery są wstrzymane do odwołania. Fundacja prosi też o wsparcie w postaci małych zbiorników wodnych i basenów, z których psy będą mogły skorzystać, aby schłodzić się w trakcie upałów.
3: Autopromocja.
4: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
5: A przede wszystkim wy.
6: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
4: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
5: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
6: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
4: Dorzućcie do pisek, gramy co chcecie.
5: A w piątki od 18.

0: I delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
0: Zuza Zielińska,
2: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
9: Tak jak my.

Show Me Love, pokaż mi miłość. Tym kawałkiem witamy was w drugiej godzinie naszego spotkania. Ja chciałbym poprosić was o to, żebyście pokazali mi najbardziej osobliwe miejsce, w którym ostatnio byliście. Sprawdziłem, jeśli chodzi o definicję słownikową słowa osobliwy, to jest wyjątkowy, oryginalny, dziwaczny, inny niż

0: reszta. I o propozycje takich miejscówek w wakacje was pytam.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Czekam na telefony 226452100. Ja mam swoje miejscówki, które idą tym tropem, to znaczy są na pewno osobliwe. Kocham Bieszczady, bo tam można znaleźć stodoły, na których artysta Arkadiusz Andrejkow, to jest taki podkarpacki artysta, stworzył deskale. Deskale, czyli murale, tyle że na drewnie. To znaczy jakaś rodzina dawała mu swoją fotkę i on przenosił to po prostu na drewno. Wygląda to bajecznie i zachęcam was do tego, żebyście odwiedzili być może te miejscowości, a jest to do znalezienia w internecie, gdzie Arkadiusz Andrejkow tworzył. I jest jeszcze taka ładna miejscowość w Bieszczadach, Smolnik. Tam znajdziecie drewnianą cerkiew prawosławną, w której nie ma elektryczności. I wiem, że kiedy są tam jakieś uroczystości, to wszyscy ludzie przychodzą ze świecami. Czasem przychodzi nawet jakiś niedźwiedź. Najbardziej osobliwe miejsce, w którym ostatnio byliście? 226452100. Czekam na telefony.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: No tak, tak, dziękuję Jędrzeju. 226452100. To nie muszą być oczywiście zabytki, to mogą być też nowoczesne budowle, które w jakiś sposób są osobliwe. 226452100. Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami dziś do godziny 19:00.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Odbijam się o kanty, mam dziś czas na styk. Ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

0: To Azyl Przona i ich muza, przyznacie, przyjemnie się słuchało. 22 645 2100, najbardziej nietypowe miejsce, w którym ostatnio byliście. Stwórzmy dzisiaj taką listę różnych miejscówek, które warto odwiedzić w wakacje. Czekam na wasze telefony. 22 645 2100. Ja dzisiaj mówiłem, że w Bieszczadach znajdziecie takich mnóstwo. Pewnie jeszcze dzisiaj jakąś dorzucę.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: To jest nasza zasada do godziny 19, a razem z nami Rafał Krause, człowiek, który jest związany z popkulturą właściwie od samego początku, niemalże od urodzenia. Fotograf znany też na Instagramie jako Hukilt Krause. Dzień dobry, cześć Rafale.
2: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
0: A czy mogę powiedzieć, że człowiek, któremu przybyło obserwujących na Instagramie po tym, jak sfotografował stację benzynową z Kolima?
2: Tak, to też jest dobry opis mojej działalności. Myślę, że bardzo adekwatny. Faktycznie stacja z Kolima to jest jedna z tych miejscówek, która jest bardzo osobliwa i budzi bardzo duże emocje. Zresztą postać samego z Kolima, króla Latino, to jest taka osobowość, która no po prostu bardzo angażuje różne osoby z różnych grup społecznych, więc no też nie dziwi ten fakt.
0: Stacja benzynowa, która jest różowa, ty tam pojechałeś zimą, akurat nie latem, więc to też był ciekawy kontrast. Z jednej strony taki mocny róż, a z drugiej biel, bo napadało śniegu.
2: Tak, dokładnie. To faktycznie był taki moment, kiedy w Polsce szalały takie bardzo ekstremalne mrozy, już nie pamiętam, to mogło być nawet minus 20. Czeremcha, bo to w tej miejscowości znajduje się ta stacja benzynowa, to jest Podlasie, tak niedaleko granicy, i faktycznie cały ten anturaż, tak, czyli ta taka skuta lodem wioska, bo to tak naprawdę jest tam wiele takich jeszcze drewnianych domów, które wyglądają jak z jakiejś poprzedniej epoki, skuta lodem wioska, po której idąc tak przed siebie, bo akurat byłem wtedy, podjechałem tam pociągiem bez samochodu, bo wydaje mi się, że to był najlepszy sposób na odwiedzenie tej atrakcji, i właśnie w tym otoczeniu, tak, w tym sielskim krajobrazie mroźnym, niczym z jakichś obrazów Chełmońskiego, wyłania się właśnie ta stacja, która jest cukierkowo-różowa i wygląda właśnie jak trochę połączenie jakiegoś takiego parku tematycznego w Stanach Zjednoczonych, a trochę też właśnie może jak jakiś, nie wiem, domek Barbie, więc
0: tam... Czyli mogę dopisać do tej listy miejsc osobliwych, które warto w trakcie wakacji obejrzeć?
2: Oczywiście, wydaje mi się, że to pozycja obowiązkowa jak najbardziej.
0: Stacja benzynowa.

0: Was Kolima na miejscu pierwszym na razie, ale spokojnie możemy ją zdeklasować, więc zachęcam do tego, żeby zadzwonić 226452100. Czy można dzisiaj zwiedzać Polskę śladem memów?
1: Oczywiście można, nawet odbywają się, z tego co widziałem, takie spacery w różnych miastach. Wydaje mi się, że chyba ostatnio w Szczecinie coś takiego miało miejsce. W Szczecinie też jest dużo jakichś takich memicznych miejscówek. Natomiast faktycznie ten, można powiedzieć, przemysł memiarski rozrósł się w ostatnich latach bardzo, oczywiście za sprawą rozwoju social mediów, a przede wszystkim formatu wideo pionowego, tak? TikTok i czy rolki instagramowe, i to, jak w tej chwili działa algorytm, jak to, że algorytm jest w stanie sprawić, że ktoś przypadkowy bez dużej liczby followersów jest w stanie osiągnąć milionowe zasięgi, pokazując właśnie jakieś miejsce, które w ten sposób angażuje ludzi, tak?
0: Które... Szczecin to jest na przykład ta ulica, pamiętacie być może taki filmik, kiedy samochód zsuwa się, bo jest tam ta ulica dość pochyła i pojawia się hasło, ale urwał.
1: Tak, to jest ulica Kusocińskiego, na miejscu znajduje się nawet mural upamiętniający tę sytuację, to jest już kilkunastoletni mem i faktycznie jest aktualnie tak, że te retro, nazwijmy to, te memy, bo tutaj jeszcze działa ta nostalgia, tak, która potęguje te emocje i chęć odwiedzenia tego kultowego miejsca. Tutaj faktycznie jest potrzebny ten czas, żeby nadać takiemu miejscu, nie wiem, odpowiedniej rangi czy takiej powagi, tak, żeby...
0: Ja tylko dodam, że Rafał tam na miejscu był, a jak było, o tym opowie za kilka minut, mam nadzieję. Rafał Krause, który na Instagramie znany jest jako Who Killed Krause, a my dziś pytamy was o to, jaka jest najbardziej nietypowa miejscówka, w której ostatnio byliście. Osobliwa, to takie ładne polskie słowo. 226452100.
2: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Z jednej strony rozmawiamy, ale z drugiej słuchamy też muzyki. Posłuchajcie tego kawałka prosto od Jay-Z. Co wy na to? To już 19 minut po godzinie.

Jay-owi Z tego pytania nie zadam, bo jakby się chłopak rozwinął, to myślę, że skończylibyśmy mniej więcej po 20. Najbardziej nietypowe, osobliwe miejsce, w którym ostatnio byliście. Złapcie za telefon i dajcie znać 226452100. Być może chodzi o ulicę.

0: może o jakiś pomnik, a może nawet nie pomnik, nie ulicę, ale stary baner, który jest w jakimś miejscu dla was ważnym od 50 lat, to się nie zmienia i jest też ciekawą miejscówką do tego, żeby zrobić sobie tam na przykład zdjęcie. 22 645 21 00.
1: Po robocie.
0: Razem z nami Rafał Krause, który zajmuje się popkulturą, znany jest na Instagramie jako Hukild Krause, jest fotografem i fotografuje bardzo wiele różnych miejsc, między innymi tę szczecińską ulicę Kusocińskiego, bo mi kilka minut temu przypomniałeś, gdzie pojawiło się to hasło, tak, ale urwał. Tak. Ale takich miejsc jest zdecydowanie więcej. Wiem, że wróciłeś, to było niedawno czy jednak dawno, Podlasie?
2: Tak. No na Podlasiu to byłem w zeszłym roku. Nie wiem, czy pytasz o te jakieś konkretne memiczne miejsca, czy o jakieś fotografie.
0: W ogóle cię o memiczne nie pytam, dlatego że na twoim profilu na Instagramie chyba na pierwszy rzut wybijają się te kolorowe, te, które pokazują też architekturę samego Podlasia.
2: Tak, no trochę tak staram się kuratorować, że użyję takiego słowa, ten profil instagramowy, tak żeby on jednak był ładny w obrazku, bo to jest Instagram, natomiast z kolei te rolki są schowane gdzieś tam pod tą zakładką rolek, ale też na TikToku, gdzie jest chyba trochę więcej filmów, jest trochę większy chaos wizualny i tam w zasadzie publikuję wszystkie te takie wideo podróże, tak. A jeżeli pytasz o Podlasie, no to tam faktycznie sfotografowałem wiele kolorowych cerkwi i to w zeszłym roku była moja pierwsza wycieczka do tego regionu, do tego województwa w ogóle. No i przyznam, że zaskoczyło mnie właśnie jakby ten koloryt, tak? No i też jakaś taka egzotyka tej Polski, której wcześniej nie znałem. Tak właśnie stąd moja fascynacja tymi cerkwiami.
0: Którą czasem traktuje się trochę po macoszemu, a myślę, że to nie jest dobre podejście. Najbardziej osobliwe miejsce właśnie tam na Podlasiu, twoim zdaniem? To teraz możesz, wiesz, zestawić ze sobą te piękne, kolorowe cerkwie z tą memiczną stroną Podlasia.
2: No tak, oczywiście ta stacja z Kolima jest też na Podlasiu, natomiast jeżeli miałbym trzymać się jakichś takich bardziej tradycyjnych obiektów, które tam widziałem, no to myślę, że meczet w Kruszynianach, on jest taki bardzo zielony i w ogóle zaskakujący architektonicznie, jeśli chodzi o jego kubaturę. No i też bodajże w Bielsku Podlaskim była też bardzo taka ciekawa cerkiew w jakichś takich pastelowych kolorach, więc myślę, że mógłbym wskazać tego typu obiekty. Natomiast to, co jest ciekawe w Podlasiu, to jednak to, że podróżując tam samochodem, no bo to jest jednak niestety tam najlepszy środek transportu ze względu, myślę, też na wykluczenie komunikacyjne tego regionu, jest to, że po prostu czasami przypadkowo mija się jakąś wieś i po prostu chce się zatrzymać tak i sfotografować jakąś cerkwię przy cmentarzu, czy właśnie jakieś, nie wiem, osobliwe widowisko.
0: Próbuję cię rozgryźć, co to dla ciebie znaczy miejsce osobliwe?
2: No, to jest podchwytliwe, myślę, pytanie. To znaczy, to jest, no, faktycznie masz rację, jest to przymiotnik, który każdy może rozumieć inaczej. Dla mnie osobliwość jest, polega właśnie na tym, że w tym takim, nie wiem, polskim interiorze, w polskim krajobrazie, który jednak kojarzy nam się z jakimiś takimi monochromatycznymi elementami, jakoś nie kojarzy nam się to zwykle z jakąś wielością barw, czy z jakąś, że tak powiem, dziwacznością, nie wiem, jeżeli chodzi o architekturę, czy jakąś taką monumentalnością. Jeżeli to mnie gdzieś spotyka, to zawsze przykuwa mój wzrok. Myślę, że też do przymiotnika osobliwy doliczyłbym też takie elementy, takie obiekty, które są efektem takiej, powiedzmy, nie wiem, samowolki budowlanej, to jakiejś takiej
0: koszmarki czasem.
2: Koszmarki tak zwane, tak, architektoniczne, to też jest coś, co w moim słowniku.
0: To teraz możesz sobie te koszmarki architektoniczne przypomnieć, czemu robiłeś im akurat zdjęcia, o tym pogadamy za kilka minut. Rafał Krause razem z nami, człowiek, który zajmuje się popkulturą jako dziennikarz od lat, jest fotografem, a na Instagramie znacie go być może jako Hukild Krause. Pytanie na dziś. Najbardziej nietypowe, osobliwe miejsce, w którym ostatnio byliście. Złapcie za telefon, dajcie znać 226452100.
1: Relaksik.
0: To już 26 minut po godzinie 17.

0: po robocie nie gadamy o robocie, ale w czwórce możemy pogadać o najbardziej nietypowych, osobliwych, wyjątkowych miejscach, w których ostatnio byliście. Jeśli jest taka miejscówka, złapcie za telefon i podzielcie się z nami, dokąd mamy jechać. 226452100 to nasz numer telefonu.
1: Od szefa nie odbieraj, od nas możesz.
0: Od Rafała Krauze też można odebrać. Od Rafała Krauzego, tak powinienem chyba poprawnie powiedzieć.
2: Tak.
0: Człowiek zajmujący się popkulturą, fotograf znany na Instagramie jako Who Killed Krause, ale też człowiek, który ma podobnie jak ja, to znaczy lubi iść sobie do kawiarni, popatrzeć przez szybę i obserwować ludzi, bo czasem jak się robi zdjęcie w różnych osobliwych miejscach, to nie najważniejsze jest to samo miejsce, tylko chyba człowiek, który się tam pojawia.
2: Tak, to prawda, mogę się z tym zgodzić. Myślę, że ta społeczność, która gdzieś tam charakteryzuje dane miejsce, no to ona tak naprawdę dodaje dużego kolorytu. Stąd też myślę, że fenomen dużych metropolii, takich jak, nie wiem, Nowy Jork, które są często fotografowane, także myślę, że ze względu nie tylko na tę architekturę w postaci wieżowców, ale i też to, co się dzieje tam na dole, to jak zachowują się i wyglądają przede wszystkim ludzie.
0: Ty masz bardzo ciekawe podejście, bo z jednej strony jedziesz na przykład do Azji i fotografujesz coś, co jest bardzo odległe dla nas i jest osobliwe, a z drugiej strony znajdziesz sobie, no właśnie, wspominaną dzisiaj wielokrotnie stację benzynową z Kolima. Jeśli chodzi o te koszmarki, o które cię pytałem, architektoniczne, kilka minut temu, to co jest w twoim top 3 na przykład?
2: Myślę, że to w ogóle jest też ciekawe, jeżeli chodzi o takie akurat zainteresowanie w sieci koszmarkami architektonicznymi. Powstawało wiele rankingów tego typu i faktycznie na TikToku mam wrażenie, że to przeżywa w tej chwili jakiś renesans. Wszelkie osobliwe pomniki, czy właśnie samowole budowlane są w różnych rankingach się znajdują. Myślę, że na pewno Czarny Kot, który tutaj w Warszawie się znajdował, niestety bądź stety został rozebrany. To była jakaś taka kultowa miejscówka pod kątem koszmarków architektonicznych. Zamek w Łapalicach, to akurat Pomorze. Byłem tam wielokrotnie też jako jeszcze dzieciak na wycieczkach. To też jest niedokończona budowla, jakieś takie właśnie zapędy na zbudowanie własnego zamku. Wiem, że jest też taki zamek w Stobnicy. Też kontrowersyjna inwestycja.

0: inwestycja ze względu na jakby naruszenia obszaru Natura 2000, więc tutaj też wchodzi kwestia ochrony przyrody. To są zawsze jakieś takie czarne strony tego, co my przykładowo możemy postrzegać jako tak ciekawe zjawisko, to czasami łączy się też z jakąś tam ciemniejszą stroną. Ja na przykład ostatnio, będąc w Bieszczadach, spotkałem jakiś taki, nie wiem, osobliwą konstrukcję, która była czymś jak diabeł, zbudowany z jakichś takich metalowych elementów, i on był naprawdę olbrzymi.
1: A pamiętasz miejscowość, czy nie? Gdzie to było?
0: To było niedaleko chyba Ustrzyków Dolnych.
1: Tak, i no, tam... Czyli końcówkę, można powiedzieć, Polski, jak popatrzymy sobie na mapę.
0: Dokładnie, i to było niedaleko stacji benzynowej, tam trzeba było wejść za opłatą. Ja sobie sfotografowałem, też można znaleźć na moim profilu tego diabła. Nie jest on w żaden sposób opisany, bo w zasadzie w sumie nie wiedziałem, jak go opisać, natomiast to jest jakiś taki chyba wykwit lokalnej twórczości, tak? Bo tam były też inne jakieś elementy, obiekty stworzone z jakichś takich metalowych części, więc no to są też jakieś takie zaskoczenia, które można przeżyć właśnie podróżując po naszym kraju.
1: To ja w Bieszczadach polecam ci Deskale, bo o nich wspominałem dzisiaj. Takie murale po prostu na stodołach, które się pojawiały dzięki jednemu artyście podkarpackiemu, Arkadiuszowi Andrejkowowi. Wygląda to bajecznie, jak jakiś człowiek dawał mu zdjęcie rodziny, powiedzmy z lat 20. XX wieku, i nagle to zdjęcie pojawiało się na stodole. Wygląda super. 226452100. Rafał Krause z naszego studia jeszcze nie ucieka. Pytanie do was. Najbardziej osobliwe miejsce, w którym ostatnio byliście. Coś, co was zaskoczyło, co jest inne niż wszystko, co wokół nas. 226452100. Po robocie. To może być oczywiście jakiś zabytek, to może być miejscówka, ale też może być takie miejsce, w którym można spotkać osobliwego człowieka. 226452100.

0: I nie bomby, a na ficie małpa. Tak gramy dla was. 37 minut po godzinie 17. Najbardziej osobliwe miejsce, w którym ostatnio byliście. Na razie tak się składa, że na miejscu pierwszym jest stacja benzynowa z Kolima. Tu się nie zmienia, ale myślę, że możemy spokojnie wspólnie tę listę rozbudować. 226452100.
1: Po robocie.
0: Rafał Krause razem z nami, człowiek zajmujący się popkulturą, fotograf znany na Instagramie jako Who Killed Krause. Czy miałeś kiedyś taką trudną sytuację, kiedy robiłeś jakieś zdjęcie w osobliwym miejscu? To znaczy, no nie wiem, to było takie miejsce, które było z jakiegoś powodu niebezpieczne, albo ktoś chciał ci trochę krwi napsuć przy okazji?
2: Tak, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takich fotografów ulicznych, to myślę, że jest to jakieś doświadczenie dosyć znajome, tak? Nie każdy będzie przychylnie patrzył na to, co się robi, gdzie kieruje się ten obiektyw, zwłaszcza jeżeli fotografuje się często takie rzeczy, które dla przeciętnego człowieka wydają się nieinteresujące, bo jeżeli mówimy o jakichś miejscach z memów, to są czasami tak jakieś bloki, zwykły szary blok, który jakimś przechodniom może wydawać się nieinteresującym obiektem, więc to budzi podejrzenie, dlaczego ktoś tutaj z tym sprzętem fotograficznym pcha się tutaj, nie wiem, na nasze osiedle. Z kolei ja miałem taką sytuację na bazarze Olimpia, bo wydaje mi się, że tam można znaleźć też osobliwe przedmioty, osobliwych wystawców, jakieś takie czasami, nie wiem, sprzęty elektroniczne z poprzedniej epoki, najróżniejsze rzeczy. No i tam po prostu też chciałem sfotografować jakoś tak ten ruch, to co się tam dzieje, te tłumy, które się przewijają przez ten bazar, bo to też w jakiś sposób jest dla mnie interesujące. No i tam panowie, którzy byli rozłożeni z jakimiś swoimi bibelotami, mieli straszny problem i zaczęli wręcz grozić mi, znaczy może nie oni bezpośrednio grozili mi pobiciem, natomiast mówili, że zaraz ktoś tu przyjdzie, kto nie będzie tak przychylnie patrzył na to, co ja tutaj robię. Nie wiem, co sprzedawali, nie wiem, dlaczego tak się zdenerwowali, ale tak właśnie na Olimpii było.
0: To jest faktycznie osobliwe miejsce. Zresztą bazary same w sobie są bardzo ciekawe, bo jak pojedziemy sobie do jakiegokolwiek miasta, ja na przykład w Warszawie bardzo lubię na północy Warszawy bazar Wolumen, gdzie można znaleźć wszystko, no ale przede wszystkim warzywa i owoce. Jak się tam chodzi, ktoś, kto jest turystą i tam pójdzie, może być zaskoczony, dlatego że tam są prawdziwi rolnicy w wielkiej metropolii w Warszawie, można sobie z nimi pogadać, kupić prawdziwe warzywa. Te stoiska same w sobie też są bardzo ciekawie ułożone. Ty jesteś takim bazarowiczem, czy ta Olimpia to ci się trafiła tak przypadkowo?
2: Jestem bazarowiczem i też bardzo chętnie, jeżeli jestem na jakiejś wycieczce zagranicznej, to szukam tego rodzaju pchlich targów, jakichś bazarów, bo no tam przede wszystkim też z jakiejś takiej, nie wiem, perspektywy wręcz antropologicznej można czegoś dowiedzieć się na przykład o danym kraju czy danym mieście, patrząc na to, co ci wystawcy tam sprzedają. Też uważam, że te bazary czasami w dużych miastach już gdzieniegdzie zanikają kosztem jakichś konceptów czy jakichś bardziej, nie wiem, wymuskanych rozwiązań sprzedażowych czy po prostu supermarketów. A szkoda, bo to faktycznie jest jakieś takie miejsce żywe. Ja blisko siebie mam też bazar na Zieleniaku. Tam, no, tak jak mówisz, można sobie też z różnymi rolnikami porozmawiać. Tam faktycznie dużo tych warzyw i owoców jest. Bazar na Kole to też jest jakiś taki klasyk, z którego bardzo często widzę, że ludzie wynoszą, przynoszą różne ciekawe rzeczy, ciekawe obiekty. Jestem też fanem takich właśnie ad hoc organizowanych pchlich targów, gdzie po prostu czasami ludzie przynoszą swoje rzeczy z domu i je sprzedają. I tutaj mogę pochwalić się, że jakiś czas temu udało mi się na takim pchlim targu na warszawskiej Pradze znaleźć wielki album z gołębiami i to jest naprawdę kompendium wiedzy, jeżeli chodzi o gołębie.
0: Nie wiem, czy się zgodzisz w takim razie, skoro dzisiaj tworzymy listę miejsc osobliwych, to zrzućmy trochę na dół tę stację benzynową z Kolima i niech na miejscu pierwszym będą te targi osobliwe.
2: Czemu
0: wchodzisz
2: nie?
0: W to? Dobra, to tak robimy. W takim razie o Rafale nie wiecie jeszcze jednej rzeczy. To jest człowiek, który podróżuje też śladem teledysków, ale o tym opowie za kilka minut. Rafał Krause, Who Killed Krause, tak możecie znać go na Instagramie.
1: Od szefa nie odbieraj, od nas możesz.
0: 226452100. Najbardziej nietypowe, osobliwe miejsce, w którym ostatnio byłeś?

0: Original Coffee. Original mogą być też miejsca, takie osobliwe, nietypowe, w których byliście ostatnio. O takie miejsca dzisiaj was pytamy. 226452100. Złapcie za telefon i dajcie znać. Doszliśmy do wniosku razem z Rafałem Krausem, że takim miejscem mogą być targi, gdzie znajdziemy rolników, gdzie znajdziemy różnych sprzedawców. I to nie tylko w małych miejscowościach, ale w dużych europejskich metropoliach. Dlaczego nie?
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Rafał też jest człowiekiem, który ogląda teledyski, bardzo różne, ale mało tego, oprócz tego, że je ogląda, to potem podróżuje śladem tych teledysków. To proszę się z tego wytłumaczyć, dlaczego tak robisz? Co cię do tego skłoniło?
2: W zasadzie nie wiem, ale jakoś tak mam wrażenie, że bardzo lubię patrzeć na różne miejsca, na różne miasta przez pryzmat popkultury, no akurat teledyski to jest jakaś taka dziedzina popkultury, która w ostatnim czasie bardzo się rozwinęła. Myślę, że też za sprawą YouTube'a i też demokratyzacji tej dziedziny, że tak naprawdę no, wielu twórców zaczęło robić też samemu te teledyski i też wpadło wręcz, mam wrażenie, w taką manię tworzenia do każdego niemal utworu, singla tych teledysków. I też no, ja po prostu przez to, że jestem trochę takim flanerem, który lubi sobie spacerować ze słuchawkami na uszach po różnych częściach miasta, wydaje mi się, że stąd mogło się wziąć to, że patrzę na różne przestrzenie, miejsca przez pryzmat muzyki.
0: Czyli na przykład tak o Hemingway bierzesz jego teledysk, albo PZ, albo Skubas i potem widzisz ten blok, idziesz tam zobaczyć, jak to wygląda naprawdę.
2: Tak, natomiast po prostu w pewnym momencie zauważyłem, że jest jakaś taka, no może nieskończona, ale jakaś baza, powiedzmy, lokacji, w których twórcy teledysków, z których twórcy teledysków lubią korzystać.
0: Czyli idą czasem na łatwiznę, mówiąc wprost.
2: Może tak, ale czasami też wydaje mi się, że po prostu fotogeniczność danych miejsc jest w jakiś sposób tutaj czymś, co ułatwia tworzenie tych obrazów.
0: To zacznijmy od Warszawy. Słuchaj, taka miejscówka w Warszawie, którą upodobali sobie artyści tworzący teledysk.

0: Dokąd iść?
1: Wydaje mi się, że prawa strona, prawy brzeg Wisły, czyli Praga, tak, to jest na pewno ta część Warszawy, w której znajdziemy mnóstwo takich teledyskowych miejscówek. Przede wszystkim przyczółek Grochowski. On pojawiał się właśnie w teledyskach, tak jak mówiłeś, PZ-a, Skubasa. Tak, o Hemingwaya, tam też kręcono różne filmy. Ostatnio nawet widziałem jakąś kampanię ministerstwa, która też została tam nakręcona. To jest na pewno jedna rzecz. Druga z kolei, bo ten przyczółek Grochowski to jest trochę takie właśnie idealne pod względem urbanistycznym osiedle, zaprojektowane ze starannością i bardzo przemyślane. Z kolei jest też to drugie oblicze Pragi, czyli na przykład ulica Brzeska, która oczywiście jest na swój sposób piękna ze względu na kamienice, które się tam znajdują, natomiast oczywiście dla przeciętnego człowieka może momentami, zwłaszcza po zmroku, wydawać się przerażająca. No i tam też powstało wiele przede wszystkim rapowych teledysków, tak, Problem, Bonus RPK, czyli jakieś takie bardziej sytuacje uliczne, takie praskie sytuacje zostały tam sportretowane.
0: Problem bardzo często pojawia się na naszej playliście, czyli jak ktoś jest fanem i chciałby znaleźć jakąś lokację związaną z tym zespołem, no to Brzeska w Warszawie będzie dobrym wyborem.
1: Oczywiście, no ale też Brzeska jest znana na przykład z tego, że powstał tam nawet teledysk do utworu Radiohead, czyli mamy tutaj sytuację worldwide, że posłużę się takim słowem, Brzeska staje się popularna gdzieś na świecie. Zresztą można tam zobaczyć wycieczki zagraniczne też na tej ulicy, więc wydaje mi się, że to nie przypadek.
0: Rafale, dobrych wakacji, dobrych wyjazdów. I jak wrócisz z tych wakacji, to mam nadzieję, że przyjdziesz do nas i trochę opowiesz o tym, jak było, jakie foty w osobliwych miejscach zrobiłeś jako kolejne.
1: Bardzo chętnie, no i oczywiście zapraszam do mnie do obserwowania, ponieważ niedługo pojawią się nowe miejscówki na pewno na moim profilu.
0: Who Killed Krause, tak nazywa się ten profil na Instagramie. Jego właściciel Rafał Krause był dzisiaj naszym gościem. Człowiek zajmujący się i fotografią, i popkulturą od wielu, wielu lat. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Odbij kartę. Włącz czwórkę.
0: A no tak, bo my mamy jedną czwórkową zasadę. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: Słuchasz czwórki. Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy.
1: Bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i

0: COVID. Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: nie, my tak nie gramy.
1: Ja wiem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: Magnifico od Chodaka, to już godzina 18.
1: Pogoda.
0: We Włoszech rekord fali upałów, najwyższy stopień alertu prawie we wszystkich miastach. Upały sięgające 36-41 stopni panują od alpejskiej północy po dalekie południe kraju. Szczególnie dokuczliwe są w Rzymie i we Florencji, która jest zawsze jednym z najgorętszych miast. Jak podał dziennik La Repubblica, na niektórych ulicach tego historycznego miasta termometry w niedzielę pokazywały 53 stopnie. Na liście 27 największych miast, w których prowadzony jest codzienny monitoring, tylko dwa, Messyna na Sycylii i Reggio Calabria w Kalabrii, nie są oznakowane kolorem czerwonym. Tak wysokiej liczby miast objętych najwyższym stopniem alertu nigdy wcześniej nie było.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: Tu u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Polecam.

0: Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
1: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Kawałka z czerwca tego roku uwzględniono w napisach końcowych artystę zajmującego się efektami wizualnymi opartymi na sztucznej inteligencji. No i to była pewnego rodzaju nowość w świecie muzyki, ale też wywołało to kontrowersje. Ciekawy jestem, jakie macie zdanie na ten temat, chociaż dzisiaj nie o tym, bo trzecia godzina naszego spotkania ma to do siebie, że uczymy się nowych rzeczy, chcemy wam udowodnić, że nigdy nie jest za późno, żeby spróbować czegoś nowego. Nauka pływania po 40, bardzo proszę. Szycie dywanów, czyli tafting, nie ma za co. Czy kariera chociażby taneczna w sytuacji, w której ktoś nie trenował od dziecka? O tym wszystkim rozmawiamy, a dziś będziemy rozmawiać o żonglerce.
1: Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Nie będę ukrywał, że mnie osobiście to zagadnienie jest szczególnie bliskie, bo pamiętam, że kiedy miałem 16 lat, złapałem kontuzję i leżałem sobie dwa razy zagipsowany od pachwiny po kostkę przez całe wakacje w łóżku. To biorąc pod uwagę to, że na co dzień uprawiałem sport i chciałem coś zrobić z rękami, wziąłem trzy piłki tenisowe, odpaliłem sobie YouTube'a i tak właśnie uczyłem się żonglowania. Na tyle się w to wkręciłem, że potem poszedłem do sklepu żonglerskiego i już kupiłem profesjonalne piłki do żonglerki, tak zwane beanbagi. Mogę tylko dodać jeszcze jedną rzecz, że na studniówce też można było żonglowaniem zaszpanować. To wiem z własnego doświadczenia, ale tych powodów, dla których warto po żonglerkę sięgnąć, jest zdecydowanie więcej i na pewno dzisiaj wam o tym opowiemy.
1: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: My też jesteśmy prawie po robocie. Jesteśmy z wami dziś do godziny 19. Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek, nasz skład niezmienny. Dzisiaj przed 19 jeszcze rozwiązanie naszego konkursu Czwórka na walizkach. Zostańcie z nami.

0: To Me, Myself and I od De La Soul. Tak powędrowaliśmy muzycznie do roku 89. Piosenka, która opowiada o byciu sobą, o odrzucaniu presji wytwórni i panującej mody. Jak się ktoś dobrze wsłucha, to prawdopodobnie też utwór o żonglowaniu, no bo w żonglerce też warto być sobą.
1: Hobby nie zrobi się samo.
0: Wie to bardzo dobrze Paulina Chodnicka, która jest współzałożycielką Odskocznia Studio, instruktorką pedagogiki cyrku. Halo, halo, cześć Paulina.
2: Cześć, dzień dobry.
0: O żonglerce będziemy rozmawiać między innymi. Najdziwniejsze przedmioty, którymi żonglowałaś, to... Tu stawiam trzy kropki.
2: Wypchane skarpety, cebule i ostatnio również na urodziny w Małopolsce, na takim tradycyjnym zjeździe napieczonych, tak zwanych ziemniakami.
0: Ziemniakami? To podejrzewałbym, bo też sam próbowałem. Cebulami też próbowałem, ale że wypchanymi skarpetami w życiu bym nie przypuszczał.
2: Z braku laku można, chociaż, jeżeli ktoś by chciał próbować, nie polecam do dłuższego treningu, ponieważ są za lekkie. Ma znaczenie ciężkość piłeczki. Nie bez kozery w ogóle nie poleca się do żonglowania piłeczkami tenisowymi. Od razu tutaj zaznaczam. To naprawdę nie ułatwia, jeżeli ktoś chce zacząć. Wiem, że Iga Świątek tenisowymi piłeczkami świetnie sobie radzi, żongluje, no ale umówmy się, to jest gdzieś inny poziom już treningu. Zachęcam do nieco cięższych przedmiotów.
0: Ale to bardzo ciekawe, bo ja powiedziałem o tym, że 18 lat temu, jak miałem nogi w gipsie i chciałem coś zrobić z rękami, a trenowałem piłkę ręczną, to zacząłem żonglować właśnie piłkami do tenisa, odpalając sobie jakieś filmiki na YouTubie, ale po prostu nic innego nie miałem pod ręką, bo o tych wypchanych skarpetach wtedy akurat nie pomyślałem. Są też takie specjalistyczne sprzęty do żonglowania. Piłki to jest taki basic właśnie. Właściwie podstawa pewnie.
2: To jest basic, jak najbardziej. Tylko że od razu zaznaczę, w żonglowaniu nie chodzi, przynajmniej tym, które ja propaguję, o którym ja mówię wokół, wszem i wobec, że warto. Nie chodzi o udziwnienia, chodzi o to, żeby coraz wyżej sobie samemu stawiać poprzeczkę i coraz trudniejsze ćwiczenia dla siebie samego, dla siebie samej wykonywać. Natomiast oczywiście dla fanu można korzystać z przeróżnych innych rekwizytów i oprócz piłek, często na warsztatach żonglujemy, zaczynamy od tego, żonglujemy chustkami. Te są bardzo lekkie, powiecie, i jak to się ma do tego, co powiedziałam przed chwilą. No ma to się tak, że chustki wolniej spadają, wobec tego można swobodniej śledzić tor ruchu trzech przedmiotów i zobaczyć tę kaskadę, o jaką nam chodzi, żeby rzeczywiście wyrzucić te trzy przedmioty, czyli zdobyć finalnie tę sekwencję, jaką niektórzy nazywają, że to jest ta właściwa żonglerka.

0: Ja uważam, że żonglerka się zaczyna o wiele wcześniej, że tak naprawdę manipulacja jednym, dwoma przedmiotami to już jest świetny wstęp do żonglowania. No ale tak, właśnie chustki, tak jak powiedziałam, ty powiedziałeś o piłkach, dalej często są wymieniane maczugi, czyli z angielskiego klapsy, klaby. Też w takim potocznym języku mówi się, że są bardzo podobne do kręgli. A, to takie coś jak kręgle, tak, no to mówimy o tym, o maczugach. No i oczywiście później zaczyna się cały szereg innych możliwości, czyli na przykład żonglowanie ostrymi przedmiotami, butelkami. Są bariści, którzy żonglują butelkami z zawarem, albo są też po prostu artyści, artystki cyrkowe, którzy wykorzystują przeróżne przedmioty właśnie w swojej karierze artystycznej.
1: Od razu mówię, że nikogo do tego nie zachęcam, ale skoro mówisz o ostrych przedmiotach, ty na przykład nożami żonglowałaś?
0: Żonglujesz, ja nie, ale jest prześwietny spektakl Niebezpieczne rzeczy w wykonaniu Krzysztofa Kostery. Będzie go można zobaczyć, słuchajcie, już na festiwalu w Mosinie, który ogłaszamy w ogóle w tych dniach w województwie wielkopolskim. Krzysiek Kostera przyjedzie ze swoim show właśnie Niebezpieczne rzeczy i on tam na drabinie ekwilibrystycznej, czyli jeszcze w dodatku na wysokości, żongluje przeróżnymi niebezpiecznymi przedmiotami.
1: Paulino,
0: też podkreślę, nie zachęcamy do robienia tego w domu.
1: Jeśli chodzi o porobocie, to my się tu uczymy bardzo różnych rzeczy, na przykład pływania, no bo to się w życiu przyda. Uczymy się jazdy na rowerze dla dorosłych, bo to też się w życiu przyda. Ale czy żonglerka w życiu może się przydać? O tym porozmawiamy za kilka minut. Paulina Chodnicka, współzałożycielka Odskocznia Studio, instruktorka pedagogiki cyrku razem z nami.
2: Ten numer warto znać. 226452100.
1: Warto, dlatego powtórzę. 226452100. 19 minut po godzinie 18:00.

0: Iwona SKV, która żongluje słowem jak nikt inny i wszystko się zgadza, bo dziś rozmawiamy o żonglerce.
1: Po pracy zaczyna się życie.
0: Paulina Chodnicka, współzałożycielka Odskocznia Studio, instruktorka pedagogiki cyrku razem z nami. Paulino, opowiedziałaś o tym, że żonglowałaś cebulami, ziemniakami, wypchanymi skarpetami. A ile przedmiotów unosi się w powietrzu, kiedy ty żonglujesz? Tak najwięcej.
2: Ja żongluję stabilnie czwóreczką, natomiast jestem w drodze do piątki i pozdrawiam wszystkich tych, którzy te granice przeszli, ponieważ już teraz wiem, z czym się to je i ile jest to treningu. I tu też chcę powiedzieć, co mówię zawsze na swoich warsztatach, każdy z nas potrzebuje spędzić określoną ilość czasu i każdy ma tę ilość czasu inną potrzebną do poświęcenia na naukę nowej rzeczy. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy w ogóle próbowali uczyć się tej nowej rzeczy, żebyśmy sobie tę poprzeczkę coraz wyżej stawiali.
0: Ja jestem samoukiem i trzema potrafię, ale z czterema już mam problem. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że tu wchodzi do gry zupełnie inna technika rzutu tych przedmiotów.
2: Tak, to prawda. To jest po prostu, to są nowe ścieżki ruchowe i dla twojego ciała, i dla twojego mózgu. To są inne sygnały wysyłane. Natomiast to, co jest najważniejsze, to to, że w ogóle właśnie iloma przedmiotami byś nie żonglował, to wysyłasz sygnały do całego swojego mózgu, uruchamia się naprawdę cały mózg i to oznacza, że świetnie współpracuje półkula prawa, lewa, tworzą się nowe połączenia neuronowe, udowodniono naukowo, że rzeczywiście przyrasta masa, przyrasta nam tkanka w mózgu i to jest po prostu bardzo cenne do tego, żeby ta neuroplastyczność zafunkcjonowała. Neuroplastyczność, czyli taka zdolność naszego mózgu do bycia aktywnym, do rozwijania się, do samonaprawiania wręcz do końca naszych dni.
0: Czy my w takim razie odpowiedzieliśmy w tym momencie na pytanie, dlaczego warto żonglować? Bo mówiłem o nauce pływania, że ona się w życiu przyda, jazda na rowerze też, ale żonglerka koniecznie?
2: Tak, właśnie super, że wracasz do tego pytania. Jazda na rowerze, pływanie, wszystkie nowe rzeczy oczywiście nas rozwijają i pomagają nam być aktywnymi bardzo, bardzo długo. Natomiast żonglowanie pomaga wprowadzać nasz mózg w taki stan totalnej aktywacji, pozwala też wejść w stan flow, czyli takiej niebywałej uważności i jednocześnie przyjemności, który to stan flow jest ekstra właśnie, kiedy się uczymy czegoś nowego, kiedy... Pamiętacie jak dzieci, jak się uczyliśmy jako dzieci czegoś nowego, zatracaliśmy w ogóle poczucie czasu. Ono mijało tak po prostu jak wstrzyknięcie palcami, bo było się tak mocno w tej aktywności. I w żonglerce też jest ten stan bardzo łatwo osiągalny. I dokładnie ta neuroplastyczność, o której przed chwilą wspomniałam, jest super istotna, żeby rzeczywiście korzystać z tego faktu i uruchamiać ten nasz mózg i korzystać z tego, że te połączenia neuronowe mogą się tworzyć, nawet jak jesteśmy 20 plus 30 plus 40 plus 50 plus i tak dalej. I
0: tutaj trochę wyprzedziłaś, wiesz, moje pytanie, dlatego że dzisiaj są w Polsce szkoły cyrkowe, gdzie tę swoją przygodę między innymi z żonglerką zaczynają bardzo małe dzieci. Czy jak ktoś ma te cztery dychy na karku albo pięć, to też może dobrze żonglować i rzucać czterema, pięcioma piłkami?
2: Tak, jak najbardziej można. Tak jak wspomniałam, to jest naprawdę o fokusie i o ilości czasu, jaki się ma. Nie? Jeżeli ktoś jest w stanie poświęcić 8 godzin dziennie, no to myślę, że jest w stanie bardzo szybko osiągnąć ten stan jakiegoś mistrzostwa. Ale umówmy się, że na początek naprawdę wystarcza kilka minut dziennie. I właśnie co więcej, o wiele bardziej cenne jest to, żeby robić to regularnie, tak jak z innymi też czynnościami sportowymi, umówmy się. Jeżeli robimy to regularnie i do tego wracamy, to ma większe przełożenie na naszą codzienność, aniżeli takie zerwanie się od wielkiego dzwonu i właśnie spędzenie kilku godzin. Także polecałabym bardzo przeróżne trzy przedmioty. No dobrze byłoby zainwestować w piłeczki do żonglowania, ale jeżeli nie, to nawet te trzy mandarynki mieć w różnych miejscach w domu, żeby po prostu sobie przy okazji sięgać po to i wtedy zaczynać żonglować. Naprawdę, przy miejscu do pracy, w kuchni, w sypialni przed pójściem spać, żeby to były takie nawyki sięgania po piłki do żonglowania, kiedy mamy, nie wiem, puste ręce, kiedy chcemy coś ściągnąć, a to poskrolować, a to wypić kolejną kawkę. Nie, że zamiast tego można by było na przykład właśnie sobie pożonglować.
0: Żonglujemy. No jeśli chodzi o żonglowanie, ja polecam zawsze beanbagi, bo to są takie piłeczki, tak, które wyglądają trochę jak kiedyś były takie zośki, tylko że tam było mniej ziaren, a w tych beanbagach jest tych ziaren więcej. One są fajne, bo jak taka piłka spadnie, to daleko się nie potoczy, tylko mamy ją niemalże pod nogami. Paulina Chodnicka, współzałożycielka

0: Odskocznia Studio razem z nami, instruktorka pedagogiki cyrku, a za kilka minut padnie pytanie o to, kto dzisiaj decyduje się na to, żeby spróbować swoich sił w żonglowaniu, jeśli chodzi o taki no, raczej warsztatowy, być może bardziej profesjonalny wymiar.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: A ja spytam też o to, czy można nauczyć się żonglerki kontaktowej, bo to jest w ogóle bardzo ciekawy koncept, kiedy macie jakiś przedmiot, który nie odrywa się od waszego ciała. To może być na przykład przezroczysta kula, taka magiczna i ona faktycznie wygląda to, jakby latała w powietrzu.

0: To Young Miko, portorykańska raperka i wokalistka, więc muzycznie zwiedzamy dzisiaj cały świat, chociaż moim zdaniem żonglerka też może to umożliwić.
1: Twój sposób na relaks?
0: To być może właśnie żonglerka. Paulina Chodnicka, współzałożycielka Odskocznia Studio, instruktorka pedagogiki cyrku razem z nami. Paulino, czy ty potrafiłabyś zrobić takie radiowe warsztaty w żonglowaniu? Wyobraźmy sobie, że ktoś ma teraz 3 mandarynki. Co on ma zrobić, żeby to wyglądało jak żonglerka?
2: Na dobry początek po prostu położyć je przed sobą i przekładać zewnętrzne mandarynki na ukos, przekładając mandarynkę przez swój środek ciała, przekraczając linię środka.
0: Czyli czekaj, to wygląda tak, że my w jednej ręce mamy 2, w drugiej jedną.
2: Tak, zaczynamy od 2 w jednej ręce i po prostu przekładasz na ukos ciągle mandarynki i na podłodze czy tam na biurku i to jest właśnie to, do czego dążymy, czyli wejście w taki rytm, raz i pracujesz naprzemiennie, raz lewa ręka, raz prawa, dzięki temu właśnie aktywizujesz 2 półkule swojego mózgu, wchodzisz w rytm i masz w obiegu 3 przedmioty.
0: I wy robicie tak na warsztatach?
2: I tak zaczynamy, dokładnie. To jest pierwszy step z takiego modelu nauczania 5-step juggling, który wymyślił Craig Quad, Amerykanin, który w ogóle rozpropagował żonglerkę funkcjonalną, którą to z kolei wymyślił, dlatego że chciał, słuchajcie, umożliwiać żonglowanie dla osób niewidomych, tak żeby oni też mieli te same korzyści dla swojego mózgu z żonglowania, jak inne osoby, które widzą. I tak właśnie powstała żonglerka funkcjonalna, do tego zbudował specjalne tablice na 5 torach, gdzie możemy wręcz właśnie dążyć do żonglerki 5 piłkami, nawet z osobami, które mają bardzo ograniczoną motorykę.
0: I kto dzisiaj, słuchaj, decyduje się na to właśnie, żeby robić to, o czym ty opowiadasz? Kto decyduje się na to, żeby przyjść na warsztaty, które na przykład ty prowadzisz?
2: Coraz

0: bardziej świadome osoby seniorskie, silversy tak zwani, kochani, którzy po prostu już wiedzą, że jeżeli you don't use it, lose it. Nie? Jeżeli nie używasz tego, to tracisz. Więc po prostu ta zasada, że jeżeli coś nie jest praktykowane, ćwiczone, to słabnie, to te osoby, które już jakby mają tę świadomość, że dla ich mózgu jest ważne dodatkowe aktywizowanie, to po prostu te osoby przychodzą i bardzo chętnie uczestniczą, są bardzo proaktywne. Do tego dodatkowo oczywiście też ich rodziny, które na przykład wiedzą, że mają rodzinną historię Alzheimera, bo to też może być świetna profilaktyka, takie dodatkowe zadbanie o swój mózg. No i po prostu wszystkie osoby, które lubią wyzwania i tak zwany biohacking, możemy powiedzieć, bo żonglowanie pomaga i w lepszym widzeniu, bo ćwiczy się koordynację ruchowo-wzrokową, poszerza się pole widzenia i generalnie to jest taki rozwój sensoryczny, holistyczny. Ćwiczy się tak zwaną, uwaga, trudne słowo, priocepcję, czyli właśnie taki zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała. To jest coś takiego, co jest niezbędne, żeby dobrze funkcjonować w świecie.
1: Priocepcja. Mam nadzieję, że tak, mnie tym słowem nie obraziłaś. Wierzę, że nie. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, dlatego że ja się zachwyciłem kiedyś, widząc to w jednym z programów telewizyjnych, czymś, co się nazywa żonglerką kontaktową. Jakoś sobie tam radzę, jeśli chodzi o te trzy piłki podrzucane do góry. Natomiast jeśli chodzi o tę żonglerkę kontaktową, to dla mnie to jest magia. Mamy jeden przedmiot, na przykład taką kryształową kulę i teraz tak chyba dotykamy jej palcami, że to wygląda, jakby ona niemalże lewitowała. Każdy się tego może nauczyć?
0: No i tutaj właśnie jest potrzebna bardzo rozwinięta ta, powtórzę, głęboka priocepcja, czyli czucie głębokie, bo nie patrzysz na tę piłkę, nie wodzisz za nią wzrokiem, a i tak czujesz ją ciałem i odpowiednio możesz w związku z tym nią manipulować. Czujesz jej ciężar, nacisk na skórę, ona wygląda jakby lewitowała, ale generalnie masz pełną kontrolę. To jednak koniec końców nie jest magia, tylko pewnie tygodnie, miesiące, lata praktyki. To złudzenie lewitacji jest absolutnie jakby docelowym punktem, tak? Czyli ty, wydaje ci się, jakby ona pływała pod dłonią. No, tak naprawdę jest to jednak dotykane.
1: Czyli to nie jest magia, ale słowem dzisiaj czarowała nas Paulina Chodnicka, współzałożycielka Odskocznia Studio, instruktorka pedagogiki cyrku. Paulino, to jedno zdanie.
0: Tak, jedno zdanie. To chciałabym powiedzieć, że można się uczyć żonglowania z bardzo różnych powodów i na przykład mój narzeczony nauczył się dla mnie. Dzisiaj ma urodziny i bardzo serdecznie Piotra z tego miejsca Krzemysławskiego pozdrawiam.
1: Piotrze, ale ty masz gadułę w domu. Ale myślę, że jest magicznie, bo można podrzucać się różnymi przedmiotami. Wszystkiego dobrego i dla Piotra, i dla Pauliny Chodnickiej. Trzymajcie się. Dobrych urodzin.
0: Bardzo dziękuję.
2: Jeszcze jeden numer i do domu.
1: 226452100. Akurat ten numer to przyda wam się już za kilka minut, dlatego że będzie to wielkie rozwiązanie naszego konkursu Czwórka na walizkach. No i wypuścimy naszą walizkę z rąk, ale ktoś z was na pewno się dzisiaj ucieszy.

0: Andrzej Deli na chwilę w czwórce. No to nie była chwila, nie było mnie 3 tygodnie po robocie w czwórce, ale kiedy mnie nie było, to pisałem wiersz, a ten wiersz brzmi następująco. To jest ten moment, to jest właśnie ta chwila. Nasza walizka ze studia czwórki niedługo da dyla.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Sprawa wygląda następująco. Od samego rana w różnych audycjach wkładaliśmy do naszej walizki różne przedmioty, konkretnie 4, a waszym zadaniem jest skompletowanie całego wyposażenia, całego ekwipunku. Dzisiaj kompletowaliśmy walizkę Millennialsa.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
2: Czas na finał.
3: Czas na finał.
0: Razem z nami Róża. Halo, halo, cześć Róża.
4: Cześć, witaj.

0: cię.
1: Dobrze cię słyszeć. Powiedz, ty lubisz, jak się zdrabnia twoje imię?
0: Lubię najróżniejsze wersje mojego imienia.
1: To w takim razie, droga Różyczko, dzisiaj od samego rana kompletowaliśmy różne przedmioty w naszej walizce. Ty, rozumiem, nas słuchałaś i tu pytanie, czy sama, czy jednak to była większa ekipa i podzieliliście się zadaniami, że ktoś słucha rano, ktoś w południe, a ktoś po południu?
0: Sama słuchałam, bo byłam w pracy, miałam możliwość puścić sobie radio. Więc tak, jednym uchem słuchałam tego, co się w pracy dzieje, a drugim radia.
1: To się cieszę, że nikt ze współpracowników cię nie ubiegł. Dzisiaj pakowaliśmy walizkę milenialsa. Ty jesteś milenialską. O wiek dokładnie nie pytam, ale o generację tak.
0: Tak, jestem milenialką i z uśmiechem kompletowałam.
1: Czyli w razie czego, jak nawet byś nie usłyszała jakiegoś słowa, to pewnie dałabyś radę strzelić, ale ty jesteś z tych uważnych słuchaczy, więc jestem ciekawy. Możemy jechać po kolei. Pierwszy przedmiot, który znalazł się w walizce milenialsa, to?
0: Okulary zerówki.
1: To oczywiście okulary zerówki. Drugi przedmiot?
0: Paczka gum Donald.
1: Fantastycznie. Przedmiot trzeci?
0: Koszula flanelowa.
1: I czwarty?
0: Rozczarowanie rzeczywistością.
1: I tak to się robi. Tak wygrywa się w czwórce walizki. Różo, to jak się cieszą różyczki, które dostają od czwórki nowe walizki?
0: Wow, miła.
1: Czuję, że to była radość przygotowywana od samego rana, bo coś czułaś, że ta walizka na pewno dzisiaj będzie twoja.
0: No, cieszę się. Jest to na pewno dobra niespodzianka, bo radia słucham też twoich audycji, więc bardzo mi miło dzisiaj, naprawdę.
1: To się bardzo cieszę. Słuchaj, podejrzewam, że idąc tropem twojej pracy, bo wspomniałeś o tym, że słuchasz nas w pracy, to jest jakaś szansa, że ta walizka pojedzie z tobą na urlop, chyba że jesteś już po urlopie.
0: Właśnie jestem przed i się już nie mogę doczekać.
1: A dokąd jedziesz?
0: Jadę zobaczyć wielką rafę koralową, bo jestem przyrodnikiem i zamierzam trochę kawałka świata pod kątem przyrodniczym zwiedzić, więc na pewno mi się przyda miejsce na bagaż, na rurkę do snorklingu, także nie mogę się doczekać.
1: Jak ja ci zazdroszczę. Gdybyś miała miejsce w tej walizce, to ja tam się ładuję i jadę razem z tobą. Wszystkiego dobrego i gratuluję ci raz jeszcze.
0: Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
1: A kolejna szansa na to, żeby stać się właścicielem czwórkowej walizki już jutro.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
1: To jeszcze raz walizka milenialsa, a przedmioty cztery, które się w niej znalazły, to okulary zerówki, paczka gum Donald, koszula flanelowa i rozczarowanie rzeczywistością. Wiedziała o tym bardzo dobrze nasza słuchaczka Róża. 226 45 2100. Jutro ten numer na pewno wam się przyda. Oh,

0: Nenuwar, tak nazywa się ten kawałek. Gdyby dzisiaj kręcili Noce i Dnie, to pewnie byłaby to ścieżka dźwiękowa do nowej wersji tego filmu, a oni niczym Karol Strasburger do wody wkroczyli do naszego studia, to Adam Smolarek i Delem.
1: Jakubie, nigdy więcej nam tego nie rób.
2: Cześć.
1: Nigdy więcej nam tego nie
0: tygodnie.
1: Rób.
2: Cześć, z tej strony Kuba Jamrozek.
1: Absolutnie nigdy więcej nie zostawia nas na tak długo bez opieki.
0: No Jezu, to teraz oblałem się dziewiczym rumieńcem, którym oblewam się po raz 999.
2: A nie widać tego teraz podpiętej opaleniźnie twojej. Musicie wiedzieć, że redaktor Jamrozek jest rumiany, spieczony wręcz całkiem. Może być całkiem chrupki w tym momencie.
1: Możliwe, no.
0: W to nie idźmy.
1: No to jak było na urlopie? No już powiedz.
0: Było znakomicie. Pierwsza część to jednak była Polska. Z małym wyjątkiem, bo rowerem trafiłem na Słowację przez przypadek, ale to był zupełny przypadek.
1: Trzeba uważać.
0: A potem południe. I gdzie się bardziej opaliłem? W kajaku. W Polsce, w Pieninach.
2: Oczywiście. W Pieninach?
0: W Pieninach.
2: W górach kajaczyłem.
0: W górach kajaczyłem, płynąłem Dunajcem. Piękna rzeka, trochę rwąca, ale mało wody było akurat, więc się nie wywróciłem. Polecam. Jeszcze można obserwować flisaków, którzy rozwożą ludzi po rzece.
1: Czyli co, myślałeś, że po prostu w Polsce to można olać kręc filtrem, przyznaj się.
0: Tak zrobiłem, ale to jak już byłem za granicą, to wyobraźcie sobie, że położyłem się na leżaku i zasnąłem.
2: Ojej.
0: I potem żadna koszula już do mojej opalenizny nie pasowała, dlatego że ból był niesamowity. Ale opowiadajcie, co u was po godzinie 19.
2: U nas po 19 chłopaki z baraków po raz kolejny. Nasza audycja Moja i Dylema od poniedziałku do czwartku. My dzisiaj będziemy rozmawiali z Natalią Zastępą na temat jej nowego singla To Jedno, ale to jest w sumie pretekst. Podpytamy ją o klipy, podpytamy ją o w ogóle...
1: Też o przyszłość. O to, jak wyobraża sobie rzeczywiście następną erę w swojej karierze.
2: Czy nam powróży.
0: Czyli rozmowa o życiu.
2: Tak,
1: o życiu, o muzyce, o przyjaźni.
2: Jak to u mnie u Dylema zazwyczaj, a że przy okazji będzie Natalia, to też fajnie.
0: Boję popatrzeć się za szybę, dlatego że Kasia Dubrawska powiedziała minuta 18, a my gadamy już prawie 2:18.
1: Damy radę.
0: Dawno się nie widzieliśmy, no, to dlatego.
1: Prawda, no.
0: Za dziś wielkie dzięki. Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia, cześć.
3: No nareszcie, koniec dnia.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
0: Po reklamie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Optometry 99 w radiowej czwórce, a tymczasem na zegarze 19.
1: Pogoda.
2: Jeśli chodzi o pogodę, moi drodzy, no to dzisiaj było dziwnie. To jest na pewno pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Słowo dziwnie jest, myślę, najbardziej na miejscu od dawna. A co o tym uważasz, Adamie?
0: Dziękuję za to konkretne bardzo wyrażenie, bo zastanawiam się, co masz na myśli.
2: No, że ani, że było upalnie, ale nie było słonecznie. Było letnio, ale było bardziej, jak Warszawa przypominała trochę dużą saunę.
0: To prawda, ale wysoka wilgotność to sprawia. Ja też miałem to poczucie, bo dzisiaj z powodów różnych musiałem się ubrać w coś, no takiego z długim rękawem, z długą nogawką, nie? I się okazało, że się prawie ugotowałem.
2: Tak. No widzisz, ja się zdążyłem spocić, wychodząc spod prysznica i idąc po ciuchy.
0: Interesujące.
2: Dasz wiarę?
0: Niestety tak.
2: To jest naprawdę duszno. To jest, myślę, odpowiedni wyznacznik duszności.
0: Ponawiam, bardzo się cieszę, Delem, że podzieliłeś się tymi informacjami. No dobrze, no to powiedzmy sobie tak. Centrum 29 stopni, południe 32 i uwaga, nad morzem 20.
2: A to dopiero początek. Czy ty zdajesz sobie sprawę, że jutro ma być jeszcze goręcej?
0: O Boże, nie.
2: No nawet do 38 stopni.
0: Najgorzej, najgorzej.
2: Ale może będzie chociaż trochę słońca, no.
0: Może będzie, chociaż to też niekoniecznie dobrze, bo wtedy odczuwalność jest wyższa. Ale co więcej, będzie też lać. Będzie deszcz, będą burze. 55 litrów na metr kwadratowy w rejonie Karpat, tak nam mówi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To jest naprawdę dużo. 55 litrów na metr kwadratowy.
2: Skąd wiesz?
0: Bo wiem, ile to jest 10 litrów w wiadrze.
2: Ile to jest 10 litrów?
0: No to jest takie wiadro, o.
2: No rzeczywiście dużo.
0: I wyobraź sobie 5 takich wiader na metr kwadratowy.
2: Okej, okay, no dobra, rzeczywiście przekonałeś mnie, że to dużo. A no, jak oceniasz pogodę z dzisiaj?
0: Jak oceniam pogodę z dzisiaj? Jest lato, więc na spokojnie 8 na 10.
2: No dla mnie też byłoby 8, bo było po prostu dziwnie. Gdyby było troszkę więcej słońca, to by była naprawdę fajna pogoda. A tak to, tak dziwnie. No to jest słowo, które zostaje ze mną najbardziej, jeśli chodzi o dzisiejszą pogodę. Była dziwna. 8.
1: Autopromocja.
3: De Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się

0: z nieba, będziesz osłabiona.
1: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
6: Po reklamie.

0: na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
1: Czy myślisz, że utwór, którym otworzyliśmy dzisiejszą audycję, to taki pomost między tobą a mną?
2: Że ja lubię muzykę, a ty lubisz, jak ktoś stęka?
1: Że ja lubię muzykę, a ty lubisz, jak gitara jest niedostrojona.
2: Super.
1: I trochę brzęczy, no.
2: No to każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Każdy znajdzie coś
2: za
1: dla siebie.
2: Za nami Diliachty i The Zone z jego albumu sprzed 3 lat. Let's Start Here.
1: Let's Start Here to chyba jego najważniejszy album i mam wrażenie, że też w ogóle najciekawsze zjawisko w tym autotune'owym hip-hopie od bardzo dawna.
2: Czy no ustalmy, Diliachty w ten sposób wynalazł rocka.
1: Odkrył koło na nowo.
2: Wcześniej
1: no.
2: Nie było takiej muzyki. Teraz co najwyżej nie, koło na nowo no. Odkryła Charlie XCX teraz. No bo jak wiem, no skoro tak, Lil Yachty odkrył tak. Rocka, no, no to ona musiała być druga. No ale tak to jest, no tak to jest.
1: Lil Yachty chyba największe osiągnięcie to jest wyciągnął Dark Side of the Moon Floydów, pokazał Gen Z i Gen Z X. Ej, super, a da rady krócej?
2: Możliwe, bardzo to jest tak. Chociaż ciekaw jestem, czy ta płyta jest też używana w testach audiofilskich, ale to może zostawmy nie tym razem, chociaż dzisiaj o muzyce oczywiście będzie dużo, między innymi za sprawą naszej gościni, ale najpierw może my się przedstawmy. Ty jesteś Delem, ja jestem Adam Smolarek.
1: Dokładnie, ja jestem Delem, a ty jesteś Adam Smolarek.
2: Tak, z nami są Karina Tercon i Kasia Dubrawska, a za moment będziemy rozmawiali z Natalią Zastępą na temat, no w sumie czego?
1: Muzyki.
2: Szwajcarii? Muzyki?
1: Możemy porozmawiać o Szwajcarii, możemy porozmawiać o tarocie. Możemy na przykład też porozmawiać o tym, co to znaczy być niezależnym artystą. Bo na przykład wiedziałeś, że Beyoncé jest?
2: Wiedziałem.
1: To czemu my byśmy mieli nie być?
2: No, dobre pytanie, nie wiem, bo no, nie powiem dlaczego.
1: No właśnie.
2: Bo ja tak ładnie nie śpiewam.
1: Myślisz? No. Ja myślę, że się po prostu nie starasz. Ja myślę, że jesteś po prostu leniwy.
2: Zdolny, ale leniwy. Dobrze, wszystko się zgadza, ale wiesz, co ci powiem, Delem?
1: No.
2: Wszystko jedno.

0: Wszystko jedno zapowiedziałem wcześniej, to Natalia Zastępa.
1: Kto puka?
2: Kto puka, Adamie?
0: Kto zapukał? No, z reżyserki, która jest 3 metry od nas, zapukała do nas Natalia Zastępa właśnie. Hej, co za niespodzianka.
3: To niespodzianka?
0: Tak, to, no bardzo niespodzianka, teraz już jest dobrze.
3: Tak? Aha, tak. Okej. Okay. No bardzo, bardzo się cieszę, że tu jestem, naprawdę. Jest taka miła atmosfera w Turcji zawsze. No już nie widzieliśmy.
0: To prawda.
2: Wiemy, że dzisiaj miałaś wiele wywiadów w różnych radiach i cię cieszymy, że w końcu przyszłaś do nas, do jedynego prawdziwego, słusznego radia, do jedynej prawdziwej, słusznej audycji.
0: Doskonałe, to bold statement, ale dobrze. Natomiast chciałaś nam zadać pytanie jakieś, zwłaszcza Dalemowi.
3: Nie, no po prostu podziwiam stylizację, która mnie onieśmieliła. Bardzo ładny łańcuch na szyi. Naprawdę słuchacze, szkoda, że nie widzą.
2: Słuchacze myślę, że widzieli wielokrotnie. Ten łańcuch rowerowy się ze mną nie rozstaje od już 3 lat.
3: Ja przyszłam z takim lipnym strasznie w porównaniu do ciebie, naprawdę.
2: Bo masz mniejszy rower.
3: Ale mam taki jeden wielki naszyjnik i chłopaki z mojego zespołu zawsze na koncertach mówią, czy już odziałam swoją zbroję przed koncertem.
0: A słychać go?
2: A ciężki jest?
3: Nie, no chyba nie, nikt się nie skarżył, nie? Ale wiecie, że to jest taka zbroja do mojego serca po prostu.
0: Okej, bo tutaj, gdy była Ameryka z Polski ostatnio, to ona nawet specjalnie do mikrofonu zaczęła z moimi bransoletami
2: robić. Tak, rzeczywiście, tam wszystko szeleściło. Ale to...
0: A nie, o, troszkę słychać, okay, to są pierścionki akurat.
3: Taki kastet jakby trochę.
0: No to nie bij nas.
2: Znaczy, dobrze.
0: Dylema możesz.
2: Miejmy za sobą jedno pytanie, o które prawdopodobnie męczą cię od wielu, wielu lat. Mianowicie Voice of Poland. Mhm. I inne... W ogóle sposób budowania kariery wokół tego typu konkursów. I moje pytanie brzmi, czy dzisiaj, biorąc pod uwagę, że już masz doświadczenie w branży, już wydałaś parę projektów, szykujesz trzeci, czy dzisiaj i tak wystartowałabyś w takim programie?
3: W sensie, jeśli miałabym powtórzyć swoją drogę, powtórzyłabym ją.
2: Tak samo?
3: No pewno nie, no ale to jest niemożliwe, żebym powtórzyła ją inaczej, jakby, wiadomo.
2: Wiadomo.
3: Ale czy... Mi się wydaje, że tak, że jeśli ktoś ma jakiś fajny... Jak idzie już z pomysłem na siebie do takiego programu, to jeszcze może to dużo dać naprawdę. Chociaż i tak już wydaje mi się, że wiele mniej, że bardzo mało ludzi już gdzieś tam chyba śledzi to, co się później dzieje z tymi artystami. Nawet patrząc na to, jak ja byłam w Voice, no to widzę te różnice, nie? Że jakoś takie to chyba kojarzenie i gdzieś to była większa trampolina. Ale też może przez to właśnie jak wytwórnia podchodzi już teraz do takich artystów, no bo wiadomo, że idąc do programu jesteś jakby od razu związany później z wytwórnią, nie?
2: To jaki jest twój sposób, żeby rzeczywiście pozostać interesującym dla słuchaczy?
3: Czy pozostać interesującym? Trudno mi określić, czy ja jestem interesująca dla słuchaczy.
0: Trudno określić, czy zaczęłam być. Tak? No, nie, wspaniale, dziękuję.
2: Dziękuję.
0: No, no, już po rozmowie na razie zostałem pan głos.
3: Nie, no, ale wiecie o co chodzi, no w sensie to jest jakby... Wydaje mi się, że jakby jestem, mogę być nieskromna i mogę jakieś wymienić swoje cechy, które wydaje mi się, że będą interesujące dla słuchacza, ale...
2: Proszę tak, bądź.
3: No wydaje mi się chociażby, że mam naprawdę ciekawą barwę głosu i to jest chyba duży, duży atut z mojego wokalu i też wydaje mi się, że może to na początku właśnie mojej kariery też było tym atutem, ale z czasem też teraz zaczynam pracować nad swoim autorskim materiałem, znaczy... Coraz bardziej jestem w tym odważna i w sumie już praktycznie teraz autonomiczna w tym, więc dla mnie na przykład ten rok jest dosyć takim testem, można powiedzieć, i się czuję trochę jak taka debiutantka pod tym względem, no bo gdzieś teraz w tym momencie wszystkie piosenki, które wydałam, czyli aktualnie 2, ale mam następne w zanadrzu, no to już są całkowicie moje, więc teraz będzie chyba ten test, czy jestem interesująca dla jakiegoś słuchacza. Mam nadzieję, że tak.
2: To co, zanim porozmawiamy...
0: Robimy testy?
2: Robimy testy, no robimy
0: dobrze.
2: Testy.
0: Na żywej tkance, dobrze.
2: Czyli co, najnowszy singiel?
0: Najnowszy singiel, Natalia Zastępa.

0: po nocach. Natalia Zastępa ze swoim nowym singlem w radiowej czwórce jest też z nami tutaj na miejscu. No to Natalia, jak byś chciała, żeby twoje następne kawałki brzmiały? Bo to jest dosyć spójne, to co proponowałaś wcześniej z tym, co proponujesz teraz, ale jest różnica.
1: Znaczy, jakbym chciała, ja już wiem, jak one brzmią, więc mogę opowiedzieć, jak one brzmią, ponieważ już mam zaplanowane następne wydania. Wydaje mi się, generalnie brzmieniowo, ja dalej jestem bardzo organiczna i ja zawsze chyba taka już pozostanę, chociaż to jest mocny statement teraz, wiadomo, 24-latki, ale zauważyłam to, że tak mi się wydaje i też takie dostałam feedback od moich słuchaczy, że gdzieś z wiekiem robię się taka, nie, że może smutniejsza, chociaż tak powiedział Kamil Durski, który ze mną robił tę piosenkę, a może nostalgiczna przez to, że te teksty są już kompletnie całkowicie moje i może jestem trochę starsza i że wyciągam więcej z tych takich rzeczy, które gdzieś bardziej tam mi siadły głęboko. Z tego względu wydaje mi się, że może być tak, może się tak zdarzyć, że moi słuchacze będą słuchali takiej bardziej sentymentalnej Natalii niż wcześniej.
0: No też prawdopodobnie twój warsztat z praktyką się poprawił po prostu, nie? I też trochę inaczej piszesz niż kiedyś.
1: No, na pewno.
0: Tak sądzę. Jest taka szansa.
1: Ale nawet przy tej piosence po nocach, właśnie w procesie twórczym to było ciekawe, że ja zaczęłam pisać tę piosenkę, pokazałam ją Kamilowi rok temu. Totalnie ją zostawiliśmy i ja napisałam w styczniu do niego, że chciałabym do tej piosenki wrócić, ona miała inny tekst. No jakby sens był ten sam, ale zwrotki były kompletnie inne. I ja posłucham tego, mówię, nie, już minął rok, ja muszę zmienić, bo jest tragiczny ten tekst. No i zmieniłam je teraz po nocach i no moim zdaniem taki, jaki jest i no moim zdaniem mi się podoba, dla mnie jest git. Ale właśnie nawet, że ten rok, nie, zrobił już dla mnie różnicę i Kamil też powiedział, nie no, że jest niebo, a ziemia, jeśli o to chodzi, więc każda chwila powinna sprawiać, że będzie coraz lepiej.
2: Tak. A jeszcze myślisz na przykład dalej o następnych i następnych projektach, jakbyś chciała po prostu docelowo, żeby to brzmienie się rozwijało? Jakieś masz takie marzenia na przykład artystyczne?

0: byś chciała jeszcze zrealizować, co na przykład czujesz, że teraz jeszcze do końca nie możesz?
1: Chyba nie. Chyba ciężko mi też o tym powiedzieć, bo jak wiem o swoich następnych wydaniach, które już są gotowe, no to dla mnie one są trochę tym celem późniejszym, prawda? Więc jakby pewnie jak zacznę pracować już nad kolejnym materiałem, który jeszcze nie powstał, no to będę mogła coś na ten temat powiedzieć więcej, ale na dzień dzisiejszy, no wydaje mi się na dzisiaj, że to, co pokażę, dalej będzie tym.
2: Nie, bo my myślimy, zadajmy to pytanie, czy dlatego,
1: dobrze zrozumiałam
2: że...
1: te pytanie.
0: Tak, dobrze zrozumiałam.
2: Jak najbardziej. Ja wiem, że my jesteśmy kryptyczni tutaj bardzo, ale nie aż tak. Natomiast my dlatego o to podpytujemy, bo jesteśmy ciekawi, wiesz, sky is the limit, nie? To gdzie jest ten limit? Czy gdybyś miała do wyboru dowolnego producenta na świecie, to teraz, wiesz, nowy album z Chadem Hugo? Nie wiem.
1: No generalnie ja jestem, i to już powiedziałam chyba w czwórce, za każdym razem jak tu jestem, Floydziarą, w sensie Pink Floyd to jest moja po prostu ulubiony zespół ever, ale rozmawialiście też przed wejściem na antenę, słyszałam, że Gen Z by chciała, żeby to było krótsze, więc wydaje mi się, że jest to takie marzenie bardzo dalekosiężne, jeśli miałoby się coś takiego spełnić, że zrobiłabym numer, który ma 12 minut, nie? I jest totalną, wiesz, jakąś improwizacją, uwerturą z wokalizami i nie wiadomo czym.
2: Zawsze możesz zainspirować się Ray, nie?
0: No
2: tam
0: ciekawe.
2: Były takie ballady.
1: Ale to właśnie akurat pod tym względem to też jest ciekawe. Ostatnio się nad tym zastanawiałam, że gdzieś faktycznie chyba wchodzimy z powrotem na tą taką drogę, że tak powiem, archaiczną muzycznie, i to wyprzedza nas chyba znowu gdzieś tam koledzy i koleżanki z zagranicy pod tym względem, bo właśnie sama Ray i no, Where's My Husband chociażby, no w ogóle kilka lat temu to by ktoś powiedział, że to nie może być przebój, nie?
2: A jednak jest kolosalnym przebojem, to prawda.
0: Słuchaj, ja na pewno będę czekał na 12-minutowy numer od ciebie bez dwóch zdań. A na razie co? Posłuchajmy może singla, który całkiem niedawno wyszedł.
2: Co, przechodzimy na ciemną stronę mocy, tak? Dark Side of the Moon.
0: Dokładnie.
2: Urodziny. Natalia Zastępa w Radiowej Czwórce.

0: Urodziny Natalia Zastępa, cały czas z nami.
1: 100 lat.
0: 100 lat. Kto ma urodziny?
2: Ja miałam właśnie dzień przed premierą. Dziękuję bardzo.
0: Ale to już jakiś
2: 28 maja, bliźnięta.
0: No właśnie to 28 maja, ja się mogę mylić, ale to już tak 2 miesiące temu ponad.
2: Tak.
1: Możesz się mylić, ale się nie myliłeś akurat wyjątkowo, więc dziękujemy ci za to.
0: Ja z matmy nie byłem za dobry nigdy.
1: Także wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję. Ostatnio Natalia Kukulska mnie też uświadomiła, że miałam imieniny, bo dodała takiego posta o Nataliach śpiewających, więc mogę to odebrać, że po prostu składa
1: się. No to wszystkiego najlepszego drugi raz.
2: Dzięki.
1: Masz naprawdę dużo najlepszości. Oprócz tego, że są utwory, to w tym świecie muzyki jest dużo innych rzeczy. Na przykład teledyski.
2: Na przykład, no.
1: I zwróciliśmy uwagę na ciekawą rzecz. Do urodzin teledysk zrobiła Faustyna Maciejczuk.
2: Tak.
1: Jak do tego doszło? Nie wiedzieliśmy, że ona robi teledyski. Myśleliśmy, że śpiewa.
2: Bo chyba nie robiła wcześniej i to była w sumie moja inicjatywa, że napisałam do niej z takim pomysłem, a poznałyśmy się na studiach sztuki pisania.
0: Proszę.
2: Tak, w sensie, no ja wiedziałam Faustynę wcześniej jako oczywiście artystkę śpiewającą, ale miałyśmy okazję się poznać i pomyślałam, ze względu na to, że też obserwuję jej działania i wiem, że to jest bardzo kreatywna osoba, to pomyślałam, a ja miałam problem z tym klipem, jakoś w ogóle nie wchodził mi do głowy, to że chciałam ją poprosić po prostu o pomoc w tym, no i zrobiłyśmy go razem, to prawda.
1: I jak myślisz, że to będzie jej kolejny krok, że ona teraz się będzie rozwijała jako reżyserka, bo następny teledysk...
0: Pogadajmy o Faustynie Maciejczuk.
1: W sensie następny teledysk już wyreżyserowałaś sama.
2: Tak.
1: Czyli coś jest na tym kreatywnym pisaniu, tak?
2: Coś tam mamy w tej... nam kiełkuje w tej głowie. No, czy Faustyna tak swoją drogę poprowadzi? Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale ja poczułam, że chciałabym zrobić następny klip sama. Miałam na niego pomysł. Zrobiłam go w moich rodzinnych Krapkowicach i w miejscowości obok Pietna ze swoim najlepszym przyjacielem, więc zrobiliśmy go kompletnie sami, z latarką i cyfrówką. I to była dla mnie największa frajda, jaką kiedykolwiek miałam przy kręceniu klipu. I jeszcze go sama zmontowałam. I nie będę mówiła, w jakim programie, bo wszyscy z mnie zleją.
0: Mówi Maker, proste.
2: W Canwie.
0: Mogło być gorzej, mogło być gorzej.
2: Ale no, to mogło bardzo obrazić wszystkich profesjonalnych montażystów i operatorów i reżyserów, że ja zrobiłam klip w Canwie, ale tak jakoś zaczęłam składać i kurczę, miałam mega dużo frajdy, bo kiedyś, jak byłam dzieckiem, w ogóle bardzo lubiłam nagrywać sobie klipy z koleżankami. No, to jest chyba taka rzecz, którą dużo takich młodych ludzi lubi sobie się pobawić. No i przypomniały mi się trochę te czasy, jak zaczęłam to robić.
1: I co, myślisz, że to jest taka naturalna kolej rzeczy w takim robieniu coraz bardziej autorskich rzeczy, że coraz bardziej jesteś Zosią Samosią, która chce mieć wpływ na wszystkim w obrębie swojego projektu?
2: Nie, ja chyba aż tak nie byłabym tutaj taka restrykcyjna, bo na przykład patrząc właśnie na to, że Faustynę poprosiłam o pomoc, no to była kwestia tego, że ja na przykład miałam problem z wymyśleniem. Po prostu miałam wizję, ale ona nie podobała mi się tak i uznałam, że poproszę o pomoc kogoś, kto uważam, że może mieć fajny pomysł kreatywny i podobną wrażliwość. Więc ja na pewno nie jestem aż taka, bo uważam, że też czasami warto komuś oddać pewne rzeczy, jak na przykład dać posłuchać, albo jak na przykład masz problem z tekstem. No teraz aktualnie takich nie mam, ale zdarzało mi się w przyszłości też tak robić.
0: No to podsumujmy sobie wszystkie nazwiska, które padły dzisiaj. Kamil Durski, Roger Waters, Faustyna Maciejczuk, przed nami teraz Nago. Dlaczego gramy Nago?
2: Gramy Nago dlatego, że to jest bardzo, bardzo fajny zespół i też może tutaj takim trochę nepotyzmem zrobię, tak zalecę, ale...
0: My coś o tym wiemy.
2: W Nago gra też wspaniały pianista Marcin Włodarczyk, który gra również ze mną, ale miałam okazję być na koncercie i to jest utwór, który zagramy, to jest piosenka otwierająca ich ostatnią płytę, która wyszła w 2025, więc w sumie całkiem niedawno. I ja bardzo kibicuję, bo mają następną premierę w sierpniu. Miałam okazję słuchać jej przedpremierowo, ale że nie mogłam jakby jeszcze jej tutaj puścić, no to
0: mogłaś.
2: Oby Marcin nie słuchał. ale naprawdę bardzo kibicuję, bo wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo dobry zespół i to jest taki vibe, który mi się podoba.
1: A kiedy twoja następna premiera?
2: Moja następna premiera? Chciałabym pod koniec września.
1: Trzymamy za słowo.
0: Trzymamy za słowo.
1: Będziemy czekać cierpliwie.
0: Trzymamy kciuki, trzymamy za słowo.
2: Ta piosenka będzie się nazywać Blue House.
1: Więc wypatrujcie Blue House.
2: Ale
0: pozdrawiamy Rogera Watersa.
1: Pozdrawiamy Rogera Watersa. Na pewno.

0: Frank Ocean Nights z chyba jego najpopularniejszej, no na pewno najpopularniejszej i najlepszej, najbardziej docenionej przez krytyków płyty Blonde. I dzisiaj rozmawiamy w audycji chłopaki z baraków, chłopaki z sąsiedztwa.
1: Znowu to zrobił. Może kiedyś będzie śmieszne.
0: Co?
1: Może kiedyś będzie.
0: Kiedyś nam wyjdzie, tak jak ten serial. Dzisiaj rozmawiamy o niezależnych artystach.
1: Aha.
0: Takich, którzy się wybili z... jakoś wymiksowali też z kontraktów. No i na przykład Blond jest świetnym sposobem, żeby się wymiksować z kontraktu. Nie wiem, czy znasz tą historię.
1: Nie.
0: Ale miał kontrakt z Def Jamem na określoną ilość płyt i szybko wydał płytę Endless, dokładnie w sierpniu 2016, żeby się tylko wypisać z kontraktu i następnego dnia już niezależnie przez własny szyld Boys Don't Cry wydał właśnie Blond. Blond na początku trafiło do tylko na Apple Music i to był jedyny kontrakt, jedyne jakieś ustępstwo ze strony Franka, że rzeczywiście najpierw tylko tam i za to przyspieszenie, właśnie za ten deal z Apple zgarnął 20 milionów dolarów na swój album.
1: Wow.
0: Więc to jest niezły start dla niezależnego artysty. Frank Ocean wcześniej niezależny był tylko przy Nostalgii Ultra i od tamtej pory, od premiery Blond, niezależny pozostaje w taki sposób, że nie wydaje płyty.
1: No to tak, to prawda. Chociaż tutaj wszyscy chcą, żeby Frank Ocean już wrócił, ale...
0: Chciałbym, no.
1: Wiesz co, to mi się trochę kojarzy z tym, jak ludzie mówią, że wiesz, zaczynałem od zera, po prostu ojciec mi pożyczył pierwszy milion, nie? I potem resztę zbudowałem sam. No to
0: tak, no.
1: Tutaj co prawda to jest oczywiście jego zasługa, że on tworzył muzę, która była fajna i była warta tego, żeby ktoś to zainwestował, ale jakby trochę to, nie? Że niezależny artysta, 20 milionów.
0: 20 milionów, ale bardziej chodzi o to, że jednak rzeczywiście miał cały czas miał władzę nad tym, jak to będzie brzmiało. Artystycznie nie miał żadnych kompromisów. Jedynym kompromisem było to Apple Music, artystycznie nie było.

0: było się do czego przyczepić. No słuchajcie, posłuchajcie, jak brzmi taki właśnie totalnie niezależny Franek i jego utwór Chanel.
1: Chanel.
0: Chanel,
1: proszę.
0: Chanel.

0: Lake of Fire to niby Nirvana, no bo tak, to jest kawałek z MTV Unplugged tego zespołu, ale jednak oryginalnie Meat Puppets. Meat Puppets wystąpili z Nirvaną w trakcie tego koncertu. I z tym się wiąże taka historia, bo tu Dalem wspomniałeś chwilę temu, że słuchamy utworów wydawanych niezależnie. Ja tutaj podszedłem do tego raczej po prostu od wolności artystycznej i pełnej kontroli. Nirvana miała dużo kontroli nad swoim koncertem na MTV. MTV okay. bardzo dużo próbowało zmieniać w tym w koncercie, ale to nie do końca się udało. Tam poszło o scenografię, że czemu jest drastyczna dosyć, bo tam już były różne jakieś trumny, rzecz przypominała cmentarz i pogrzeb i to już było takie trochę mało komercyjne, to po pierwsze. Po drugie, zestaw utworów. Czemu nie grają hitów? Czemu z Nevermind grają w zasadzie jeden utwór, czyli Come As You Are, z takich bardziej znanych singlowo wtedy. No, to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Trzecia jest taka, goście. Kim są Meat Puppets w ogóle? Czemu nie zaprosiliście, nie wiem, Eddiego Vedera, nie? Więc bardzo dużo kontrowersji wokół tego koncertu się pojawiło wtedy, ale ostatecznie no, Nirvana raczej na swoim postawiła, można powiedzieć. Wystąpili w składzie podstawowym, do tego jeden gitarzysta i jeszcze wiolonczelistka, także można to usłyszeć. Oprócz tego wykonali sporo coverów, bardzo mało swojego materiału w skali tak naprawdę, no bo właśnie i Meat Puppets, i The Vaseline, i David Bowie, i Lead Belly, najsłynniejsze chyba kawałki z tego występu, to tak naprawdę covery, co też jest ciekawe. No i też klimat tego koncertu jest nietypowy, bo to już był moment, kiedy Kurt Cobain sobie bardzo kiepsko radził ze swoim uzależnieniem i z różnymi efektami, które tego dotyczyły, różnymi efektami psychicznymi, więc nastrój tego koncertu też był taki raczej nie luźny, nie taki kameralny, sympatycznie kameralny, tylko raczej poirytowany.
1: A myślisz, że z czego wynikało to, że akurat wybrali covery, a nie własny autorski materiał?
0: Bo bardzo niepunkowe było granie dla MTV wtedy już, dla nich.
1: Okay.
0: Oni wtedy stwierdzili, nie, postawimy się, bo jesteśmy tacy niezależni, wydajemy w majorsie, ale chcemy być trochę tymi punkami cały czas, więc stąd to wyszło. No i też dlatego w ogóle ten koncert zaczyna się, zdaje się, od tego, że gdy grają About a Girl, to Cobain mówi, że to jest z ich pierwszej płyty i większość z was pewnie tego nie zna. Także bo tak, bo byli świadomi, że większość ludzi przyszła na Nevermind, ale Dave Grohl mówił, że wykonanie Smells Like Teen Spirit w wersji akustycznej byłoby żenujące.
1: Możliwe.
0: Posłuchamy wersji tego kawałka.
2: Chłopaku, czy ci nie żal?
0: Posłuchamy, to mój błąd oczywiście, tego kawałka Smells Like Teen Spirit w wersji, no można powiedzieć, nie podstawowej, ale wciąż w pełni gitarowej, w pełni przesterowanej, dlatego że doczekał się on dwóch miksów. Podstawowego z Devonshire, który był trochę bardziej brudny, i tego, który znamy z płyty. My słuchamy zatem tego pierwszego, brudniejszego. Czemu nie?

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy.
1: Bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia, kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.

0: Bezlitośnie czas dobił do godziny 20, a to była Ayla.
1: Pogoda.
2: Jakie mamy teraz afirmacje, bo przypomnijmy wam, że chłopaki z baraków na tym polegają, że my co godzinę mamy trochę inny pomysł na pogodę. O godzinie 19 zastanawiamy się, jak było dziś, a o godzinie 20 czego byśmy sobie życzyli w najbliższych dniach. No i teraz, mój drogi, z racji, że my spędzimy ze sobą cały ten tydzień i pół następnego.
0: Ojej, rzeczywiście.
2: No, nie odpoczniesz. Jakiej pogody życzysz sobie na weekend?
0: Najbardziej chciałbym, żeby w Katowicach w weekend nie padało. Bardzo bym chciał nie utonąć w błocie na OFF festiwalu i mam wrażenie, że wielu naszych słuchaczy również się na OFFa wybiera i też wolałoby słońce.
2: Powodzenia, ale tak, bo powiem ci, to jest w ogóle niesamowite. Mam znajomych, którzy śledzą prognozę pogody w stylu tak co godzina faktycznie, co będzie w ten weekend. I tak od dwóch tygodni.
0: Ale mają fan, to muszą być ciekawi ludzie.
2: Świetna rozrywka to musi być.
0: Świetni
2: tak.
0: Ludzie, no.
2: Dokładnie. Najbardziej interesujące odkąd, nie wiem co, no nieważne. Także to jest jedna rzecz, że śledzą, ale druga rzecz jest taka, że przede wszystkim, gdy sprawdzasz prognozę na za kilka dni, czy nawet za dwa tygodnie, to sprawdzasz, nie wiem, w kilku różnych źródłach. Każde z nich pokaże ci coś innego. I to jest mój ulubiony przykład, gdy spojrzałem na to i się okazało tak. U jednego w piątek straszna ulewa, potem nic. U drugiego opady średnie, ale każdego dnia. A u trzeciego dopiero w niedzielę ulewa, a poza tym upał.
0: I wy, słuchacze, chcecie słuchać nas?
2: Oczywiście.
0: W kwestii prognozy pogody? A co my tam wiemy?
2: No właśnie, my nic nie wiemy.
0: My
2: dlatego
0: nic nie
2: was
0: wiemy,
2: nie okłamujemy,
0: ale mamy
2: tylko
0: nadzieję.
2: Życzymy sobie.
0: Tak,
2: mamy
0: nadzieję. Dokładnie. Życzymy sobie, żeby w Katowicach nie padało w ten weekend na OFF festiwalu. I dziękujemy za uwagę.
2: Dziękujemy za uwagę. To była prognoza pogody w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa.
1: Autopromocja.
3: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: To jest audycja
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: Udało mi się, Adam, udało mi się, w końcu to zrobiłem.
2: Żebyście widzieli, jak bardzo kreteński wyraz twarzy.
0: Ale jak bardzo się ucieszyłem, że to się w końcu...

0: W końcu wydarzyło, że w końcu rzeczywiście był dżingiel, tylko chłopaki z sąsiedztwa i ja niczego nie zepsułem, tylko rzeczywiście zapowiedziałem dżingiel.
1: Gratuluję, specjalnie dla ciebie wstawiłem taki, żeby był.
0: Przy mikrofonie Del M i Adam Smolarek, to jest audycja Chłopaki z sąsiedztwa. Przed chwilą usłyszeliście utwór Killera Mike'a, Scientist and Engineer. Killer Mike to jest postać, która idealnie się wpasowuje w nasz dzisiejszy temat, czyli artyści niezależni, którzy mają pełną kontrolę nad swoją częścią artystyczną. Killer Mike, moi drodzy, jest niesamowicie inspirującą postacią, ponieważ on funkcjonuje w branży muzycznej od 2001 roku.
1: Strasznie długo, to prawda.
0: Strasznie długo, a swój debiutancki album wydał dopiero w 2024.
1: No debiutancki solowy.
0: Miał co robić. Wcześniej oczywiście rozkręcił karierę w zespole Run the Jewels, a w 2003 roku, zanim się rozkręciło nawet Run the Jewels, zgarnął nagrodę Grammy za utwór The Whole World z duetu Outkast, gdzie po prostu pojawił się na ficie. No i wydał swój debiutancki solowy album, mając 49 lat. Był to album Michael, naprawdę dopracowany, i zgarnął wtedy Grammy za najlepszy album rapowy, najlepszą rapową piosenkę, którą właśnie usłyszeliście, i najlepszy występ rapowy również za tą piosenkę. I co jeszcze śmieszniejsze, podczas nagród Grammy odebrał już swoją statuetkę i zgarnęła go policja.
1: Tak,
0: za bijatykę z ochroniarzami, domniemaną bijatykę z ochroniarzami. Szybko prokuratura w Los Angeles go wypuściła z aresztu i wrócił świętować swoją, no, historyczne zwycięstwo, bo chyba nie ma drugiego takiego artysty, który by dostał swoją pierwszą solową nagrodę Grammy w wieku 49 lat.
1: Zwłaszcza rapera, no bo to jest faktycznie gatunek rapera zdominowany przez młodych gości, którzy potem się wycofują po prostu, albo zmieniają gatunek, albo zmieniają branżę, nie? Albo...
0: A on czekał, wszystko robił przez całą karierę, wszystko robił po swojemu i wyszło.
1: No kurde, ale Run the Jewels to jest kawał muzy też. To jest rzecz, no nieważne. Zostawmy może Run the Jewels w tym momencie, bo rozmawiamy faktycznie o artystach, którzy są... Tutaj myślę, że artystka niezależna to byłoby trochę, nie wiem, nadużycie mimo wszystko.
0: Nie zgodziłbym się. Myślę, że ona ma na pewno pełną kontrolę i to ona jest szefową. Nawet jeśli wszystko ludzie robią za nią, to ona jest szefową.
1: A wiecie, o kim mowa? No otóż o... nowonarodzonej koniarze, można powiedzieć. Dwie okładki z końmi, Beyoncé, Bodyguard teraz w czwórce.

0: Jestem bardzo ciekaw, co Beyoncé miała na myśli, pisząc kawałek Blow.
1: A ja jestem ciekawy, co miała na myśli, pisząc Donkey Dong.
0: To też, tak, to wiem, to już zdążyliśmy sobie omówić. Natomiast zagraliśmy Blow dlatego, żeby porównać sobie Beyoncé sprzed 13 lat do Beyoncé względnie nowej, bo jednak Away Carter, no to dosyć nowa płyta cały czas. No wiesz, 2-3 lata, 4? 2022 bodajże.
1: Chyba tak, no.
0: No to mamy dwie różne ery w ogóle. Mamy tę erę taką R&B, ale jednak mimo wszystko elektroniczną, disco trochę, i mamy tę wersję country i wersję skupioną na odzyskiwaniu tożsamości czy rdzennych Amerykanów, czy czarnych Amerykanów, nie? Na tym teraz Beyoncé opiera swoją trylogię płytową. Zobaczymy, kiedy wyjdzie ta trzecia płyta i co na niej będzie tak naprawdę ostatecznie, no bo mamy dwie.
1: Na razie mamy dwie i chyba następne, co się zapowiada, to jest dziesięciolecie tej jej płyty, która się nazywała...
0: Lemonade. Czy
1: nie? Nie dziesięciolecie, przepraszam, dwudziestolecie.
0: Dwudziestolecie,
1: Dwudziestolecie.
0: Ja tyle nie żyję jeszcze.
1: Właśnie, nie pamiętam, jak się nazywa ta płyta, no ale szykuje się to dwudziestolecie, no i ma być tam jakieś dodatkowe właśnie wydania, więc chyba to jest na razie to, co się ukaże od Beyoncé szybciej. To akurat już taka bardzo, myślę, komercyjna decyzja. Nie ma tutaj dużo z takiego niezależnego artysty. No ale z kolei na przykład FKA Twigs, która za chwilę poleci. Nie pamiętam, kiedy ostatnio podjęła dobrą decyzję komercyjną.
0: No,
1: chyba
0: sumie...
1: właśnie singlem, który za chwilę poleci. To była ostatnia dobra decyzja komercyjna. A wszystko
0: ja
1: inne dobre artystycznie, ale komercyjnie chyba średnio.
0: No, wydaje się, że od dawna nie była tak bardzo oblegana, jak teraz jest jednak.
1: Ale
0: nie?
1: Myślę, że to były same nieoczywiste rzeczy, które zadziałały u niej. I to było przede wszystkim kierowanie się totalnie jej estetyką. Nie można tutaj powiedzieć, że ani w jednym momencie FKA Twigs zrobił jakiś skok na kasę i najbliższym skokiem na kasę to był chyba właśnie numer z The Weeknd'em, który jutro zresztą gra w Polsce.
0: Jutro i pojutrze nawet.
1: Jutro i pojutrze.
0: Wow.
1: Tears in the Club. Posłuchamy tego może?
0: No posłuchajmy.
1: Fajny jest ten numer.
0: No, Tears in the
1: ja
0: Club.
1: Lubię.
0: FKA Twigs, The Weeknd w radiowej czwórce.

0: siedzi.
1: No to nam siedzi, wyciągnąłeś stary takiego szlagiera. No, w ogóle zapomniałem o tej płycie trochę, no.
2: Tak, aj, no tak, naprawdę.
1: 2014 rok, LP1. Pierwsza rzecz, którą usłyszałem od FK Twigs i niestety zapomniałem później o tej artystce.
2: No też to był jej pierwszy album studyjny, to
1: był to pierwszy
2: album.
1: Tak, tak.
2: To było dawno temu.
1: Był bardzo dawno.
2: Miałeś wtedy 8 lat. Ja miałem 7.
1: Miałem 14 i to był chyba pierwszy raz właśnie, jak się zaczynałem jarać alternatywnym R&B. FK mi wpadła. I to było takie, posłuchałem tej płyty, było o, super, ale wtedy tak dużo albumów poznawałem, że po prostu zapomniałem FKA na wiele lat. Gdzieś tam pojedyncze utwory mi się pojawiały, ale dopiero Magdalene sprawiło, że zostałem z nią na stałe.
2: No ja powiem więcej, gdy Magdalene wyszło, to tamten album, to wtedy miałem poczucie, że lubię Sad Day. I tyle, nie? Ale na samym początku, tak. Także ja dopiero jestem, powiedzmy, może nie... jak to nazwać, nowo nawróconym tutaj po prostu fanem FKA Twigs, ale na początku nie czułem tego, ale dzisiaj gdy patrzę na to, to tym bardziej jeśli spojrzymy na jej drogę, na to co ona w międzyczasie narobiła artystycznie, no to mamy zupełnie różne płyty, nie? Bo mamy tę FKA Twigs taką bardzo wycofaną, właśnie taką bardzo awantpopową, no a z drugiej strony mamy totalnie popowe numery, albo na nowej płycie ona jednak flirtuje z trance'em mocno też, nie? To też jest bardzo popowy ruch.
1: Oczywiście, no myślę, że pierwsze jej płyty LP1, no ale też Epki i no i później Magdalene, to były projekty, które były bardzo takie, no można powiedzieć, atmosferyczne, że tak bardzo klimatyczne, parne, o, to jest myślę dobre słowo, sensualne. Później ona zaczęła już iść rzeczywiście w muzykę klubową, to jest zupełnie inna droga. Ja jednak lubię tej pościelówy z LP1, no a Magdalene, stary, jak wyszło w 2019, to zostało ze mną na lata. Słuchałem tego na okrągło. Pamiętam, że po prostu każdy smutny dzień to było Magdalene od FKA Twigs.
2: Co, ale ja wtedy słuchałem polskiego niezalu, więc trochę to było zbyt ładnie wyprodukowane jak dla mnie.
1: Chyba tak.
2: Także teraz posłuchamy Jamesa Blake'a z jego najnowszego w sumie albumu. Cały czas, tak? Bo tegorocznego albumu.
1: Tak, tegoroczny album i to jest idealny przykład niezależnego artysty, no ale o tym opowiemy za chwilę.
2: Death of Love, James Blake, następnie Trying Times z płyty o właśnie takiej nazwie.

0: A ten znowu o rapie.
1: A otóż nie o rapie, mój
2: no
1: drogi.
2: No zaraz teraz, będzie o rapie.
1: Zaraz będzie o rapie, na razie ci ponudzę o R&B, ponieważ jeśli kiedyś zobaczyłbym nagłówek w jakimś magazynie muzycznym pod tytułem Ostatni prawdziwy artysta, to pierwsze co bym pomyślał, że jest to artykuł właśnie o Jamesie Blake'u. Mam wrażenie, że ten koleś dla niezależnych artystów zrobił naprawdę bardzo dużo i album Trying Times, który został wydany przez jego wydawnictwo Good Boy, jest świetnym dowodem na to, co można zrobić ze swoją karierą, żeby rzeczywiście się odciąć trochę od całego, od całej tej w ogóle mainstreamowej papki. On zrobił w końcu album. Mam wrażenie, że to jest jego pierwszy album w pewnym sensie.
2: Oh, wow.
1: Mam wrażenie, że Trying Times naprawdę pokazuje Jamesa Blake'a od strony, od której cały czas próbował nam coś powiedzieć. Jakie mam poczucie i tutaj zwłaszcza nie przykład, nie wiem, użycie sampli w bardzo kreatywny sposób. Do tego bardzo ciekawe teksty. Wokal oczywiście, no u Jamesa Blake'a to jest absolutnie niezawodny od początku. Produkcje też są w jego stylu, ale jednak mają jakąś taką dla mnie większą głębię. Tylko jeden feat i to też jest bardzo takie znaczące, że to jest akurat Dave, który również w UK jest bardzo takim raperem mocno niezależnym, mimo ostatniego hitu Stems. No ale naprawdę, Trying Times i James Blake i też wypowiedzi Jamesa Blake'a o sztucznej inteligencji, o tym jak w ogóle wygląda rynek muzyczny, też to pocieszenie, o którym kiedyś rozmawialiśmy na audycji dla artystów, że słuchajcie, przecież to, ile macie wyświetleń, to wcale o niczym nie świadczy, bo wszystkie liczby, które widzicie, są po prostu kupione. Bardzo mroczna jest wizja Jamesa Blake'a na branżę muzyczną, no ale jest w tym coś takiego też pięknego, że mimo wszystko pcha tą swoją muzę w tym.
2: No ja bym powiedział, że jeśli chodzi o Jamesa Blake'a, to nie wiem, Overground to jest album, który jest w ogóle bez pudła, nie?
1: Okej.
2: Okay. I szczerze mówiąc, i wydaje się, że do dziś jednak to są jego najbardziej jakieś rozpoznawalne kompozycje. Jednocześnie na maksa autorskie to jest trochę elektroniki tej post-dubstepowej, trochę jednak tego już jego dzisiejszego stylu. No Playing Robots into Heaven to jest taki trochę dziwny album. Tam jest bardzo hit or miss. Bardzo część tracków super, część w ogóle nie wiem o co mu chodzi. Także to na pewno, ale Trying Times no też potężna płyta, z tym, że ja chyba ostatecznie mimo wszystko jakoś tak
1: Overgrown?
2: Oceniam. Tak, Overgrown najbardziej.
1: Okej,
2: okay. No,
1: muszę sobie wrócić do tego
2: na
1: albumu.
2: Na pewno nie Bad Camillo.
1: Lily okay, Active. Fair.
2: Już ustaliliśmy, że Lily Active wynalazł rocka, już wystarczy. Ale skoro mowa o roku i o raperach, to no ten znowu o rapie, tak? Czyli
1: Tyler,
2: co?
1: The Creator, mój drogi, też kurczę. Tak. No, nie można nie odmówić mu tego, że on władzę nad swoją kreatywnością miał i ma od zawsze i nigdy się nikogo nie słuchał. Artysta totalny. A utwór Noid jest tego świetnym przykładem.

0: Leave me alone. Leave me alone.
1: Czwórka Polskie Radio. Tu Czwórka Polskie Radio.
2: La Rosalía.

0: Dobrze, zaczynamy. Rosalia. Rosalia, która, jak już ustaliliśmy poza anteną, no żadna audycja nie mogłaby się odbyć bez muzyki jej autorstwa.
1: No, albo
0: i tutaj
1: ona,
0: też.
1: Albo ona, albo Miła TZ.
0: Tak, jeszcze któryś z tych twoich tam R&B, tych tam klawiszowców i tym podobnych.
1: O, to tak, no.
0: Tak myślę, jakiś Kiefer, jakieś co, no.
1: Jakieś
0: no,
1: coś tam, ten, no.
0: Jeszcze raz usłyszę, wiesz, Fathers, to wyjdę stąd, nie? Także tak. W ten sposób będziemy kończyć dzisiejsze nasze piękne spotkanie z artystami, którzy mają pełną kontrolę nad swoją muzyką. To dlatego, że znowu Rosalia to jest artystka, która przeszła od flamenco przez reggaeton do no, teraz muzyki nieraz znowu trochę flamenco, ale inspirowanej muzyką klasyczną i też z drugiej strony popem. No to jest niesamowita artystka, tak uważam.
1: Też tak uważam i myślę, że tutaj to chyba nie będzie dla słuchaczy jakimś specjalnym zaskoczeniem, jak powiemy, że obydwa ją lubimy.
0: Nie. Niemożliwe. Takie zaskoczenia tylko wtedy, gdy na przykład jutro znowu słońce wstanie na wschodzie, to no.
1: jutro też znowu nasza audycja.
0: O,
1: wiesz,
0: to najważniejsze.
1: Jutro słyszymy się znowu od 19 do 21. Przyjdź proszę, tym razem punktualnie, Adam. Dobrze?
0: Przecież byłem. Wcześniej niż ty.
1: No okej, okay, no, nie będziemy się jej cytować.
0: No nic, przy tym zostajemy zatem. Naprzeciwko mnie Zuza Zielińska, ja nazywam się Jędrzej Rosiewicz. To była audycja Chłopaki z Baraków. Realizowała Kasia Dubrawska, a wydawała Karina Terconi.
1: Dziękujemy bardzo, dobranoc i miłej pogody.
0: A za moment numer raz.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 21.
1: Pogoda.
0: Ciepło, nawet zrobiło się delikatnie duszno i parno, bo mogą wystąpić również opady deszczu i nawet przelotne burze. 23 stopnie na razie w Warszawie, na północy 19-20, no w Suwałkach klasycznie najzimniej 17 stopni. Zachód Polski równiuteńko 24 stopnie praktycznie po całości. No i już idąc trochę w dół, we Wrocławiu 26, Kato, Opole 27, no i Zakopane tylko 21 stopni. No, ale myślę, że jest bardzo przyjemnie. Noc powinna być raczej pogodna, chociaż gdzieś z tyłu głowy trzeba mieć, że może gdzieś tam delikatnie popadać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa.
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Po reklamie.

0: Numer raz na fali. Na fali.
1: Dobry wieczór, 6 minut po godzinie 21. No i oczywiście poniedziałek, początek tygodnia, świeżo po weekendzie, więc wypoczęty, aczkolwiek nie do końca, bo dzisiaj od 8.30 siedziałem w drugiej pracy i tak naprawdę o 20.30 skończyłem i pognałem szybko do czwórki, żeby poprowadzić dla was specjalnie audycję Numer Raz na Fali, która jest wyjątkowo w poniedziałki przez ten okres wakacyjny, aż do końca września. Co będzie później, zobaczymy, ale oczywiście oprócz tej audycji na cztery łapy w każdą niedzielę od 18 do 20. Zapraszam was na tę audycję bardzo serdecznie, bo no po pierwsze bardzo ciekawi goście, a po drugie myślę, że po prostu warto poświęcać czas na takie rzeczy, jak wiedza na przykład o wychowywaniu pieska, albo po prostu jak dobrze żyć z pieskiem i co robić, żeby naszej pociesze było dobrze. Ja dzisiaj jestem z Filetem na audycji, chociaż Filet gdzieś się skamuflował. Nagadał się po przyjściu tyle do studia, tutaj do radia, że już teraz zatkało go jak zawsze. Jak mikrofon widzi, to po prostu nagle przestaje mówić i ja nie wiem nawet jak mam wam to udowodnić za bardzo. No ale może się kiedyś uda jeszcze w trakcie audycji na cztery łapy, żeby Filecik coś tam pogaworzył sobie, a gaworzy i to dużo. Tych odgłosów ma naprawdę sporo. Czasami mam wrażenie, że on się uczył z jakichś filmów science fiction tych swoich odgłosów, bo tak dziwnie czasami to brzmi, że mówię, skąd to się wzięło, skąd mu to wyszło. No ale psiaki takie są, że emocje również wyrażają czasami no, sobą, ale też dźwiękami. No dobra, ale dzisiaj nie o psach, tylko o tej fali, która już od parunastu lat mi towarzyszy. Fala czwórkowa oczywiście i utwory, które będę wam dzisiaj prezentował, a jest na czym ucho zawiesić, bo zaczęliśmy od Dark Low i V-Don, Cabin Fever. To akurat jest mocny, chyba underground, można tak powiedzieć, bo dosyć mało wyświetleń, ale stwierdziłem, że no, nadaje się do czwóreczki, nadaje się do audycji Numer Raz na Fali jak najbardziej. No, ale już za chwilę pojawi się Cardi B, Ach Ha, tak nazywa się ten kawałek. No i Cardi B oczywiście na okładce singla w dosyć odważnej pozie. Jak chcecie zobaczyć, możecie sprawdzić, ja nie będę wam tego opowiadał. No, ale Cardi B była dosyć mocno zawsze wyzywającą kobietą i oczywiście również rapowała dosyć o takich

smatych rzeczach. No ale Cardi B rapująca, czy wcześniejsze inne raperki jak Lil Kim, Foxy Brown, no było ich naprawdę sporo, rapowały o takich rzeczach w latach 90. A u nas, no sami widzicie, jakie dramy są, jak Oliwka Brazil wypuści nowy kawałek, już nie daj Boże, Fagata. Chociaż to akurat Fagaty nie uważam za raperkę, ale Oliwkę Brazil jak najbardziej. No i tutaj te treści są często mocno nasycone taką erotyką, a nawet bym użył innego słowa, mocne. To jest po prostu mocne. No i myślę, że Cardi B no, nie ściągała z Oliwki, raczej Oliwka ściągała z Cardi B, a może nie ściągała, może się tylko inspirowała, no ale tutaj Cardi B naprawdę solidny kawałek rapu pokazuje. Także Cardi B, aha, a potem będzie totalna nowość. Sam nie wiem, co to dokładnie jest. Black Knights of the North Star, czyli czarni rycerze z północnej gwiazdy. Tak chyba można to przetłumaczyć. Where the sun rises in the west. Czyli, dobra, nie będę już tego tłumaczył, bo za mało widzę, więc oddaję was w ręce muzyki. Także zaczynamy audycję numer raz na fali.

0: numer raz. Numer raz. Na fali w czwórce.
1: Ajt, tak jest. Audycja numer raz na fali do godziny 23. No i przez te dwie godziny będę was zabawiał. Aczkolwiek nigdy nie chciałem być klaunem ani jakimś pajacem, no ale tu zabawiam was muzyką przede wszystkim, bo to, co mówię, to możecie oczywiście sobie wyciszyć na przykład. A jak chcecie się dowiedzieć czegoś ciekawego, to oczywiście zostańcie. Dzisiaj rano dostałem maila a propos wczorajszej audycji. Napisał do mnie gościu, który dzwonił na antenie i opowiedział ciekawostkę o swoim piesku. I ja, jako wujek, dobra rada, parę takich ciekawostek o psiakach wynalazłem. No i właśnie powiedziałem między innymi to, że fajnie dziecko nauczy czy czytać, jak czyta swojemu psiakowi, ponieważ wtedy nie jest oceniane. Nie ma tam żadnych kręcania nosem, żadnego fukania. Pies po prostu słucha, bo nie przerwie nam. No i powiedział, że to się naprawdę sprawdza, że w ogóle się nie stresował.

prostu czytał pieskowi. Więc widzicie, jest zawsze jakiś patent, żeby zrobić coś fajnego, a jeszcze wtedy i dziecko jest szczęśliwe, i pies jest szczęśliwy, już nie mówiąc o rodzicach, którzy chyba są bardzo szczęśliwi. No, ale tak to zazwyczaj wygląda w moich audycjach, że faktycznie potem dostaję fajne wiadomości, że numer, dobra robota, fajna audycja, żałuję, że nie słuchałam, nie słuchałem, muszę nadrobić, to jest dla mnie komplement i myślę, że tutaj oby jak najdłużej to trwało, bo jednak praca w radiu, praca radiowca nie jest niczym ciężkim tak naprawdę, bo ja tylko posługuję się głosem. No i jest to po prostu wielka przyjemność dla mnie, że mogę z wami spędzić te 2 godziny, no w tym momencie 4 godziny w tygodniu. Przechodzimy dalej. YG, OMG z gościnnym udziałem Pusha T. Wszystko na i. No, ale kawał... Ja nigdy nie przypadałem za YG. Ostatnio widziałem taki fajny z Will.i.am zrobił z program. No to sponsorowany podcast przez firmę samochodową, taką z gwiazdeczką na masce, żeby nie mówić marki. No i jakiś najnowocześniejszy system audio w tym samochodzie jest zainstalowany. W momencie, gdy bas gra albo jakieś dźwięki są, to samochód pracuje z tymi dźwiękami, czyli daje nam poczucie tego, że to nie my się kiwamy, tylko samochód się kiwa w zależności od basów, które grają. No, niesamowity odjazd, jestem ciekaw, co w ogóle kiedyś będzie wymyślone a propos słuchania muzyki, bo jakby nie było, w samochodzie słuchamy muzyki, czy słuchamy radia, czy słuchamy jakichś kawałków playlist ze Spotify'a, czy z Tidala, no to wtedy to radio się przydaje, ewentualnie do słuchania po prostu informacji, które co godzinę się pojawiają na antenie chociażby Polskiego Radia. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o jakość, no to ja nigdy nie narzekałem na jakość moich głośników. Nie to, że miałem dobre, ale w moim pierwszym samochodzie miałem genialne nagłośnienie. W drugim samochodzie średnie to nagłośnienie było. W trzecim było bardzo średnie. W czwartym było spoko, ale samochód nie był spoko. No a teraz mam naprawdę dobrze grające audio, ale no jestem niestety ograniczony, bo jest zmieniarka do płyt. Nie ma wejścia żadnego USB, ani nie można połączyć się przez Bluetooth, ponieważ coś tam się zepsuło. A samochód nie jest pierwszej młodości. No nie jest też jakiś turbo starym dziadkiem jak ja, ale ma już Bluetooth, ale ten Bluetooth po prostu nie działa. A wiadomo, że naprawdę muzy się słucha genialnie, jeżeli chodzi o jazdę samochodem, szczególnie w nocy, na przykład jak wracam z radia i leci sobie jakiś dobry rap, no to przyjemnie mi się robi. YG, OMG, Pusha T, natomiast potem będzie Who Am I, Who Am I and Julia, Gilla, przepraszam, z gościnnym udziałem Jewel Santany. Jewel Santana, czyli ziomek z ekipy Dipset, przed wami, ale wcześniej oczywiście YG.

0: na fali w czwórce.
1: 28 minut po godzinie 21, prawie dochodzi już w pół do 10. Cały czas muszę się przestawić z tymi godzinami, bo wczoraj 18.20, dzisiaj 21.23. Może się trochę człowiekowi pomylić, szczególnie jak dużo pracuję, a ja naprawdę ostatnio sporo pracuję, ponieważ w mojej branży, też tej drugiej, no okazało się, że wakacje zazwyczaj sezon ogórkowy, a w te wakacje dostajemy solidny wycisk i tyle filmów, co ja się naoglądam, dokumentów, przeróżnych, różnego rodzaju, to naprawdę czasami wychodzę z rytym baniakiem, no szczególnie jak nagrywam na przykład moje ulubione serie o tak zwane crime, czyli o popełnianiu przestępstw i innych rzeczy, no to wtedy można się troszkę zmęczyć i wtedy no przydaje się po prostu jakieś odreagowanie, a właśnie prowadzenie

audycji jest takim odreagowaniem, bo ja totalnie zapominam o tym całym dniu, co nagrywałem i co było, no bo koncentruję się teraz na tym, co jest tu i teraz i oczywiście na muzyce, którą wam prezentuję. Kolejni artyści, Shad G i The Mechanics. Totalnie też nie znam tej ekipy, posłuchałem sobie kawałka, chociażby dlatego, że występuje tutaj Larry June. Utwór nazywa się Stuck Something, no i jest również totalną nowością, a zaraz po Shad G i The Mechanics pojawi się Rome Streets, który nie tak dawno wydał album z DJ-em Premierem. No a tutaj w Maration of Race z gościnnym udziałem Westside Gunna prezentuje kolejną odsłonę swojej twórczości. No i myślę, że czy Rome Streets, czy Westside Gun, czy cała ekipa pochodząca z Nowego Jorku, ale teraz mi wyleciała nazwa tej ekipy i totalnie nie mogę sobie przypomnieć, a znam bardzo dobrze, przypomnę sobie później. W każdym razie z jednej stajni panowie, więc tutaj wszystko się powinno po prostu zgadzać. Posłuchajcie.

0: Numer raz na fali.
1: Na fali.
2: Rome Street i West Side Gun. Bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo. Jak słyszeliście to w tle, to oczywiście znak charakterystyczny West Side Gun, ale myślę, że całej ekipy Griselda, i przypomniałem sobie, oczywiście nawet nie sprawdziłem. Teraz jak mówiłem, to po prostu wypłynęło to ze mnie, no bo jednak znam tą nazwę dosyć dobrze, a zdarza się zapomnieć, szczególnie po całym dniu roboty. Zajrzałem sobie oczywiście na portal plotkarski hip-hopowy, no w którym no dzieje się, moi drodzy, dzieje się. Pewnie widzieliście ostatnią dramę, jeżeli chodzi o Belmondo, no ponieważ Belmondo co jakiś czas dostarcza nam tego typu emocji. Myślę, że nie robi tego celowo, żeby była drama, żeby o nim mówić. Po prostu chłopina też gdzieś tam jest często pogubiony. No ostatnio zgarnęła go policja, ponieważ podobno poturbował swoją dziewczynę w trakcie relacji live. No jak patrzę na to zdjęcie Belmondziaka, no to nie wygląda za dobrze, ponieważ no myślę, że tam dzieje się coś niedobrego i patrząc na te jego relacje, które wrzuca czasami, jak idzie sam gdzieś ulicą, ostatnio gdzieś w Gdańsku chyba, i tam cały czas myślał, że ktoś go śledzi, że ktoś go obserwuje, że ktoś na niego czeka, że czyha na jego życie. No myślę, że to po prostu taka delikatna psychoza się pojawia, bądź też takie stany lękowe, które są wynikiem po prostu no, zażywanie jakichś niedozwolonych środków. No i trzeba by było po prostu skończyć z taką dietą, drogi Belmondziaku, ale ja nie będę ci mówił, jak masz żyć. Żyj, jak uważasz. No, ale najlepsze jest to, że on jeszcze to wszystko nagrywa i robi z tego streamy. Zaczął transmisję w nocy, no bo wtedy niby jest ta oglądalność, ale nie wiadomo, kto będzie nas oglądał. Oczywiście to fatum życiowe, które się pojawiło w życiu Belmondziaka, stało się po spotkaniu z Rafalalą, u której gościł w wannie. No więc myślę, że to był taki początek tego wszystkiego, a później co się działo już no, pokłosia tego wypadu, no to myślę, że odbiło się to na nim dosyć dobrze. Niby wyglądał na to, że się totalnie tym nie przejmuje, no ale jednak przydałaby mu się pomoc jakiegoś doświadczonego specjalisty, żeby wyszedł po prostu na prostą. Ratunku, proszę, pomóżcie mi. No, takie teksty pojawiają się na jego mediach społecznościowych. Oczywiście również nie zabrakło paranoicznych przemyśleń, wezwania karetki, policji i innych dziwnych zachowań. No, jedno z nich, tak jak już powiedziałem na początku, wywołało dużą dawkę emocji, bo no, raper poturbował swoją dziewczynę, gdzie ona odpowiada: nie szarp mnie za włosy, nie szarp, słyszymy kobiecy krzyk w filmie zarejestrowany w domu Algidy, ponieważ taką ksywką

również dysponuje Belmondziak. Ciekawe, jak to się skończy. Ja lubię Belmondziaka i fajnie by było, gdyby jednak wyszedł na prostą, aczkolwiek prawdziwy artysta zawsze ma jakieś swoje problemiki i boryka się z rzeczywistością, bo ta rzeczywistość po prostu jest totalnie inna, niż sobie wyobrażamy, będąc artystami takimi jak Belmondo. No i możemy popełniać różne głupotki i błędy. No ale dobrze, przed wami Ray Vaughan, świetny kawałek Look Don't Touch, potem będzie NL Choppa, Light It Up, to jest utwór, który w ogóle, to jest kawałek, artysta, który nagrał, nie wiem czy wiecie, z Malikiem Montaną. No i jeszcze puścimy trzeci kawałek, Miss Kush, ale nie taki Kush, a nie, mamy jeszcze tu Nigel Sylwester, dziękuję za pokazanie, bo już przegapiłem. Nigel Sylwester z gościnnym udziałem Stove God Cox i Cello, czy też Cello, Brick After. Trzy kawałki, bo te kawałki wszystkie nawet takie krótkie, aczkolwiek te myślę, że nawet nie takie krótkie, ale niech sobie polecą trzy. A do godziny 22 mamy 20 minut.

0: 21.50 na zegarach. Przypominam, że słuchacie audycji Numer Raz na Fali od godziny 21 do 23. No i zostało nam 10 minut tylko do godziny 22, więc za dużo gadać nie będę. Już za chwilę Go Around z gościnnym udziałem Midnight and Monia Chrissy Miss Kush będzie, tak? Dobrze mówię, tak, bo w to myślałem, że zapowiedziałem wcześniej, ale zapowiedziałem co innego, więc Miss Kush. No a potem jeszcze Mick Mill, który wydał chyba, bo ja nawet tego nie sprawdziłem, powiem wam szczerze, trochę lipa, ale zaraz to zweryfikuję, ponieważ Mick Mill powrócił z nowymi kawałkami. Nie wiem, czy to jest cały album, czy nie. Zaraz będę to wszystko wiedział. Nie, chyba raczej singluje tylko, ale możliwe, że zapowiada to coś więcej. A ja akurat Mick Milla bardzo lubię. Chłop pochodzi z Filadelfii. Zaczynał w Maybach Music, czyli u Rick Rossa. No i chyba cały czas z Rick Rossem się kumpluje. Ale oprócz tego z Wolejem, z T.I.em, z Young Chrisem, z Beanie Sigalem, ze Schudem, ze Staleyem, Omarionem czy Big Seanem. Także tych featuringów tutaj ma naprawdę sporo. I jak dla mnie to jest naprawdę bardzo poprawny raper. Trochę ten głos za wysoki, ale tak czy siak ujdzie. Także słuchajcie, a my wracamy po 22.
1: Last time you saw me, I was running on empty with nothing but a plan. Ain't nobody handing down opportunities where I'm from. You either gonna take a chance or you gonna get left behind. Hey, so me and my people did what we had to do. Hit the streets, stole rides, flipped them. Every move came with another detective on our trail. They never caught up. See, this was never about the cars. The cars was just the fuel. Now every dollar we made is being put into something they could never steal from me. My music. They called it hustling. I call it investing in my way out. Hey, people gonna judge the hustle, but the truth is, this world don't move without it. Money moves, dreams move, streets move. That's what make the world go round.
2: You're cruising with Trap Girl Radio. Coming up next.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: De Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja.
2: Ona czuje we mnie pieniądze.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 22.
1: Pogoda.
0: 23 stopnie Celsjusza w Warszawie na termometrach. Z tego co widzę, jest jakaś burza z deszczem. Tutaj mi się wyświetla, ale chyba raczej nie ma ani burzy, ani deszczu. Mogą wystąpić co prawda jakieś przelotne opady i przelotne burze, ale raczej chyba nie powinno się nic wydarzyć. Tak samo patrzę na mapę Polski. No to praktycznie cała jest bez chmur, jedynie na północy, tam delikatne chmury. No i Lublin, Rzeszów, tutaj faktycznie opady deszczu mogą występować, ale raczej ten księżyc będzie gdzieś tam prześwitywał przez te chmury, więc nie powinno być aż tak bardzo gęsto. Jeżeli chodzi o temperaturę w nocy, no to spadnie do 18 stopni Celsjusza, więc raczej będzie ciepło, no ale jutro będzie cieplej niż dzisiaj, bo 33 stopnie, no a w środę 38, więc myślę, że będzie upalnie. Ciśnienie dzisiaj to 1015 hektopaskali i obecnie rośnie.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja.
5: Tak jak my.

0: rest of them, huh? Numer raz na fali. Na fali.
1: Przekroczyliśmy kolejną godzinę. 5 minut po godzinie 22, więc druga, ostatnia godzina audycji Numer raz na fali się rozpoczęła. No i zaczęliśmy w ogóle bardzo dobrym kawałkiem, ponieważ Inspekta Deck powraca z albumem Dragon's Breath. No i dzisiaj pierwszy kawałek, drugi chyba już to jest singiel z tej płyty, bo wydaje mi się, że grałem jeden utwór jakoś w zeszłym tygodniu chyba. Ten nazywa się Shaolin Rebel. Z gościnnym udziałem, chciałem powiedzieć Stanisława, ale to nie jest Stanisław, tylko Sian Shaolin. Chyba, tak to się mówi, Science Show. No i kawałek jak w stary Wu-Tang, więc ja po prostu bardzo lubię takie kawałki i no często myślę, że będę do tego numeru wracał. 3 dni zostały do wydania albumu Inspekta Deck. Z drugiej strony jestem ciekaw, jak ta częstotliwość, ponieważ Raekwon wydaje często albumy. Ciężko go zatrzymać. Method Man już dawno nic nie wydał. Wiadomo, że Wu-Tang familia, no ale Wu-Tang też myślę, że w końcu kiedyś się panowie rozejdą, tym bardziej, że od samego początku planowali swoje solowe kariery i to było świetnie zorganizowane przez Ryzę jako głowę tej rodziny Wu. No i oczywiście też producenci jak Mathematics, którzy po prostu dostarczali niesamowitych bitów od samego początku na wszystkie solówki chłopaków z Wu-Tang Clanu. I powiem szczerze, że pierwsza płyta Enter the Wu-Tang Clan no, była dla mnie genialna. Kolejne już troszeczkę asłuchalne, czy Triumf, w ogóle nie moja bajka, natomiast te solowe rzeczy, które wychodziły, czy od Method Mana, czy od Raekwona, czy od Ghostface'a, akurat z Ghostface'em nigdy mi nie było po drodze, czy Old Dirty Bastard świętej pamięci, czy Jizza, no Jugoda też nie słuchałem zupełnie. Mastakilla, no Mastakilla teraz się mocno uaktywnił i często wydaje jakieś numery i nie tak dawno wyszedł jego album. Więc no ja czekam na jedną rzecz, czekam aż wycieknie kiedyś ten album, który jakiś miliarder kupił za jakiś bezcen w ogóle. No i trzymają gdzieś w sejfie. To potem oczywiście przychodziło z rąk do rąk, więc on to sprzedał, potem pozbył się tego, no i ktoś inny musiał dzierżyć tą odpowiedzialność za ten album. No, wydaje mi się, kurczę, że ta płyta może być świetna, ale totalnie nie wiem. Kiedyś były takie snippety właśnie, ktoś wrzucał jakieś kawałeczki. Wydawało mi się to bardzo fajne. No, ale ciekaw jestem, jaka jest rzeczywistość i faktycznie, czy ten album jest fajny, czy jest tak po prostu zrobiony, no bo to tylko dla jednej osoby ten album zrobili, więc możliwe, że się w ogóle nie postarali. No, ale a możliwe, że wręcz przeciwnie, postarali się tak bardzo, a ludzie tego nie są w stanie usłyszeć. No wielka szkoda, ale mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni i ta płyta po prostu będzie dostępna. Dobrze, a za chwilę Here We, a potem będzie Chasing z gościnnym udziałem The Fire Chuar. Chyba tak to trzeba przeczytać. Five of Oregon, czyli druga postać chyba, tak, bo wcześniej był, mówiłem o poprzednim artyście, a ten Five of Oregon chyba też nagrał z Malikiem Montaną, z tego co wiem, więc Malik Montana robi dużo zamieszania wokół siebie. Posłuchajcie tych dwóch numerów.

0: na fali w czwórce.
1: Yeah. 14:15, prawie minut po godzinie 22. No czas, jak robi coś fajnego, to czas szybko leci. No i zazwyczaj te dwie godziny lecą mi bardzo szybko. Zdarzają się dni, gdzie faktycznie strasznie mi się ten czas ciągnie. No na pewno nie mogę tego powiedzieć o porankach, bo w porankach te trzy godziny to naprawdę zlatywały bardzo szybko. Ze względu na to, że było dużo rzeczy się działo w trakcie audycji, i goście, i jakieś reportaże. Myślę, że to w ogóle jest bardzo fajna pora dla słuchaczy, ale dla prowadzących tak samo, bo my się budzimy, budząc jednocześnie was. Oczywiście z dobrą muzyką. No, natomiast wieczory mogą się czasami dłużyć, ale jak gram fajną muzykę, to w ogóle mi się nie dłuży i jestem bardzo happy. Wracam do domu naprawdę napełniony dobrą rapową energią. No a wiadomo, że jak wracam o 23, no to jeszcze ten buforek tak do 2-3 niestety muszę posiedzieć, a często to jest tak, że wstaję rano następnego dnia, no i się nie wysypiam. Ale ja sobie tak pomyślałem, wyśpię się po śmierci, ponieważ ja mam tak, że im bardziej jestem zmęczony, tym jestem bardziej kreatywny, więcej dobrych pomysłów mi wpada, nie wiem skąd to się bierze, ale tak chyba mam. Więc dzisiaj jest szansa, że jak wrócę, to po prostu napiszę kolejny kawałek na mój nowy album, na epkę. Mogę już część zdradzić, bo epka jest w przygotowaniu. No jeszcze się nie zaczęła nagrywać, ale bity, które dostałem od mojego człowieka Musa, po prostu są niesamowite i tak jak było no, te dwa lata temu, przez dwa lata ostatnie przy Free 50, również te bity, które dostawałem, były świetne, no ale teraz padło na mojego człowieka Musa, z którym znam się, no myślę, że 30 parę lat znamy się na pewno i no Mus się okazało, że jest niezłym digerem i tak szpera i w tych samplach, że naprawdę wynajduje takie perełki, że palce lizać. I po prostu teraz mam taką fazę, że kolejny projekt w drodze. Jak na razie jeszcze ostatni klip będzie prawdopodobnie pod koniec sierpnia albo na początku września. Utwór Szczęście z Natalią Kukulską, z czego bardzo się cieszę, że udało się to zorganizować, że znaleźliśmy też wspólny czas, bo widząc to, co robi Natalia, czyli non-stop gdzieś gra, non-stop gdzieś jeździ, ciężko złapać tak zapracowaną artystkę, ale udało mi się to, więc mam nadzieję, że teraz dysk wam się przede wszystkim spodoba. No i że będzie hulał u was w samochodach, w domach. No już hulał po Opolu, po występie w Opolu. Ten kawałek zdobył dosyć dużą popularność. No ale myślę, że klip będzie takim taką finalizacją zarówno promocji albumu Żyje się tylko raz i zamknięciem też pewnego rozdziału w moim życiu. Także oby do przodu, za bardzo w tył nie patrzymy, chociaż warto mieć czasami to wsteczne lusterko, żeby zerknąć, co tam się dzieje, ale nie za bardzo się wczuwać, no bo ważne jest to, co będzie jutro, a nie to, co było wczoraj. Te rzeczy, które były wczoraj, które były w przeszłości, oczywiście nauczyły nas pewnych doświadczeń, no i chyba na tym trzeba skończyć i potem patrzeć tylko w przyszłość. Mary J. Blige, już za chwilę More Than A Lover, a potem będzie D-Ray Davis, The Legendary Truckster w utworze I Don't Wanna Talk About It. Posłuchajcie.

0: Numer raz na fali. Na fali.
1: Solidna dawka rapu do godziny 23, chociaż przed chwilą było tak trochę spokojniej, no bo Mary J. Blige, a potem D-Ray Davis i The Legendary Truckster, więc było trochę śpiewania, było trochę rapowania, no tak trochę się uspokoiliśmy, ale nie na długo, moi drodzy, bo za chwilę już, to prawda, później będzie taki bardziej energiczny kawałek, jak Skepta i AJ Tracy, Power, więc tutaj ta moc będzie na pewno dosyć konkretna. Wielka Brytania, no, robi świetną robotę i raperzy w ogóle z Wielkiej Brytanii, po pierwsze, wyróżniają się stylową od tych raperów nowojorskich. Ktoś mi powiedział ostatnio, że on woli słuchać brytyjskiego rapu, bo więcej jest w stanie zrozumieć, a w amerykańskim aż tak bardzo nie. Ja mam chyba na odwrót, bo jednak bliżej mi do tego amerykańskiego rapu niż do tego

prawnego angielskiego z tym niesamowitym akcentem, aczkolwiek lubię ten brytyjski akcent. No ale jednak jak słyszę, jak ktoś rozmawia, to mi się podoba. W rapie też spoko, no Dizzy Rascal myślę, że przetarł szlaki większości raperów, a oprócz samego rapu wiadomo, że tam narodziły się przeróżne gatunki muzyczne, takie jak garage, takie jak two-step, więc to wszystko fajnie się też w pewnym momencie zaczęło ze sobą łączyć i te oddzielne nurty, które gdzieś tam sobie same płynęły, połączyły się w jedność i myślę, że to jest w ogóle no, zbudowanie, stworzenie takiego Frankensteina muzycznego, to też jest coś niesamowitego i też trzeba to umieć zrobić, bo wydaje mi się, że trochę tak jak z jedzeniem, nie każda przyprawa pasuje do danego jedzenia, bądź też no nie każde warzywo, czy też owoc pasuje do danej potrawy. Tak trochę jest też z muzyką, że nie wszystko pasuje, żeby mieszać ze sobą, aczkolwiek często takie hybrydy wychodzą całkiem ciekawie, no ale trzeba mieć wprawy i trzeba po prostu umieć to dobrze robić. Także już za chwilę Baby Kim w utworze Good Flirts z gościnnym udziałem Kendricka Lamara i Momo Boyda, a potem Skepta, właśnie, przepraszam, Skepta, AJ Tracy i utwór Power. Don't cop your attitude with me, man. I'm out here trying to help you. Don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you cut that goofy ass haircut you got, you'll get some bitches on you. Or better yet, maybe Tanisha will call your own dog ass. You should stop fucking with that brain surgeon and that corny ass voice. Fuck away. Fuck out of here, man.

0: Trends. Numer raz na fali.
1: Na fali.
2: Numer raz na fali. O, i złe hasło mi się wbiło do komputera, ale na szczęście tylko raz, więc jeszcze mi nie zablokują, ale coś tutaj pokręciłem, bo te hasła teraz każą robić tak potwornie długie i umieszczać te wszystkie znaki specjalne, cyfry, że naprawdę czasami zapominam, jakie to hasło jest, albo jakaś tam literka mi się przypadkowo źle wciśnie na klawiaturze. No i jestem wtedy bez komputera, ale ja tyle rzeczy mam ciekawych w głowie, że komputer nie za bardzo jest potrzebny do tego, chociaż lubię sobie jakieś właśnie takie ciekawostki posprawdzać i za chwileczkę mam nadzieję, że uda mi się uruchomić, bo jeszcze dodatkowo oczywiście chciałem wam powiedzieć o ploteczkach w świecie rapu, bo zaczęliśmy od Belmondo, który no niestety nie radzi sobie z rzeczywistością i z własnym umysłem. Ja trzymam kciuki za Belmondziaka, bo uważam, że jest to bardzo ciekawy facet z bardzo ciekawym podejściem do muzy, przede wszystkim bardzo oryginalny. Byłem na jego koncercie, nie chodzę na koncerty w ogóle.

0: polskich raperów, no byłem na Moleście, bo byłem zaproszony, ale na Belmondo normalnie kupiłem bilety i poszedłem, bo byłem ciekawy jego artystycznej wygrzewki na scenie i bałem się, że ten koncert w ogóle się nie odbędzie, a jeżeli się odbędzie, no to Belmondo nie będzie po prostu w stanie zagrać, bo pamiętam pierwszy raz, jak zobaczyłem Belmondziaka na oczy, to był koncert Mabin w Płocku, gdzie prowadziłem jedną ze scen, no i tam Belmondziak po prostu nie był w stanie nawet stać. Tak bardzo był zmęczony. Już nie mówiąc o rapowaniu, bo on chyba nie zrapował tam żadnego wersu. Oczywiście rapowali za niego kumple, no ale co było najfajniejsze, rapowała za niego publiczność. I ja wtedy nie wiedziałem w ogóle, co to jest Mabin, nie znałem tego zespołu i mówię, kurczę, aż głupio, że ja ich nie znam, jak ludzie śpiewają wszystkie ich kawałki. No i wtedy tak nie do końca. W ogóle ta Mabin to takie dziwne było, dziwny twór. A to trochę jak Hevra, wydaje mi się. Bardzo duże zainteresowanie. Nie wiem z jakiego powodu. Chyba z powodu tej oryginalności właśnie. No ale Belmondziak poszedł swoją drogą i tak naprawdę gdzieś te utwory robił bardzo ciekawe i stylistycznie. No bo bity to bity, ale jako raper pomimo tego, że może nie ma jakiegoś super flow, no to jednak jest to ciekawe i oryginalne. I powiem wam, że mi się to naprawdę gdzieś tam spodobało. No ale na Belmondziaku rap się nie kończy. PZ ostatnio wydał nowy singiel, zrobił fajną akcję, ponieważ wgrał w swoją pocztę głosową, jak dzwoniło się do PZ-a, podany numer specjalnie stworzony, no to można było posłuchać najnowszego kawałka tego rapera. I tak patrzę na te promocyjne wszystkie akcje, jak się artyści prześcigają w tym, żeby zrobić coś innego. I z jednej strony wydaje się, że już wszystko było, a z drugiej strony cały czas jesteśmy zaskoczeni, ponieważ no, nowe rzeczy cały czas wychodzą i są bardzo ciekawe. Rick Ross natomiast, moi drodzy, kpi z nowych butów 50 Centa. Poszło o firmę, w której 50 Cent działa i ja już pamiętam, wiele lat temu miałem buty tej firmy, właśnie G-Unit. No i tutaj Rick Ross kpi sobie z tego 50 Centa, dlatego że 50 Cent jako stary, dobry troll, oczywiście nie omieszkał skomentować bardzo kiepskiej sprzedaży najnowszej płyty Rick Rossa. No i widzę, że ta drama się trochę przenosi do internetu. Panowie się tutaj przekomarzają na swoich postach i na swoich rolkach. No fajnie, z jednej strony fajnie, ale no tutaj sam Rozej powiedział, że Lloyd Banks ma nawet lepsze buty niż 50 Cent. No i patrzę na te buty i faktycznie nie są za ładne, ale kiedyś miałem bardzo podobne. Właśnie G-Unity firmy sportowej, bardzo popularnej poza tym na całym świecie. Dobrze, Baba Sparks, Still Tick już za moment, a potem Snoop Doggy Dogg, Tyrese, Mr. Tanju, a Baby Boy utwór, także zostańcie z nami, bo zostało 22 minuty do godziny 23.
1: The Baba Sparks resurgence, you ready? You got sober, good, great, but you know the real fight comes with your health, brother. We gotta keep you
2: okay,
1: alive.
2: So I'm ready, brother.
1: I got you a training today.
2: She did, bro.
1: She is so damn thick. Oh my god. Look, I need you to get in there and get busy. You ready?
2: I'm ready.
1: You ready?
2: You gonna work out with us, right?
1: I'm gonna work on my mental health today.
3: Bubba, baby.

0: Fali. Snoop Dogg tym swoim aksamitnym głosem zakończył ten kawałek. No właśnie, aksamitność głosu. Zawsze mi się to bardzo podobało. Taka barwa, gdzie po prostu się kogoś przyjemnie słucha. No w ogóle pracując w radiu, czasami różne głosy słyszymy, ale zazwyczaj są to bardzo przyjazne głosy, bo chyba na tym też polega radio. Nie widzimy człowieka, ale jesteśmy w stanie zauroczyć się gdzieś tam jego głosem, bo jak fajnie mówi, ładnie mówi, też po polsku przede wszystkim. I oczywiście no, ma dykcję i jeszcze tą barwę, no to po prostu chce się słuchać takich ludzi. To samo jest trochę z raperami. Sporo raperów ma charakterystyczny głos, taki jak no, chociażby Q-Tip, Five Dog, no wiele tych, ta skala jest dosyć szeroka. No i tacy artyści najbardziej na siebie zwracają uwagę. A na koniec, moi drodzy, ponieważ już dobiegamy do końca, 14 minut zostało. Homeboy Sadman, Jack Splash, Weed Stories Everywhere, utwór pochodzący ze wspólnej płyty tych dwóch dżentelmenów. Ja tego Homeboy Sadmana kiedyś nie lubiłem, ale teraz go polubiłem, bo niezły technicznie, no i też fajne rzeczy robi i świetnie rapuje. Natomiast potem zostanie nam DMX i Rough Riders, a na koniec najnowszy kawałek od Six Laka, I Guess. No a ja wam mówię dobrej nocy, trzymajcie się, mam nadzieję, że noc będzie spokojna, pomimo tego, że widzę, że jakieś burze, pioruny, deszcz pada, ale że na noc się trochę uspokoi, że będziecie mogli spokojnie usnąć. Dziękuję wam za dzisiaj, zapraszam was na audycję Na Cztery Łapy w niedzielę od godziny 18 do 20. No i życzę wam oczywiście dobrej i spokojnej nocy.
1: Try any of our 22 delicious flavors. It's fine. It's Kool-Aid. Half the sugar of eating regular sodas. Kool-Aid Jammers.
2: Oh, yeah.
1: Kool-Aid Jammers.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja.
3: O nie, my tak nie gramy.

dwa adaptery. Te bajery weryfikuję co 2-4. Hajdawery, wóz, maniery, krusz, strawberry, kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George, a nie Bush, Bush. Pada berybery i Frank ci do mózgu.

co by się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, więc jest tu berybery. Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da. Nie ryczek emery, to numery na lewe papiery mija.

świat. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może

0: zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy!

liczę barany w TV. Mózgi bierze się łatwo, szkoda, że nie plamy z whisky. Kolega sprzedał mi coś, co robi origami z myśli. Miałem miejsce z kumplami do rana, ale z żonami przyszli.

opery, pułapki, najczęściej wozą dynamit. Dlatego to potrójny walker, dlatego mamy wspólny portfel. I choć cię nie znam, to płacę złotem. To chory pomysł, ale nasze zdrowie. Będę czwartym paskiem w twoim Adidasie. Oryginalcie, wzrok twój zmienia właśnie moc.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cię już potem niesie.
2: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

Zjebany jak saszetą, pyta czy zajadę mu jakiś żeton. Do tyrki idź kolego. A przytel Tomek mówi, że mi włoży kosa, że za dawne wały mi robić. Może Tomasz przestań, ja cię proszę. Masz tu numer, papuga pomoże. He, nie pomoże, wciąż ma zawsze. A w głowie tylko my i słońce, upał. Gdzie jest spokój ducha, tak długo go szuka. Na kolacji nie będę, jestem na tak. Prawda wyzwala, nie wiskaj szuflad. Sprawdzasz mnie, chcesz to dawaj test na siusiam. Wolisz na krew, pewnie, do niczego się nie przymuszam.

Jak zrobi się ciemno, to wskakuję w metro i jadę do ciebie. Ostatnie piętro, a wszystko nam jedno, co się tam dzieje na niebie. Obchodzi mnie tylko odległość od moich żeber do twoich żeber. W końcu wierzę w pustkę, ty bardziej wieczność. Złapaliśmy się po środku, spałem niewiele, nie poznałem siebie najlepiej. Niczego nie byłem pewien, lubiłem za duże bluzy i cele. Za często szanowałem zieleń. Jestem jak dziecko, które ciągle budzi się w za dużym ciele. Na jutro

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Yo. Damn. Yo.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz